0: Na przykład weźmy taki wstyd, który jest bardzo, bardzo, bardzo trudny i widać to od samego początku w zasadzie, ponieważ ja pracuję z dziećmi, to widzę, że wstyd jest taką jedną z najtrudniejszych emocji, że dzieci od razu jakoś tak wiedzą, co to jest wstyd i od razu zaczynają się wstydzić, nawet nie trzeba nic więcej mówić, tylko one po prostu zaczynają to przeżywać. No właśnie, po co jest nam taki wstyd wstrętny, który powoduje, że chcemy się schować, który powoduje, że jesteśmy cali czerwieniemy i że niedobrze się czujemy z taką emocją. No ale jednak wstyd jest bardzo ważny z perspektywy społecznej, dlatego że chroni społeczność przed różnymi zachowaniami. No nie chodzimy nago po ulicy, bo się wstydzimy. Najprostszy przykład, jaki może istnieć, ale to można rozszerzyć do bardzo różnych zachowań i oczywiście w świecie dorosłych, ale też dzieci jest to o wiele bardziej skomplikowane, bo czasami wstydzimy się różnych zachowań, które są w porządku, ale społeczność tego nie akceptuje. No i wtedy pojawia się taki zgrzyt właśnie, że czujemy ten wstyd, pomimo tego, że wiemy, że robimy dobrze albo że to nam służy, no a jednak społeczność tego nie akceptuje i pojawia się konflikt po prostu. Ale wstyd jest ważny, bo jest ważną informacją, że na przykład wartość albo jakieś zachowanie, które my przejawiamy, jest istotne dla innych.
1: A złość? Złość też jest potrzebna?
0: No jak najbardziej. Właśnie mówiłam o zmianie, o tej energii, która daje złość. Kiedy się złościmy? Złościmy się, kiedy ktoś przekracza nasze granice, kiedy zaczyna działać i jest nie w porządku wobec nas. Złościmy się, kiedy czegoś nie możemy zrobić. Złościmy się, kiedy właśnie musimy coś zrobić, a wcale tego nie chcemy. Więc jak widać, kontekst, kiedy pojawia się złość, już pokazuje, jak bardzo jest to ważne i istotne, żeby ją czuć i wiedzieć, skąd ona przybywa i co chce nam powiedzieć.
1: Mhm. Powiedziałaś między słowami, że zajmujesz się dziećmi, pracujesz z dziećmi. I na czym ta twoja praca polega? Uczysz dzieci emocji?
0: Nie, dlatego że każdy z nas właśnie przeżywa emocje i wie, czym one są. Pomagam nazwać te emocje. Prowadzę program profilaktyczny skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym, który nazywa się Dramowe bajki o emocjach. I właśnie w takimi dwiema metodami pracujemy, żeby podwyższać inteligencję emocjonalną dzieci. I z jednej strony to jest drama, czyli coś takiego naturalnego dla dzieci, czyli wchodzenie w rolę, udawanie, imitowanie. I to jest właśnie jedna metoda.
1: To jest trochę podobne do teatru, tak?
0: Tak. To jest dokładnie, można powiedzieć, że drama to są techniki teatralne, które wykorzystuje się do celów społecznych albo edukacyjnych. A druga część to jest bajkoterapia, czyli po prostu opowieść, narracja, która ma w sobie bohatera, z którym dzieci mogą się utożsamić albo spróbować się z nim zmierzyć.
1: I jak dzieci na to reagują?
0: Bardzo intensywnie. W tym sensie, że pomimo, że jest to dobra zabawa, ponieważ chcemy, żeby to była dobra zabawa dla dzieci, żeby one się czuły swobodnie, to jednak jest to wymagające, dlatego że emocje są trudne, przeżywamy je, angażują naszą energię, nasze ciała, więc często dzieci później są po prostu zmęczone. Dlatego że dużo się dzieje. No właśnie, to jak dzieci przeżywają dramę, czyli takie działania teatralne, one po prostu stają się daną postacią, nie zastanawiają się, jakby zachowywał się słoń, albo jak powinien zachowywać się górnik w kopalni. Nie, po prostu to robią. Natomiast my jako dorośli czasami mamy takie, no zaraz tutaj nas ktoś spojrzy na nas,
1: oralnie,
0: tak, zaczynamy się wstydzić, no już zaczyna być sztywno i trudno. Chociaż drama jest też cudowna do pracy z osobami dorosłymi i jak najbardziej jest to możliwe, żeby też się osoby dorosłe otwierały. Natomiast dzieci jak najbardziej wchodzą w takie role i przeżywają. Na przykład, kiedy spotykają się z takim uczuciem zazdrości i z zabieraniem zabawek, to naprawdę chcą unicestwić tą postać, która zabrała im te zabawki. Naprawdę zbliżają się w taki sposób bardzo sugestywny, mówiąc o tym, że za chwilę przejdzie do rękoczynu, więc trzeba działać.
1: Powiedziałaś też o bajkoterapii. Czy do tego potrzebne są specjalne bajki, czy każda bajka może być bajką do bajkoterapii?
0: My używamy własnych. Takich, które napisałyśmy w trakcie tworzenia tego programu, w trakcie kształtowania się pomysłów, ponieważ wyszłyśmy tak naprawdę od mechanizmów. Co chcemy powiedzieć dzieciom? Jakby jaki jest nasz cel? Czego chcemy ich nauczyć? No i wtedy fabuła przyszła trochę sama. Więc myślę, że jakby chciałabym też zachęcić wszystkich do tego, żeby sami pisali bajki, bo jest to niezwykle przyjemne i niezwykle odkrywające też, ile
1: nawet
0: bajki...
1: dla dorosłych ludzi.
0: Dokładnie. Ile taka bajka napisana przez osobę dorosłą może powiedzieć o niej samej.
1: Jeszcze dopytam o te bajki terapeutyczne. One opowiadają o czym najczęściej?
0: One w naszym wypadku, jakby bajka terapeutyczna jest opowieścią, gdzie jest pewna postać, która przeżywa dane trudności i poprzez różne działania przeciwstawia się tym przeciwnościom losu czy różnym wydarzeniom. Dzięki temu nabiera moc. Jakby założenie jest takie, że dziecko, które czyta czy słucha takiej bajki, może utożsamić się z tym bohaterem i może zobaczyć, że jakby doświadczyć tak w sferze wyobraźni tej mocy, którą nabiera właśnie bohater, że przeciwstawia się różnym przeciwnościom i dzięki temu właśnie stawić czoła tym przeciwnościom w swoim własnym rzeczywistym życiu. My wykorzystujemy tą metodę właśnie w dramie, jakby ożywiając te bajki, czyli dzieci stają się postaciami, które niekoniecznie przeżywają daną emocję, która jest trudna, na przykład złość, ale mierzą się z osobą, która doświadcza takiej złości i w sposób niekonstruktywny ją przedstawia. I mamy taką właśnie opowieść o królowej złości, która tak złości się na swoich mieszkańców, swoich poddanych, że oni są po prostu smutni, bo jednego tam zepchnęła z ławki, innego uszczypnęła, ale ona tak naprawdę nie wie zupełnie, co się z nią dzieje. I dzieci wymyślają i sugerują jej różne sposoby, jak może poradzić sobie ze swoją złością, po czym wspólnie to trenują, patrzą, czy to rzeczywiście działa. No i później oczywiście jest omówienie, wyjście z roli, bo to jest bardzo ważny element w dramie, że to, co się dzieje podczas doświadczenia dramowego, jest w roli. Czyli, że nawet jeśli ja zachowam się w pewien sposób nie w porządku albo skrzywdzę kogoś, no to to jest jednak w roli. I mamy tutaj możliwości różnego rodzaju próbowania różnych nowych zachowań, różnych sposobów radzenia sobie z emocjami. No więc po wyjściu z roli możemy powiedzieć, że to było w roli. Tak ta rola, tak ta postać działała. Ja działam inaczej, albo wiem, że mogę działać inaczej. Nie chcę tak działać. No i w omówieniu po prostu rozciągamy to doświadczenie na życie rzeczywiste, poza rolą, jak możemy jeszcze wykorzystywać te sposoby w naszym życiu, na co się złościmy.
1: W jakim wieku są dzieci, z którymi pracujesz?
0: Od 3 do 6 lat i w pierwszych latach szkoły podstawowej.
1: Mhm. Dlaczego tak istotna jest nauka emocji i odkrywania, nazywania emocji w tak młodym wieku?
0: Mogłabym się zapytać, dlaczego nie jest ważna właśnie, dlaczego jest jej tak mało? Znaczy mam takie poczucie, że właśnie w przedszkolach jednak jakby siłą rzeczy jest praca z emocjami. Wychowawczynie mierzą się z różnymi intensywnymi emocjami swoich dzieci i mają też swoje programy, które realizują, więc nie jest tak, że tego totalnie nie ma. Natomiast jest to o tyle istotne, żeby zacząć jak najwcześniej i jak najwcześniej w taki sposób bardzo doświadczeniowy. W tym sensie, żeby dziecko mogło się zmierzyć na przykład ze swoją złością i podczas roli spróbować poradzić sobie w sposób konstruktywny z tą złością, która się pojawia na postać w danej bajce. Ważne jest to, dlatego że od samego początku życia kształtujemy pewne ścieżki, którymi później podążamy. To, czego się uczymy, czy doświadczamy w zasadzie też jako dzieci, później rzutuje na całe nasze życie. Dlatego jak najistotniejsze jest, żeby zacząć jak najwcześniej. Z mojego takiego osobistego doświadczenia pracy z dziećmi, ale też z młodzieżą, czy z młodymi dorosłymi, mam takie przekonanie wewnętrzne, że przedszkola i pierwsze klasy szkoły podstawowej, to w zasadzie jest ostatni gwizdek dla niektórych. W tym sensie, że to jest ostatni etap, kiedy oni mogą poradzić sobie z tymi emocjami, które niosą od samego początku bycia w danych rodzinach. I mam takie święte przekonanie, że na przykład często z historii pacjentów wynikało, że problemy, takie poważne problemy, z którymi się mierzyli, z którymi już nie dawali rady sobie ze swoimi emocjami, to jest koniec szkoły podstawowej. Czyli jeśli w tym momencie nie dawali sobie rady, to tak naprawdę...
1: Pojawia się blokada i do końca życia jest ciężko.
0: Tak, ale tak naprawdę to praca nad tym powinna być parę lat wcześniej. parę lat wcześniej, a jeśli mówimy o profilaktyce, czyli zabezpieczaniu przed różnego rodzaju zaburzeniami i no, różnymi chorobami, no to jeszcze wcześniej, czyli przedszkola.
1: Mhm, czyli w ten wiek, w który ty celujesz. A czy później w dorosłym życiu powinniśmy uczyć się emocji i je nazywać? Jeżeli nie byliśmy w młodym wieku tak wychowywani?
0: Jak najbardziej. Jeśli nawet spojrzymy sobie na nasze życie, każdego z nas, że wszędzie jesteśmy w relacjach. W pracy, oczywiście w innych relacjach niż w domu, czy w życiu prywatnym, ale jednak ludzie nas otaczają i niewielu z nas może pozwolić sobie na pracę bez kontaktu z ludźmi, jakkolwiek by to zabrzmiało.
1: Dokładnie.
0: I trafiamy na różne osoby. Z jednymi nam się bardzo dobrze współpracuje i po prostu rozumiemy się w mig, a z innymi jest bardzo trudno. I nagle się okazuje, że naszymi zachowaniami kierują jakieś emocje, jakieś nieuświadomione popędy, instynkty. Okazuje się, że ktoś nas bardzo irytuje albo ktoś nas tak no właśnie denerwuje, że no już naprawdę jest, po prostu każde jego słowo bierzemy jako coś naprawdę bezsensownego, że ten człowiek po prostu nie jest w stanie powiedzieć nic mądrego.
1: Wtedy zrobić?
0: No właśnie, ale spójrzmy, jak bardzo nas to blokuje, dlatego że ten człowiek być może ma sensowne pomysły, ale nasze emocje mówią co innego. Co w takiej sytuacji zrobić? Zastanowić się, co takiego się dzieje, jakie ja uczucia rzeczywiście przeżywam, co takiego mną kieruje, co takiego mnie denerwuje w tej osobie, czy sposób, w jaki odkłada filiżankę, czy to, w jaki sposób patrzy, czy pomysły właśnie, które poddaje. Wszystko to prowadzi do większej świadomości, a jeśli jesteśmy bardziej świadomi, to możemy kierować swoim zachowaniem tak, jak chcemy, a nie tak, jak nam kierują właśnie różne instynkty, popędy, energie.
1: Czyli w takiej sytuacji zacząć pracę od siebie, a nie prosić koleżankę o to, żeby w inny sposób odstawiała filiżankę, tak?
0: Do tego zachęcam, dlatego że na siebie mamy 100% wpływ. Mhm. Na innych, no możemy poprosić o odkładanie tej filiżanki w inny sposób, ale czy to podziała? No nie mamy takiej pewności i też czy możemy wymagać tego, w jaki sposób?
1: Jak walczyć z tymi złymi emocjami? Owszem, na początku powiedziałaś, że wszystkie emocje są nam bardzo potrzebne, ale czasami w naszym życiu zdarza się tak, czy w życiu nawet małych ludzi, zdarza się tak, że tych emocji złych jest bardzo dużo. Trzeba z nimi walczyć? Jeżeli tak, to w jaki sposób?
0: Znaczy złe emocje rozumiem takie, które są nieprzyjemne po prostu. Mhm. Jakby miałam taką zasadę, że mówię o tym, że są emocje, które są przyjemnie przeżywane i te, które są nieprzyjemnie przeżywane. Bo jednak właśnie język polski jest trudny i kiedy mówimy, że coś jest złe, no to jest niedobre. Na przykład jak mówimy, że jestem zła, jestem rozłoszczona, bo jestem dobra, tylko czasami się wkurzam.
1: No to jest język polski.
0: Bardzo jest to trudne. Ale tak, zdecydowanie, kiedy są dzieci i intensywnie przeżywają różne trudne emocje, no to pojawiają się zachowania, które niekoniecznie chcemy, żeby się powtarzały albo żeby się przejawiały. Czy mamy hamować emocje? No, czy możemy zobaczyć emocje? Nie możemy. Możemy zobaczyć czyjeś zachowanie, możemy zobaczyć czyjąś minę, ale to, czy ktoś się zaczerwieni, to co to w zasadzie oznacza? Jaką emocję wtedy przeżywa? Wstyd? Złość? Strach? Co może wtedy przeżywać? Więc nie szłabym w kierunku, jakich emocji nie pokazywać, albo jakie emocje hamować, albo przytrzymywać, bo to może wyrządzić tylko szkodę naszemu ciału. Dlatego, że nieuświadomione, niewypowiedziane, zablokowane emocje po prostu robią spustoszenie w naszym ciele. Dlatego, że emocje to też jest ciało. A nawet możemy poczuć, że jak się zaczynamy stresować, to jest gula w gardle. Albo na przykład ręce zaczynają się pocić. No, jest tak, że one wpływają na nasze ciało, więc jeśli je zablokujemy gdzieś, no to będą po prostu robić spustoszenie, więc nie warto. Co warto robić zatem? Warto tak kierować zachowaniem dzieci, żeby pokazywały emocje w sposób konstruktywny. Czyli między innymi to, co możemy zrobić, taką najprostszą rzecz, to jest nazywać doświadczenie dziecka. Czyli jeśli widzę, że dziecko wyrywa zabawkę z rąk innemu dziecku, to staram się zinterpretować to zachowanie, tą sytuację, mówiąc, widzę, że chciałeś bardzo tą zabawką się pobawić i bardzo się zdenerwowałeś i chciałeś tu i teraz. Jakby nadawać znaczenie, jakby czemu to robimy, czemu się zachowujemy w taki, a nie inny sposób. To pozwala dziecku zrozumieć swoje zachowanie, zachowania innych, to, że inni nie są dla nas źle, że inni nie są źli, tylko czasami zachowują się w taki sposób, że nas to rani, ale intencje są dobre. Albo intencje nie są wyrażone w taki sposób, jakbyśmy chcieli. Dlatego najprostszą rzeczą jest nadawanie zrozumienia, nadawanie interpretacji tego, co się wydarzyło, nazywanie uczuć. Jeśli widzę właśnie, że dziecko płacze, to widzę, płacz, że jest ci przykro, albo jest ci bardzo smutno, albo jesteś bardzo rozczarowany, bo chciałeś coś innego, a masz to. Co możemy teraz zrobić z tym? I to jest taki bardzo prosty i bardzo skuteczny sposób, bo dziecko, kiedy wie, co się z nim dzieje, wie, jakie emocje się pojawiają i jakie emocje przeżywa, uspokaja się. Mhm. I tak samo jest z nami. Możemy z nami, osobami dorosłymi, że chodzimy jacyś tacy nieswoi po domu, kręcimy się tu, tam, po czym nagle się okazuje, no tak, mam nagranie w studiu, będę za chwilę nagrywana, no denerwuję się. Wiadomo, jest to dla mnie nowa sytuacja, przeżywam to w pewien sposób. I wtedy się uspokajam, bo wiem, co się ze mną dzieje.
1: Ty już odpowiedziałaś na moje kolejne pytanie, bo chciałem zapytać, jak rozmawiać z dziećmi w domu. Taka porada dla rodziców, ale tu właśnie ładnie o tym powiedziałaś, ale jeszcze nawiążę do na przykład dramy i właśnie bajkoterapii, czy na przykład rodzice, w jaki sposób, wykorzystując oczywiście elementy tych dwóch sposobów pracy z dziećmi, mogą coś robić w domu?
0: Jak najbardziej, dlatego że drama czerpie z wchodzenia w rolę, czyli możemy pobawić się z dzieckiem na przykład pacynkami. I wchodzić w rolę, na przykład pokazując, że jedna pacynka płacze, no i można zadawać pytania, co, jak myślisz, co ten, no nie wiem, co ta żyrafa przeżywa teraz, albo jakie uczucie jej towarzyszy. Także jak najbardziej, można wykorzystywać do tego pacynki, można udawać różne sytuacje, przecież to jest właśnie to, co dziecko robi, to, co jako rodzice się, właśnie tak się bawimy z dziećmi, że wchodzimy w rolę.
1: Dziecko czuje się najlepiej, prawda?
0: Tak, dokładnie, udaje, naśladuje, imituje. Z jednej strony. Z drugiej strony to jest właśnie zachęcam do tego, żeby też nie tylko sięgać do literatury, która jest. I jest bajkoterapii jest mnóstwo i na różne tematy, więc jakby ciężko jest mi nawet polecić, bo w zasadzie poleca się w dany temat. W każdej bibliotece znajdziemy całą pozycję książek, które są zakwalifikowane jako bajkoterapia czy biblioterapia. Ale zachęcam właśnie do pisania swoich bajek, dlatego że wiemy, z czym nasze dziecko się mierzy. Na przykład miałam takie doświadczenie, że jedna z mam powiedziała, że zaczęła czytać książki z właśnie bajkoterapii o strachu i jej dzieci zaczęły się bać. Dlatego ważne jest, żeby dopasować tą fabułę tego bohatera do swoich dzieci. Są różne poziomy po prostu też bajkoterapii.
1: Trzeba wyczuć temat
0: dokładnie,
1: z dzieckiem.
0: Dokładnie.
1: Dobrze, a jak rozmawiać z dziećmi nie o złych emocjach, bo to jest złe słowo, ale o emocjach takich, które są dla nas niewygodne? Na przykład strata rodzica.
0: Jeśli mówimy o żałobie, to mówimy o całym kontekście. W tym sensie, że to nie jest tylko i wyłącznie przeżywanie smutku z powodu straty bliskiej osoby. To jest trudny temat, na pewno. Natomiast zachęcam rodziców, którzy mierzą się z takimi dylematami, jak mówić swoim dzieciom o śmierci bliskich, żeby mówić jak najbardziej autentycznie od nas. To znaczy, że jeśli jesteśmy wierzący, to mówić tak, jak widzimy. Ale jeśli jesteśmy niewierzący, to mówić to tak, jak my widzimy. Mhm. Dlatego, że wtedy jesteśmy autentyczni i spójni. I nasze dziecko ufa nam. Możemy sobie wyobrazić, co będzie za parę lat, jeśli powiemy jakąś nieprawdę, coś nieautentycznego i za parę lat to dziecko wróci i powie, no ale jak to?
1: Oszukałaś mnie.
0: Dokładnie, dokładnie. I to w takim temacie. Jak mogłaś? Albo jak mogłeś? I myślę też, że to jest ważne, że w kontekście żałoby pokazywanie swojego smutku, swojej rozpaczy nie jest niczym złym. Jest prawdziwe, jest autentyczne właśnie udawanie, że wszystko jest w porządku. Nie, nic się nie stało. Coś mi do oka wpadło, ale ja nie płaczę, nie. To jest jasny komunikat dla dziecka. W tym domu nie ma przestrzeni na smutek. Mhm. W tym domu nie ma przestrzeni na rozpacz. A jeśli w tym domu nie ma przestrzeni na te wszystkie uczucia, no to gdzie ja mogę je wyrazić? Bo przecież ja je cały czas czuję. Więc dlatego zachęcam do takiej autentyczności, do porozmawiania, nawet do płakania razem z dziećmi i pokazywania ich, jak ja przeżywam tą rozpacz i ten smutek, który przecież jest. Trudno zaprzeczyć, że podczas żałoby się nie przeżywa smutku czy rozpaczy.
1: Zahaczyliśmy o takie bardzo trudne rozmowy i kolejne pytanie nasuwa mi się na myśl, czy trzymać dziecko w bańce i nie pokazywać mu właśnie takich nieprzyjemnych dla nas emocji, bo mam wrażenie, że niektórzy rodzice właśnie starają się jakby wychowywać dziecko w takich warunkach bardzo idealnych, sterylnych. Jeżeli wkradają się w to emocje, które są niewygodne dla nas, starają się jak najszybciej odrzucić. Czy to jest słuszna metoda?
0: No właśnie, w bańce. W bańce, czyli w takim miejscu, które jest odizolowane od innych. Czy chcemy izolować dzieci od innych? No nie chcemy. A jednak emocje są takim strasznie ważnym źródłem informacji o potrzebach, o tym, czego się potrzebuje, do czego się dąży, albo właśnie czego się strasznie nie chce. Więc jeśli odetniemy dziecko od danych emocji, od przeżywania danych uczuć, no to trochę upośledzamy je po prostu. Mhm. Więc jakby spojrzymy w kontekście. Wiadomo, że nikt nie chce, żeby jego dziecko przeżywało właśnie jakieś trudne emocje. Nie chce, żeby się mierzyło z tematem żałoby. Nie chce, nie chce często, żeby się złościło na przykład, bo nie chcemy kupić mu albo jej jakiejś zabawki. Bo przecież inni na to patrzą. No ale cóż z tego, że inni na to patrzą? To nie jest ich życie. I właśnie do tego zmierzam, że często jest tak, że rodzice trzymają dzieci w bańce, bo inni powiedzą coś tam. Więc to też uczy dziecko, że inni są ważniejsi niż ono. Dlatego zachęcam do tego, żeby być autentycznym, po prostu. Nawet właśnie, jeśli ja się denerwuję na dziecko, no to trudno to ukryć. Nawet jeśli będę mówić ze stoickim spokojem, nic się nie stało,
1: ale no przecież czujemy, tak?
0: Tak, czujemy. Dokładnie, czujemy po prostu, co się dzieje i to jest o wiele bardziej niebezpieczne niż nawet krzyk. Ja wiem, że to jest taki śliski temat, bo oczywiście nie zachęcam nikogo, żeby krzyczał na swoje dziecko, ale trudno też czasami, kiedy się jest zdenerwowanym, mówić rzeczy ze stoickim spokojem. Jest to nieautentyczne w pewien sposób. Wiadomo, że czy ten krzyk to jest najlepsze rozwiązanie, co się takiego dzieje, że ja muszę krzyczeć, że już jestem doprowadzona do takiej granicy, że już po prostu jestem bezsilna i z tej bezsilności krzyczę. I to wiadomo, że warto się nad tym zastanowić. Ale takie podwójne komunikaty, typu właśnie nic się nie stało, ale wszystko mówi, że jednak coś się stało, jest niebezpieczne, dlatego że dziecko nie wie, co się dzieje. Odczuwa coś, ale nie może to zapytać, no bo przecież nic się nie stało. Albo dostaje taki jakiś dziwny komunikat od swoich rodziców, że wszystko jest w porządku, a jednak coś czuje. I jest to niebezpieczne, dlatego że dziecko może nadać interpretację takiej sytuacji i taką interpretację, której nie chcielibyśmy za nic w świecie usłyszeć.
1: A potem niewyjaśnione sprawy mogą się przeobrazić w większe problemy.
0: Dokładnie, i zerwanie więzi, a przecież właśnie więź między dzieckiem a rodzicem jest czymś, co najbardziej chroni je przed zachowaniami ryzykownymi później, kiedy dorośnie, czy będzie właśnie w okresie gorącego buntu nastoletności.
1: No właśnie, ja jeszcze chciałbym zapytać o to, czy rodzice podczas takiej pracy z dziećmi, na przykład z dramą, czy właśnie z bajkoterapią, trochę też pomagają sobie uczyć się emocji, nazywania ich?
0: Ja bardzo do tego zachęcam, dlatego że dziecko uczy się przez naśladownictwo. To znaczy, że jakby z perspektywy właśnie teorii społecznego uczenia się, nie musimy wykonywać jakiejś czynności, żebyśmy wiedzieli, jak to zrobić. I każdy z nas tego doświadczył. I tak samo jest z emocjami. Dzieci po prostu patrzą na nas i widzą, jak my przeżywamy różne emocje, jak przeżywamy radość, dumę, zadowolenie, czy w ogóle to pokazujemy. Bo właśnie o emocjach takich, które się trudno przeżywa, mówimy bardzo dużo. Mhm. Ale z mojej perspektywy, z takiej pracy właśnie w przedszkolu, kiedy przychodzę pierwszy raz, to dzieci mówią, że one czują uśmiech. Nie czują radości, nie czują zadowolenia, satysfakcji. Tak, mówią, że czują uśmiech, że czuje się uśmiech. No właśnie, dlatego, że nikt im wcześniej nie powiedział, że jest coś takiego jak radość, szczęście, duma, zadowolenie, satysfakcja. Nie ma czegoś takiego, dlatego też zachęcam.
1: Paletę barw, emocji,
0: prawda?
1: Mamy bardzo szeroką.
0: Bardzo szeroką, naprawdę. Prawda, zachęcam do tego, żeby nawet na początek zacząć od tych czterech takich, no powiedzmy, podstawowych według gestaltu, czyli właśnie radość, strach, smutek, złość. i po prostu identyfikować, czy to, co teraz się dzieje, z której to kategorii jest. Mhm. I później zagłębiać się w całą tą paletę barw i też mówić o tym, jak my to przeżywamy, jak my to czujemy. I to jest najlepsza nauka dla dziecka. Właśnie sami sobą, sami to, jak my przeżywamy różne emocje. Mhm. I dlatego to jest też takie ciężkie.
1: Właśnie ciężkie, a chciałem zapytać jeszcze, czy komu jest łatwiej mówić o emocjach? Dzieciom czy dorosłym?
0: Na pewno dzieciom jest łatwiej przeżywać i pokazywać. Natomiast zasób słownictwa na tych początkowych etapach właśnie jest ograniczony, dlatego że dziecko w ogóle ma ograniczony zasób słownictwa, bo jeszcze nie wie tylu rzeczy, jak coś się nazywa.
1: A jeszcze ten język polski do tego.
0: Tak, więc jeśli chodzi o pokazywanie i kontaktowanie się ze swoimi emocjami, to jest coś naturalnego dla dzieci. Właśnie to jest coś bardzo ważnego, że emocje dzieci na samym początku są, po pierwsze, bardzo intensywne, i dlatego dziecko potrafi się śmiać, a później za chwilę płakać, a później za chwilę krzyczeć z wściekłości. I bardzo intensywne, a po drugie bardzo zmienne właśnie, że to po prostu przenika jedno w drugie. I my jako dorośli potrafimy się czuć tacy skołowani. No nie, no naprawdę, że jeden dostał naklejkę taką, a drugi taką i jest rozpacz. I do momentu, kiedy będziemy bagatelizować takie sytuacje, właśnie mówić, no nie, no naprawdę, to jest jakiś, to jest jakaś błahostka, naprawdę chcesz o to walczyć? Dzieci nada, dokładnie. To w przyszłości być może to dziecko nie będzie potrafiło walczyć o swoje sprawy. Czyli przyjdzie ktoś inny, powie, dobrze, dostajesz minimalną krajową i koniec, i ona po prostu to weźmie. Ważne jest to, żeby rzeczywiście zobaczyć świat oczami dziecka. To, że ono płacze, jeśli jest małe i płacze ze wszystkich sił, to nie dlatego, że jemu zdała się tak straszliwa szkoda, tylko dlatego, że on czy ona nie potrafi inaczej tego pokazać. Wie, że coś się wydarzyło i daje jasny komunikat, że coś jest nie tak. I wymaga to naszej reakcji jako osoby dorosłej. Jest to trudne i bardzo wymagające i bardzo czasami wyczerpujące, ale satysfakcja jest ogromna później.
1: No i tu właśnie pojawiła się taka bardzo fajna puenta, myślę, naszej rozmowy, że warto rozmawiać o emocjach, bo one później... Nazwanie ich w młodym wieku, w dzieciństwie, później pomaga nam w dorosłym życiu. Więc rozmawiajmy o emocjach.
0: Zdecydowanie.
1: Dziękuję ci bardzo, Maria Maruszczyk, psycholożka i trenerka w studiu Mela Radia. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Mela Radiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Dziś w studiu Mela Radia Eliza Drogosz, autorka między innymi książki Ostrze nocy, i będziemy rozmawiali o tym, jak pisać książki i jak to jest być pisarzem, ale dosyć nietypowym, bo bardzo młodym. Eliza, dzień dobry, witaj.
3: Dzień dobry.
1: No właśnie, no to powiedz, jakie to jest uczucie mieć 21 lat, znaczy to akurat wiem, bo miałem, ale jakie to jest uczucie mieć 21 lat i 3 książki wydane?
3: No, jest to takie dosyć nietypowe. Momentami sama nie dowierzam, że jakby naprawdę wydałam już aż 3 książki, ale no, jest to bardzo miłe uczucie. Czuję, że coś robię ciekawego i to, co kocham.
1: I jak na przykład rozmawiają z tobą inne osoby, to nie czujesz takiego trochę dyskomfortu, że ty masz już 3 książki na swoim koncie?
3: Może czasami, w sensie raczej sama nie zaczynam tego tematu, chyba że są to moi przyjaciele, no bo też nie chciałabym jakby brzmieć, jakbym się przechwalała.
1: Epatować tym, prawda, że
3: tak,
1: jesteś pisarką.
3: Tak. Mhm. No bo jest to też moje takie hobby, powiedzmy robię to w czasie wolnym, ale generalnie zawsze odbiór jest pozytywny, i tylko czasem ludzie mówią, że ojej, ojej, jak ty znajdujesz na to czas i studia i właśnie... pisanie i tak, o, ja się już nie wyrabiam ze swoim życiem, a co dopiero jakbym miała jeszcze pisać książki.
1: No właśnie, o to cię jeszcze dzisiaj podpytam, jak wygospodarować sobie chwilę na pisanie i jak to połączyć właśnie z obowiązkami młodego człowieka, ale zacznijmy od samego początku. Wiem, że pewnie wielokrotnie już o tym mówiłaś, ale nam też musisz powiedzieć, jak to się zaczęło, jak zaczęła się twoja przygoda z pisaniem?
3: Moja przygoda z pisaniem zaczęła się, ciężko dokładnie stwierdzić kiedy, ponieważ książki były obecne w moim życiu właściwie od zawsze. Odkąd byłam dzieckiem, rodzice czytali mi wieczorem, więc te książki były zawsze blisko mnie. Lubiłam też wymyślać swoje własne historie i miałam takie marzenie, że o, jak będę duża, to kiedyś wydam swoją własną książkę. No i jakoś tak się złożyło, że rzeczywiście miałam sobie jakąś taką motywację i chęć, żeby naprawdę wymyślać te jakieś na początku okładki, tytuły i imiona głównych bohaterek, a później jednak bardziej fabułę. No i w końcu udało mi się właśnie napisać moją pierwszą książkę i wydać ją w wieku 17 lat.
1: Miałaś wtedy 17 lat. No ale tak. Dobra, nie odpuszczę tego tematu, bo to nie jest tak, że udało mi się napisać książkę i wydać ją. O czym to była książka? O czym tam pisałaś?
3: Napisałam tą książkę z myślą o mojej młodszej siostrze i też patrząc jakby na swoje gusta literackie. I pomyślałam, że czytałam bardzo dużo książek, ale zawsze brakowało mi tego czegoś w tych książkach i pomyślałam, że chciałabym, żeby moja młodsza siostra jakby

0: tajemnice i no, jest coraz więcej intryg i przygód.
1: Oczywiście nie będziemy zdradzali, bo zachęcamy do tego, żeby zajrzeć do książki. Od czego zaczęło się pisanie tej książki? Czy tym razem też najpierw była w głowie okładka, czy tam bohaterowie, czy to już w jakiś inny sposób kiełkowało w tobie? Pomysł na tę pierwszą książkę?
0: Jakby pomysł na tą pierwszą książkę zrodził się z takich dwóch pomysłów. Chciałam napisać właśnie książkę związaną ze starożytnym Egiptem i z jakimś takim obozem młodzieżowym, na którym będą się działy różne magiczne, dziwne rzeczy. A z drugiej strony jakby chciałam napisać książkę o jakimś bohaterze, który nie byłby taki jednoznacznie dobry. No i właśnie pomyślałam, że odrodzony Set, czyli Bóg taki chaosu, pustyni, zniszczenia, który później jakby nawet u samych Egipcjan był pojmowany jako ten zły Bóg, właśnie, że to będzie ciekawa postać i właśnie zastanawiałam się, jak to jest być taką powiedzmy odrodzonym właśnie Bogiem zła i jakby tak niezależnie od siebie, jak ten mój główny bohater mógłby się odnaleźć w tej roli, jakie miałby problemy i dylematy. No i tak połączyłam te dwa pomysły.
1: I wyszło.
0: I wyszło.
1: No dobra, a czym się inspirowałaś wtedy pisząc? Bo rozumiem, że jakby odwołując się do starożytnego Egiptu, do mitologii, musiałaś też posiadać konkretną wiedzę na ten temat, tak? Wiem, że w wieku 17 lat już gdzieś tam mity się pojawiają w szkole, tak, prawda? Ale podejrzewam, że to nie tylko ze szkoły. To gdzieś musiałaś doczytywać, nie?
0: Tak, właśnie od zawsze interesowałam się historią i starożytny Egipt był taką pierwszą cywilizacją, w której się zupełnie zakochałam. Więc odkąd byłam bardzo mała, miałam jakieś takie książki o mumiach i o jakichś skarbach w Egipcie. No i też doczytywałam o Egipcie. Byłam też w Egipcie, jak byłam chyba w podstawówce. No i miałam też sporo książek takich popularno-naukowych, nie tylko takich dla dzieci, które właśnie czytałam, przygotowując się do napisania mojej pierwszej książki. Więc jakby zawsze mnie interesował ten temat, więc gromadziłam sobie taką wiedzę, która mi się później przydała w pisaniu.
1: Ale ci bogowie odradzają się we współczesnych postaciach, tak?
0: No
1: właśnie. A czy kreując tych bohaterów wzorowałaś się na kimś ze swojego otoczenia, na znajomych, na bliskich? Czy to były zupełnie wymyślone postaci?
0: Zupełnie wymyślone, szczególnie z charakteru. Z wyglądu główna bohaterka miała przypominać trochę moją siostrę, czyli blond włosy, ciemno. Co prawda moja siostra ma ciemno blond włosy, a bohaterka raczej jasne, no i zielone oczy, ale z charakteru raczej wymyślałam wszystkie postacie.
1: No dobrze, napisałaś tę książkę, udało się, ale jak dobrze wiemy, od napisania książki do wydania książki jest jeszcze bardzo długa droga.
0: Tak.
1: I jak to się stało, że udało ci się w wieku 17 lat wydać książkę? Bo umówmy się, teraz autorzy, którzy piszą, powiedzmy, nawet zawodowo mają problem, żeby wydać kolejną swoją książkę. A ty napisałaś pierwszą książkę i proszę bardzo.
0: Na pewno miałam duże wsparcie ze strony rodziców, którzy we mnie od początku bardzo wierzyli i motywowali mnie, żebym rzeczywiście spróbowała wydać tą swoją pierwszą książkę i spełnić swoje marzenie. No i też bywam uparta, szczególnie jeśli mam jakieś marzenie i bardzo chcę je zrealizować, no to wtedy jakby potrafię zrobić bardzo wiele, żeby właśnie doprowadzić do tego wydania.
1: I ale co zrobiłaś?
0: Właśnie, no kluczowe było jednak wsparcie rodziców. To z nimi właśnie dyskutowałam nad tym, co zrobić, do jakich wydawnictw wysłać swoją książkę. Bo też jeszcze pojawił się taki dodatkowy problem, ponieważ moje marzenie pod tytułem wydać książkę było jeszcze bardziej sprecyzowane, bo było to marzenie wydać książkę w wieku 17 lat.
1: Aha, czyli czas uciekał.
0: Tak, czas uciekał, dokładnie, więc więc martwiłam się, że jednak proces wydawania książki jest bardzo długi, więc potrwa pewnie z rok albo dwa. No ale wynalazłam właśnie wydawnictwo, które wydało moją pierwszą książkę i właśnie zrobili to na czas.
1: Na czas. Ale jak wyglądał ten proces? Wysłałaś im... Rozumiem, że to nie było jedyne wydawnictwo, do którego wysłałaś swój tekst. Czy to było jedyne?
0: Było jedyne.
1: Jedyne. Czyli tak, wysłałaś tekst, oni odpisali: super, Eliza, przyjmujemy cię i wydajemy twoją książkę.
0: Tak było, dokładnie.
1: No to muszę przyznać, że szczęściara z ciebie trochę.
0: Tak.
1: Albo bardzo, bardzo duże umiejętności w pisaniu.
0: Myślę, że szczęście miało dużo tutaj do czynienia.
1: Teraz w tej nowej książce, to jest trzecia część tej całej serii związanej z tymi bogami starożytnymi, ze starożytnego Egiptu, którzy się odradzają. Jeszcze zostaniemy przy tym temacie, bo twoi rówieśnicy chyba nie interesują się takimi tematami, prawda?
0: Raczej nie.
1: No właśnie.
0: To prawda.
1: W takim razie, jak oni reagują na to, twoi znajomi na przykład, że ty interesujesz się takimi rzeczami?
0: bardzo często mówią, że

0: chcieliby jakby mieć aż takie zainteresowania jak ja, ponieważ prawdziwie pasjonuję się historią. Przede wszystkim Ameryki Południowej, ale Egipt jakby też jest dla mnie bardzo ważny i ciekawy. I często mi mówią, że ojej, Eliza, chciałabym jakby interesować się czymś tak bardzo jak ty, no bo na przykład interesuję się takimi bardziej zwykłymi rzeczami, typu filmami, no, czymkolwiek. A ja właśnie mam taką dosyć nietypową i bardzo, bardzo mocną pasję do historii.
1: I cały czas ją jakby pogłębiasz, tak? I studiujesz coś?
0: Studiuję akurat prawo i zarządzanie.
1: O, to też ciekawe.
0: Tak. Aczkolwiek planuję na studia magisterskie pójść na archeologię, tak hobbystycznie, bo jednak tak mnie to interesuje, że chciałabym zrobić coś w tym kierunku.
1: No dobrze, ty pierwszą książkę pisałaś już od razu z zamiarem jej wydania, czy to najpierw był taki pomysł, że dobra, napiszę, może po prostu mojej siostrze przeczytam, czy ona sama przeczyta wydruk taki domowy, że tak powiem?
0: Od początku bardzo chciałam ją wydać właśnie w tym wieku 17 lat, bo miałam jakby kilka pomysłów na fabuły i jak później pomyślałam, że chciałabym wydać moją pierwszą książkę w wieku 17 lat, no to uznałam, że no dobrze, mam kilka pomysłów, to muszę jakby wybrać jeden i skupić się na nim, żeby napisać tą książkę, powiedzmy, na czas. No i wybrałam właśnie tą fabułę o odrodzonych bogach, no i na niej się skupiłam.
1: Bo często młodzi ludzie piszą do szuflady jednak, trochę boją się wychodzić z tym do świata.
0: Tak, i też bardzo wiele moich czytelniczek czy czytelników pisze do mnie i tak, że wow, ale super, udało ci się wydać książkę w tak młodym wieku. I właśnie bardzo często nawet podsyłają mi fragmenty swoich tekstów, ale mówią, że nie są pewni, czy kiedyś wydadzą, że a może w jakiejś odległej przyszłości. Więc bardzo wielu młodych ludzi z tego, co ja obserwuję, pisze, ale właśnie raczej dla siebie, czy do szuflady, czy dla najbliższych przyjaciół, dla rodziny.
1: A o czym piszą, tak jak obserwujesz i tak jak dostajesz takie wiadomości?
0: O, właściwie tematy są bardzo różne. Często też jest tam troszkę magii, ale no właśnie bohaterami są nastoletnie osoby i zmagają się z jakimiś problemami. Bardzo często są to historie jakieś smutne o stracie, czy...
1: Ale... To jest trochę tak, że pisanie może być takim środkiem na pokonanie jakichś swoich problemów?
0: Myślę, że tak.
1: Poradzenie sobie z nimi, prawda? Wylanie ich na papier.
0: Tak, bo zawsze myślę, że pomaga, gdy się powie komuś o swoich problemach, a gdy się je przeleje na papier, no to myślę, że ma takie same jakby... Taką samą funkcję oczyszczającą. Pomaga.
1: I jeżeli tacy twoi czytelnicy piszą do ciebie i mówią, że fajnie, że wydałaś i ja też piszę i być może chciałbym tam wydać, to co im wtedy odpowiadasz? Co mogłabyś im odpowiedzieć?
0: Zawsze im odpowiadam, że to fantastycznie i cieszę się, że mają takie marzenia i mam nadzieję, że kiedyś zobaczę ich książkę w księgarni i będę mogła ją przeczytać. Więc staram się ich zachęcić i dopingować, bo wiem, jak to jest marzyć o wydaniu swojej własnej książki i wiem też, jakie są obawy temu towarzyszące, ale jednak warto próbować, bo jest to później zupełnie niesamowite, kiedy inni ludzie czytają twoją historię i przeżywają przygody bohaterów i piszą do mnie właśnie, dzieląc się swoimi przeżyciami i zastanawiam się, co będzie dalej i dlaczego ktoś tak postąpił. Zupełnie magiczne doświadczenie.
1: A jak teraz wspomniałaś o obawach w związku z wydaniem książki, co to są za obawy? A przede wszystkim, jak sobie z nimi radzić? No bo wiadomo, możemy bać się oceny, możemy bać się tego, że coś nie wyjdzie, ale no, trzeba sobie jakoś z tym poradzić. Trzeba powiedzieć chyba, że chcę wydać książkę, prawda?
0: Tak. Obawy są na pewno bardzo duże. Jednak zawsze ciężkie jest podzielenie się z innymi swoją własną twórczością, szczególnie, że w książkę wkłada się bardzo wiele serca i bardzo wiele czasu, to takie prawie jak dziecko. No i trzeba się liczyć z tym, że oczywiście nie wszystkim się ta książka będzie podobać, a szczególnie młodzi ludzie, którzy jeszcze nie są jakby przyzwyczajeni do krytyki, no to mogą ją ciężko przejść i to jest na pewno duża obawa. Ja też obawiałam się reakcji moich kolegów z klasy, ogólnie rówieśników, no bo jednak robiłam coś nietypowego i trochę się bałam też, że no tak wydawać książkę w takim młodym wieku, no to takie, no właśnie nietypowe, trochę ryzykowne być może, ale było to takie silne moje marzenie, że postanowiłam, że mimo wszystko spróbuję No i nie żałuję, że jednak pokonałam te wszystkie obawy.
1: No nie żałujesz, bo już 3 książki masz, więc tak. Myślę, że i to pewnie nie koniec jeszcze.
0: Nie, jeszcze mam wiele
1: dobrze,
0: pomysłów.
1: Dobrze, zaraz właśnie o te pomysły jeszcze podpytam. No dobrze, a bo czasami zdarza się tak, że młodzi ludzie, na przykład ja tak miałem, jak byłem o wiele młodszy, tak sobie myślałem, jej, mam takie pomysły w głowie, że naprawdę chciałbym przelać je na papier, ale coś mnie blokowało, wiesz, nigdy nie wziąłem kartki długopisu, nigdy nie usiadłem przy komputerze i nie zaczynałem pisać. Myślę, że sporo młodych ludzi ma też takie odczucia. Teraz pytam o taką techniczną stronę. Jak się zorganizować, żeby usiąść i pisać? Skoro mamy pomysł w głowie, mamy jakąś historię, myśl, może nie od razu z założeniem, że piszemy książkę i ją wydamy, tylko po prostu jak przelać to wszystko na papier?
0: No właśnie, pisanie każdej książki zaczyna się od takich drobnych pomysłów, więc ja po prostu spisuję je tak bardzo hasłowo, żeby nie zapomnieć, bo czasem ma się świetny pomysł, ale gdy się jakby na początku samym pomyśli, że no dobra, mam super pomysł, to wymyślę do tego całą fabułę i napiszę o tym książkę, to może być trochę przytłaczające, bo jednak jest to bardzo duże przedsięwzięcie i wymaga bardzo wiele pracy, ale jak to się tak stopniowo jakby spisuje swoje pomysły i tak powiedzmy tak pomysł po pomyśle się dodaje do tej swojej historii, no to później okazuje się, że wcale to nie jest takie straszne i wcale nie jest to takie trudne. Także myślę, że trzeba to tak rozłożyć w czasie, ale właśnie tak na spokojnie sobie notować jakieś swoje pomysły i może później jakoś jak się do nich wróci, to wpadnie do głowy jakiś super pomysł i pojawi się właśnie ta wena i chęć, żeby spróbować coś z tym zrobić.
1: Mhm. A jak ty łączyłaś szkołę z pisaniem, do tego jeszcze pewnie znajomi i całe życie rodzinne?
0: Tak.
1: No właśnie, to jak to połączyć? No bo wiadomo, dzieciaki często narzekają na to, że jest tyle zadane, prawda? Mhm. Że trzeba po prostu podrabiać te lekcje w domu. No i kiedy pisać?
0: No właśnie, przez ilość zadań, czy też jakichś konkursów szkolnych, nie miałam za wiele czasu w tygodniu, czy w roku szkolnym, żeby pisać, więc pisałam głównie w weekendy, jeśli miałam czas, ale przede wszystkim w wakacje. No i czasem, jak mnie bardzo wena męczyła, również jakoś wieczorami w tygodniu, ale to tak, tylko jak miałam chwilę. Obecnie na studiach mam tego czasu troszkę więcej. Mhm. Są dłuższe wakacje i też trochę mniej zajęć niż w szkole. No nie ma tych zadań domowych, więc jest mi łatwiej ten czas zorganizować, ale rzeczywiście jak byłam w szkole, to było to ciężkie i pisałam głównie w wakacje albo w jakieś święta, coś takiego.
1: No i też chyba trochę ciężko jest przenieść się na przykład z biologii, chemii i fizyki do starożytnego Egiptu, prawda?
0: Tak, chociaż to bywa pomocne, ponieważ gdy się jakby na chwilę zostawi ten swój wymyślony świat ze swojej książki i się przeniesie do jakiejś rzeczywistości, czy na lekcje biologii, czy po prostu takiego codziennego życia, to trochę się odpoczywa od tej swojej historii i później patrzy się na nią takim świeżym okiem i można wpaść na jakieś inne pomysły. Także to bywa przydatne, właśnie taka różnorodność.
1: No właśnie, jeszcze o inspirację chciałem podpytać i o szukanie weny, bo czasami jest tak, że faktycznie mamy jakieś tam pomysły, prawda? Powiedzmy, są wakacje i ty po prostu już czekasz na ten moment, kiedy zadzwoni ostatni dzwonek, dostajesz świadectwo i będziesz pisała, prawda? To już jest ten moment. No ale pewnie przychodzą takie momenty, kiedy chciałabyś napisać więcej, kiedy chciałabyś już, nie wiem, skończyć rozdział, czy jakąś zamknąć pewną część, a w głowie jest pustka. Czy ty nie masz takich sytuacji?
0: Nie, mam.
1: Masz, czyli mierzysz się z takimi problemami
0: tak,
1: jak wszyscy.
0: Tak. No, co wtedy zrobić? No, nic na siłę, więc staram się wtedy zrobić po prostu przerwę od pisania i zająć się czymś innym. No i po prostu czekam, aż wena, chęć do pisania wróci. Staram się wtedy jakoś zrelaksować, słucham jakiejś swojej ulubionej muzyki, czy oglądam film. Po prostu staram się nie myśleć o tej mojej książce i tak czekam, aż wena wróci. No i wraca jakby bardzo różnie, bo czasami szybko, nie wiem, po kilku dniach, czy następnego dnia, ale czasami to jest to kilka tygodni. No, przez które jakby, no nie jestem w stanie ruszyć tego dalej. A czasami, jeśli jest to po prostu jakaś taka ciężka scena, to zdarza mi się, że ją pomijam i jeśli mam wenę, żeby pisać jakieś dalsze rozdziały, no to po prostu idę dalej i później ewentualnie wracam. Już jest trochę łatwiej napisać to, przez co nie mogłam przebrnąć.
1: Czyli tak w skrócie nic na siłę, prawda?
0: Tak, nic na siłę.
1: Musimy sobie dać trochę luzu w tej kwestii. Dobrze, to teraz wspomniałaś już o tym, że twoi rodzice bardzo ci pomogli, bardzo cię wspierali w wydaniu tej pierwszej książki. Ale jak w ogóle oni reagowali na to, że ty przyszłaś i powiedziałaś, chcę wydać książkę?
0: Myślę, że byli zaskoczeni. Może nie aż tak bardzo, ponieważ no wiedzieli, że wymyślam sobie jakieś swoje historie, czy rysuję te okładki już od podstawówki, ale myślę, że zawsze było to dla nich coś takiego, że a, no dobrze, wymyślę sobie jakieś swoje historie, rysuję okładki, może kiedyś zostanie pisarką, ale raczej nie spodziewali się, że w tak młodym wieku tak szybko. Ale od początku mnie wspierali, byli moimi pierwszymi czytelnikami, no i doradzili, żebym rzeczywiście spróbowała. Mhm.
1: No dobrze, to była pierwsza książka, ale potem była druga, teraz jest trzecia.
0: Tak.
1: Jak dalej na to reagują? Nie mówią, córeczko, może ty byś się bardziej na tym prawie skupiła, czy...
0: Nie. Nie, wiedzą, że bardzo kocham pisać i jest to coś, co robię w czasie wolnym. Może gdybym jakby codziennie kilka godzin pisała i przez
1: albo
0: to...
1: zawalała studia,
0: zawalała,
1: prawda?
0: Studia, to możliwe, żeby się pojawił taki argument, ale ponieważ piszę głównie jakoś, kiedy mam czas wolny, no to wszystko jest w porządku. Mhm. Nadal mnie bardzo wspierają i cieszą się, też czekają na kolejne części, tak jak moi czytelnicy. No, są na tej uprzywilejowanej pozycji, że oni są pierwszymi czytelnikami. Także nadal czekają i cieszą się, że wydałam swoje książki, że piszę dalej. Czasem się podpytują o jakieś moje kolejne pomysły, także wciąż wiernie mi kibicują.
1: No czekaj, a siostra? Ta, dla której książka powstała, bo tak rozmawiamy o wszystkich dookoła, w końcu to dla niej była ta pierwsza książka,
0: tak.
1: I cała seria, rozumiem.
0: Tak, tak. Dla niej i mamy z siostrą taką tradycję, że wspólnie czytamy te moje książki na role. Raz ja jestem narratorem, raz ona i tak dzielimy się właśnie bohaterami. I przyznam, że to jest fantastyczna zabawa i no... To jest naprawdę fantastyczne. Co prawda, mojej siostrze później gust czytelniczy się trochę zmienił. I już raczej nie gustuję w takich fantastycznych historiach dla młodzieży. Ale moje książki czyta mimo to, no bo jestem jej siostrą i ta seria
1: no
0: była
1: trochę nie ma wyjścia, prawda? Tym
0: tak.
1: Bardziej, że ta seria była pisana z myślą o niej.
0: Dokładnie.
1: Dobrze, jeszcze chciałbym zapytać właśnie o środowisko i... o twoje najbliższe otoczenie, bo już wiemy, jak reagowała rodzina, tak? Ale jak reagowali na to znajomi? Ja też rozumiem, że ten jakby czas, w którym to wszystko się wydarzyło, czyli 17 lat, to jest jeszcze liceum, tak? I
0: tak,
1: teraz studia, to jest pewnie zupełnie inne środowisko i też trochę sami dorastamy i zupełnie inaczej reagujemy. Ale wtedy, jak zaczynałaś pisać, twoi rówieśnicy, 17-latkowie, 16-latkowie, jak oni na to reagowali? Nie mówili ci trochę, że ej, chodź, zostaw to, idziemy na imprezę?
0: Nie, właśnie nie wiedziałam, czego się spodziewać, jakiej reakcji, ale wszyscy zareagowali bardzo pozytywnie i wręcz ucieszyli się z tej mojej premiery i z tego, że wydaję i piszę książki. I wszyscy bardzo mi kibicowali, także nie spodziewałam się aż takiego pozytywnego odbioru i aż takiego wsparcia z ich strony, ale no, nigdy nie spotkałam się z jakimiś słowami, że o, Eliza, co ty robisz, może daj sobie spokój, co to za pisanie. Wszyscy zawsze jakby byli po mojej stronie i cieszyli się razem ze mną.
1: I czytali książki?
0: Tak, tak. Także
1: dzielili się swoimi jakimiś tam spostrzeżeniami?
0: Tak, i przychodzili po autografy.
1: Super. Teraz pojawiło się prawo w twoim życiu, studiujesz. To kolejna zupełnie inna dziedzina, jakby odrębna, jeżeli chodzi o twoje zainteresowania. To powiedz, co ty planujesz w przyszłości? Bo tu pisanie, tu tutaj prawo. Chcesz to jakoś połączyć?
0: Chyba nie.
1: Chyba nie, to jest po prostu zawód ma być, tak?
0: Tak, zawód. Dokładnie, a pisarstwo takie hobby. Raczej zajęcie na czas wolny i takie uzupełniające. Póki co nie planuję być taką pełnoetatową pisarką, bo jednak... mam coś takiego, że lubię robić kilka rzeczy naraz w życiu i też właśnie chciałabym pracować jako na przykład prawnik i dodatkowo być też pisarką.
1: No ale myślę, że wiedza prawnicza jest całkiem przydatna, na przykład można to wykorzystać w książkach, prawda?
0: Tak, to prawda. Nawet nie przypuszczałam, znaczy tak słyszałam, że studia prawnicze to się ogólnie przydają w życiu, no to tak, no dobrze, uznałam, że pójdę i nawet jeśli nie zostanę później prawnikiem, no to i tak mi się to przyda. I muszę przyznać, że rzeczywiście bardzo się ta wiedza przydaje, przynajmniej tak mi się wydaje póki co. I być może rzeczywiście się to przyda również w moich książkach. Póki co sprawa karnego, wynalazłam jeden błąd w takim streszczeniu, które znajduje się na początku każdej części i streszcza poprzednie części, ponieważ był tam taki zwrot młodociany przestępca. No i ponieważ bohaterowie mają dopiero 16 lat, no to młodociany to jednak nie jest poprawne stwierdzenie, więc musiałam to
1: po prostu
0: poprawić.
1: Zgorygować.
0: Tak,
1: ale to widzisz, to jest bardzo, bardzo dobra wiedza, bo wiesz co, mam takie przekonanie, że młodzi ludzie, myśląc o tym, że ktoś w przyszłości chce zostać pisarzem, myślą od razu o filologii polskiej, prawda? Że trzeba iść na te studia, żeby być pisarzem. Tak. Ja akurat studiuję, więc wiem, że to absolutnie nijak się ma. Oczywiście poznajemy język, poznajemy literaturę, ale chyba nie o to zupełnie chodzi, żeby studiować filologię polską, żeby pisać, bo jesteś doskonałym przykładem, że można studiować prawo i pisać. Znam ludzi, którzy są po biologii i piszą, albo są zupełnie w ogóle bez studiów i piszą, prawda?
0: Tak. Wydaje mi się, że takie studia związane z filologią polską na pewno są przydatne, bo jednak ma się tą wiedzę o języku i ogólnie o literaturze, ale myślę, że no, nie są niezbędne. Myślę, że jak ktoś kocha książki i też czyta całe swoje życie, no to wiele jednak z tej wiedzy po prostu jakoś absorbuje. No i też może dzięki temu te książki są bardzo różnorodne, no bo jak ktoś studiuje prawo, to może to prawo później jakby wpleść w swoje fabuły. Jeśli ktoś studiuje biologię, jest lekarzem, to jednak może się skupiać tak profesjonalistycznie na jakichś wątkach medycznych i wtedy ta wiedza jest taka rzetelna w książkach. Także to taka przydatna różnorodność, tak mi się wydaje.
1: Wiem, o co jeszcze miałem cię zapytać. Co czyta Eliza?
0: O, podręczniki prawnicze.
1: Dobra, to najpierw zacznijmy od tego, co czytała w swojej młodości, takiej najmłodszej, najmłodszej. I wtedy, kiedy powstawała ta pierwsza książka.
0: Tak, zawsze najbardziej lubiłam takie powieści jakieś podróżnicze, przygodowe, też z odrobiną magii. Gdy tak myślę o swoim dzieciństwie i ogólnie takiej, powiedzmy, młodszej młodości.
1: To... No bo ciężko mówić o 21-latce, że o młodości, bo nadal no jesteś młoda, prawda? Więc użyjmy tego sformułowania młodszej młodości.
0: Tak, to gdy myślę o takich najważniejszych książkach dla mnie z tego okresu, no to jest na przykład Tomek w Krainie Kangurów.
1: No dosyć stara pozycja.
0: Tak, właśnie tata mi ją czytał, jak byłam mała, zawsze na dobranoc i stara książka, ale bardzo dla mnie ważna. Później bardzo lubiłam książki Juliusza Verna i właśnie główny bohater Brion ma imię po jednym z bohaterów z jego książki. Również bardzo lubiłam Harry'ego Pottera.
1: Właśnie chciałam to zapytać, bo chyba nie znam młodej osoby, która nie czytałaby Harry'ego Pottera.
0: Ja znam kilka osób.
1: Tak? Tak? A to może to już może trochę różnica między moim pokoleniem a twoim, więc może
0: ale
1: faktycznie...
0: jest to zdecydowana mniejszość, takie wyjątki. Także też czytałam Harry'ego Pottera, też czekałam na kolejne części.
1: Aha.
0: No, oprócz Harry'ego Pottera bardzo lubiłam też serię o Percy Jacksonie, Ricka Riordana. I to w sumie on mnie tak zainspirował, żeby połączyć historię starożytną, czy mitologię starożytną ze współczesnością.
1: No tak, bo tam to się też trochę łączy chyba, nie?
0: No, obecnie czytam trochę inne książki.
1: No właśnie, oprócz kodeksów i książek prawniczych.
0: Zdarza się coś innego.
1: No właśnie, do czego sięgasz? Sięgasz do nowości wydawniczych, czy sięgasz do jakichś swoich ulubionych autorów, których już od lat czytasz?
0: Sięgam do moich ulubionych autorów. Niestety nie mam aż tyle czasu, żebym mogła na bieżąco czytać wszystkie nowości wydawnicze, które wydają mi się ciekawe. Ale ostatnio skupiam się na takich książkach związanych bardziej z historią. Na przykład bardzo, bardzo mi się podobała Pożoga Zofii Kossak. Akurat taka autobiograficzna trochę powieść. No i też właśnie raczej tak wciąż te same tematy, czy jakieś przygody, historia, coś takiego.
1: No dobrze, a co ci siedzi w głowie na przyszłość? Mówię o pomysłach na książki.
0: Już mam taki pomysł od bardzo, bardzo dawna. Chciałabym napisać książkę o moim ulubionym królu Inków, który wstąpił na tron właśnie w wieku 17 lat, później rozpętał rebelię przeciwko hiszpańskim konkwistadorom i właśnie walczył z nimi, walczył właśnie o niepodległość swojego kraju i bardzo bardzo uwielbiam jego postać. Uważam, że jest niezwykle ciekawa i uważam, że nie jest, jest on niedoceniony przez historię i również przez jakieś nieliczne książki, które opowiadają o cywilizacji Inków. No, trochę go powiedzmy, nie doceniają i chciałabym to zmienić. Chciałabym,
1: on w wieku 17 lat zasiadł na tronie, tak. Ty wydałaś pierwszą książkę.
0: To nie przypadek.
1: No właśnie, to trochę coś ci z nim łączy jednak.
0: Tak, właśnie taki był plan, że ojejku, chciałabym zrobić coś niesamowitego również w tym wieku, kiedy on wstąpił na tron. Mhm.
1: Czyli ty już wtedy wiedziałaś o nim, tak? Tak. Pisząc tę pierwszą książkę, rozumiem.
0: Tak, jakoś dowiedziałam się o nim, jak byłam w podstawówce i od tamtego czasu tak utkwił mi w głowie. No i dzięki niemu właśnie wydałam tę swoją pierwszą książkę w wieku 17 lat.
1: Ale teraz ten plan na kolejną książkę to jest pomysł jakby takiej książki historycznej, w której opowiadałabyś o faktach, czy to byłaby tylko inspiracja i jakaś luźna tylko postać tego króla?
0: Chciałabym, żeby to była książka jak najbardziej historyczna. Chciałabym przedstawić historię właśnie tego podboju i ogólnie tej rebelii, ale nie chciałabym też, żeby to była taka stricte historyczna powieść.
1: Podręcznik.
0: Jednak, żeby to była powieść i chciałabym postarać się chociaż w pewien sposób jakby ukazać to, jak Inkowie patrzyli na świat. Oczywiście nie jestem w stanie powiedzieć, że dokładnie to wiem, no bo nie jest to takie możliwe do odtworzenia, ale chciałabym zawrzeć trochę ich mitologii, czy ogólnie wierzeń w tej książce i tak trochę je też ożywić, także troszeczkę magii pewnie też tam będzie, właśnie żeby pokazać to, jak oni patrzyli na świat. Niemniej jednak będzie, no skupię się właśnie na tej prawdziwej historii, na prawdziwych postaciach.
1: Super, Eliza. Bardzo ci dziękuję za rozmowę i za wizytę w Meloradiu. Ja trzymam kciuki i czekam na XVI-wiecznego króla Inków. Sam jestem ciekaw tej historii, bo też lubię czytać książki historyczne. No i mam nadzieję, że spotkamy się przy okazji kolejnych premier, bo twoja osobowość i postać jest naprawdę niesamowita. Gratuluję jeszcze raz tak wczesnej premiery, no i kolejnej już trzeciej teraz w tak młodym wieku. Eliza Drogosz, autorka między innymi najnowszej książki Ostrze Nocy. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: W studiu Meloradia Natalia Kocur, psycholog, psychoterapeutka w nurcie poznawczo-behawioralnym, autorka strony pokonajlęk.pl. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Ja zacznę z grubej rury, zacznę badaniami. Już ponad 2,5 miliona Polaków zmaga się z zaburzeniami nerwicowymi, w tym głównie z fobiami specyficznymi i lękiem społecznym. To chyba bardzo niepokojące badania.
3: Tak, to jest bardzo duża liczba. To jest liczba oszacowana przez WHO, czyli taką globalną agencję, która zajmuje się, organizację, która zajmuje się zdrowiem i fizycznym, i psychicznym w skali właśnie całego świata. No i ona szacuje, że około 8-10% całej populacji globalnej to są ludzie, którzy zmagają się z różnego rodzaju zaburzeniami lękowymi, bo nerwica to jest nazwa taka potoczna, jeśli
1: no
3: właściwie
1: właśnie,
3: nie używa.
1: No właśnie, zacznijmy od tego jakby, czym jest nerwica i jak to wygląda z takiego bardzo naukowego punktu widzenia, bo potocznie bardzo często używamy takiego słowa. Mam nerwicę.
3: Tak, mam nerwicę. No i z jednej strony wydaje się, że to jest błaha choroba, tak? Często ludzie mówią, a mam nerwicę, jakby jestem znerwicowany. No i żeby to uporządkować, to tak. Nerwica to jest potoczna nazwa dla dużego zbioru chorób, które w diagnostyce są nazywane zaburzeniami lękowymi. I w ramach zaburzeń lękowych mamy dużo innych podgrup. Te podgrupy to na przykład są fobie specyficzne, to jest jakby jedna z grup zaburzeń, a w ramach fobii specyficznych wyróżniamy różne konkretne fobie. Czyli
1: na przykład?
3: Czyli fobie, znaczy fobie zawsze mają jakiś konkretny przedmiot, czyli boimy się, nie wiem, pająków. Dokładnie, to jest
1: bo
3: taka najbardziej...
1: pierwsza rzecz, która przychodzi nam do głowy.
3: Ale możemy się bać też gryzoni, albo ogólniej włochatych zwierzątek, ale w ramach fobii specyficznych znajduje się również fobia społeczna, bo to jest fobia, która ma konkretny obiekt, bo boimy się wyjścia przed jakieś większe audytorium, najczęściej nieznanych ludzi. Co jest jakby charakterystyczne tej fobii, to to, że boimy się nie tyle wyjścia, ile tego, że ci ludzie nas oceniają. Czyli jakby trochę głębiej patrząc na motywację, takie ciśnienie, taka potrzeba, żeby wypaść idealnie. No ale to jest jedna grupa, jeśli chodzi o zaburzenia lękowe. Druga grupa na przykład są zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Czyli takie zaburzenia, gdzie mamy jakieś natrętne, obsesyjne myśli, i pod wpływem tych myśli musimy wykonywać pewien rytuał. Znowu najbardziej typowe mycie rąk, tak? Czyli boimy się brudu, bo ten brud nie ma dla nas takiego zwykłego znaczenia jak dla zwykłych ludzi. Zwykłych w sensie...
1: Tylko te zarazki po prostu urastają do ogromnej...
3: Tak, te zarazki coś znaczą i u każdej osoby one znaczą co innego. Na przykład mogą znaczyć, że jak tu będzie brudno w tym domu, to moja rodzina zginie. tak? To do tego stopnia jest jakby poważne. Znaczy, to nie jest takie myślenie, że brud oznacza po prostu choroby albo jakieś tam zaniedbanie i źle o mnie świadczy, tylko to zawsze jakby idzie w takie absolutnie katastroficzne wizje. Więc to jest na tyle
1: to
3: poważne
1: jest bardzo
3: myślenie.
1: Ciekawe, bo jakby to bardzo odbiega od tego potocznego użycia tych sformułowań wszystkich.
3: No tak, bo właśnie chodzi o to, że my to trochę bagatelizujemy i uważamy, że to jest błahe, natomiast dla osób, które cierpią, bo one naprawdę cierpią z powodu tego zaburzenia. Świat po prostu jest odwrócony trochę do góry nogami. Dla nich zwyczajne rzeczy w tym obszarze, którego dotyka to zaburzenie lękowe, są absolutnie nie do przeskoczenia.
1: To mamy fobię, mamy
3: obsesyjno-kompulsyjne tak? zaburzenie, mamy lęk uogólniony, czyli taki lęk, który właśnie kompletnie nie ma przedmiotu. On się snuje z nami właściwie przez cały czas i powoduje takie stałe napięcie i stałe takie... Stałe poczucie zagrożenia, właściwie od rana do wieczora i również w nocy, bo ci pacjenci też często cierpią na bezsenność, wybudzają się w nocy i wtedy też czują lęk. Proszę sobie wyobrazić, że to jest tak, jak pan ma, kiedy pan się boi, nie wiem, egzaminu, albo jak jest jakaś trema przed jakimś wydarzeniem, to ci pacjenci mają tak cały czas, im to w ogóle nie mija. I co więcej, to rośnie, bo oni się nakręcają, bo tam w głowie się kłębią różne myśli, które jakby tylko potęgują to uczucie i to uczucie właściwie towarzyszy im cały czas. Nie ma chwili wytchnienia. I one jak trafiają do mnie na terapię, to mówią, Jezu, ja już po prostu nie chcę tak żyć, ja już mam tego dosyć, niech pani coś z tym zrobi. No i robimy. Jeszcze inną grupą zaburzeń są ataki paniki. I to znowu jest też często bagatelizowane. Ludzie mówią, miałem atak paniki, bo właśnie tam egzamin, albo rozmowa o pracy, albo coś w pracy się dzieje. Natomiast ataki paniki to jest taka sytuacja, kiedy one nas dotykają zupełnie niespodziewanie i zupełnie spontanicznie. I to jest takie poczucie, że ci pacjenci mają poczucie naprawdę, że zaraz umrą. I to tak dosłownie, bo serce im tak wali, że mają na przykład wrażenie, że to jest zawał serca. I najczęściej osoby, które mają ataki paniki, dowiadują się o tym, że je mają na SOR-ze. Po prostu tak się boją o swoje życie, że trafiają na SOR. Tam są badani przez lekarzy specjalistów, oni mówią, tutaj nic nie ma. Tutaj wszystko jest w porządku, serce jest dobre, układ oddechowy jest dobry, z głową się nic nie dzieje, nie ma żadnych guzów, udarów i tak dalej, to po prostu wszystko się dzieje w głowie i oni po prostu nie mogą w to uwierzyć, że takie objawy to jest coś, co zostało sprowokowane tym, co się wydarzyło w ich głowie. No więc ataki paniki to jest jeszcze kolejna rzecz. Inna rzecz to są różne zaburzenia związane ze zdrowiem. One często mają postać fobii właśnie takiej, że się jakby konkretnych rzeczy boimy, ale znowu nacechowane negatywnie hipochondria. Nie ma już takiego sformułowania w diagnostyce. To się nazywa dzisiaj obawa albo nadmierny lęk o własne zdrowie. Cokolwiek się dzieje z naszym ciałem, to jest przejaw najgorszej możliwej choroby, która na pewno nas doprowadzi do śmierci. Pieprzyk na skórze, to już jest rak skóry 4. stopnia. To jest strasznie jakby trudna praca z takimi pacjentami, bo oni nie wierzą lekarzom.
1: Tak, oni to jest błędne koło, prawda?
3: I właśnie błędne koła, w ogóle dobrze pan dobrego sformułowania panu, żeby w ogóle błędne koła jako konstrukt teoretyczny to jest narzędzie do pracy terapeutycznej w ogóle w zaburzeniach lękowych. Bo zaburzenia lękowe mają to do siebie, że one, ponieważ biorą się z głowy, one jakby w głowie powstają jakieś myśli, wyobrażenia na temat rzeczywistości, powodują silne emocje. Pacjenci pod wpływem tego lęku robią różne rzeczy. Te rzeczy, które robią, są z pozoru logiczne. Bo na przykład unikają różnych sytuacji. Albo właśnie wtedy, kiedy boją się o własne zdrowie, no to siadają do internetu i tam się pytają doktora Google, co mają ze sobą zrobić. No i kiedy to się dzieje, to wpadają w błędne koło. Bo to, że siadają do internetu, albo to, że pewnych sytuacji unikają, powoduje tylko, że ich nerwica, czyli ich zaburzenie lękowe się nasila. Bo nie konfrontują się, jakby nie weryfikują tego, czy to, co się wytworzyło w ich głowie, to jest prawda, czy nie. Tylko jakby swoim zachowaniem potwierdzają, że to jest prawda. Karmią tę nerwicę takim teoretycznie logicznym i w sumie dość sensownym działaniem. No ale to przestaje być sensowne w momencie, kiedy to już jest zaburzenie. Bo kiedy my jesteśmy zdrowi i ten lęk nie dominuje naszego życia, to ono jest racjonalne. To my sobie sprawdzimy w tym necie, co nam dolega i w pewnym momencie po prostu go zamkniemy i powiemy, Jezu, co za bzdury. I pójdziemy do lekarza. Natomiast te osoby, które cierpią na przykład właśnie na nadmierny lęk o własne zdrowie, raz, że nie przestaną sprawdzać w necie. Co więcej, pod wpływem tego wszystkiego pójdą z gigantyczną, ale niezbyt sensowną wiedzą do lekarza i rozmawiając z lekarzem będą podważać wszystko, co on powie. Te błędne koła nerwicowe tak się właśnie kręcą. I jedynym jakby tutaj sposobem na to, żeby wyrwać się z tego błędnego koła zaburzeń lękowych jest po prostu zmiana jakaś zmiana w tym błędnym kole. I tam jest kilka miejsc, w których możemy tej
1: zmiany. To za chwilę dodać. Właśnie do takich leczenia albo do radzenia sobie z takimi rzeczami wrócimy. Ja bym chciał jeszcze zapytać, czy z pani obserwacji, z obserwacji terapeutki, czy jest jakiś moment w rozwoju człowieka, w którym jesteśmy najbardziej podatni na tego typu zjawiska? Czy jesteśmy na to najbardziej podatni w wieku dorastania, czy już w dojrzałym życiu, kiedy wchodzimy, prawda, w mnóstwo obowiązków?
3: Nie można tego tak uprościć, bo różne właśnie grupy w ramach zaburzeń lękowych pojawiają się w różnym wieku. Są takie zaburzenia, które są bardziej charakterystyczne dla wieku adolescencji, nawet dla dzieci. A ostatnie badania dowodzą, że coraz więcej osób w bardzo podeszłym wieku już zapada, jakby przez całe życie było wszystko w porządku i nagle w wieku 60-70 lat wytwarza się u nich jakieś zaburzenia lękowe, więc one właściwie mogą się rozpocząć niezależnie od typu i niezależnie od wieku. A natomiast jeśli chodzi o te zaburzenia, które dotykają dzieci, to najczęściej to są właśnie fobie specyficzne, lęk społeczny, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i coś takiego, co nazywamy lękiem separacyjnym. Tutaj są dyskusje, czy to jakby podłączać pod zaburzenia potocznie nazywane nerwicowymi, bo to jest takie zaburzenie, które najczęściej mija. Lęk separacyjny, czyli taka obawa przed rozstaniem z opiekunem, opłacona bardzo jakby silnymi emocjami i w związku z tym silnymi reakcjami. Lęk separacyjny po prostu w pewnym momencie się kończy, jakby, że tak powiem, wyrasta się z niego. Później im bardziej dorastamy, im bardziej dojrzewamy, tym jest większe prawdopodobieństwo tego, że właśnie wytworzy się lęk uogólniony, różne inne zaburzenia.
1: No właśnie, jeżeli bierzemy za przykład nastolatków i jeżeli pojawiają się u nich tego typu choroby, to czy to potem rzutuje na nasze dorosłe życie?
3: Można powiedzieć, że jeśli ktoś ma tendencję do tego, żeby zaburzenie lękowe go dotknęło, specyficzny układ nerwowy, czyli taki, który jest bardzo wrażliwy i który reaguje silnym pobudzeniem na różne właśnie sytuacje lękowe, choć istnieją badania, które też tę tezę podważają, bo nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, co w ogóle wywołuje zaburzenia lękowe. To jest pewna kombinacja właśnie tego, jaki jest nasz układ nerwowy, czyli coś, co jest uwarunkowane genetycznie, z tym, co nas dotyka, po prostu jakie wydarzenia zewnętrzne mają.
1: Bardzo indywidualna rzecz.
3: Bardzo indywidualna i często moi pacjenci przychodzą i mówią, no nie spodziewałam się, że mnie to kiedykolwiek dotknie. Po prostu to był dla mnie grom z jasnego nieba. Ja, osoba, która sobie świetnie radziła, w ogóle korpo ludek z taką twardą skórą, że bardziej się już nie da. Całe życie w ogóle i sport i taki bardzo jakby zdrowe podejście i nagle buch, wydarzyło się. No więc jakby wracając do pytania, jeśli ktoś w okresie adolescencji, w okresie kiedy ma naście i trochę więcej lat, zdarzy mu się coś takiego, to tak, po pierwsze wiemy już, że ta osoba będzie miała pewne tendencje i musi na siebie uważać. Natomiast osoby, które już przeszły epizod zaburzenia lękowego, po prostu lepiej się znają i wiedzą, że są takie sytuacje, które mogą pewne reakcje u nich specyficzne wywołać, więc po prostu wiedzą, że mają pewne predyspozycje i pewne tendencje do tego, żeby coś takiego się wydarzyło. Natomiast jeśli w okresie, kiedy ich to pierwszy raz dotknie, wyjdą z tego, to wcale nie jest też powiedziane, że to ich później jeszcze kiedykolwiek
1: że to nie
3: dotknie.
1: Wróci.
3: Badania potwierdzają, że osoby, które przechodzą psychoterapię, to są osoby, które lepiej potem funkcjonują, bo lepiej się znają, znają mechanizmy nerwicowe, czyli mechanizmy zaburzeń lękowych, znają siebie w trakcie zaburzenia lękowego, więc takie osoby mają mniejszą skłonność do remisji, czyli do tego, żeby później się pojawiały zaburzenia. Chyba, że w jakiś inny sposób wyjdą z zaburzenia, nie przeszły procesu psychoterapii, to wtedy ta remisja jest też możliwa.
1: Cały czas zmierzamy do tych wszystkich terapii, do tych rozwiązań, które pomogą nam wyjść z tych wszystkich chorób, ale jakie mogą być objawy, tak żebyśmy mogli powiedzieć ludziom, na co powinni zwrócić uwagę po prostu.
3: Więc jak patrzymy na siebie i na swoje własne objawy, to te objawy można podzielić na takie trzy grupy. Po pierwsze, to są objawy somatyczne, czyli takie, które przejawiają się w naszym ciele i one są najbardziej zauważalne dla nas. To są objawy, które składają się na tak zwaną reakcję walcz i uciekaj. Walcz lub uciekaj. Ta reakcja to jest po prostu reakcja lękowa. To znaczy dawno, dawno temu nasi przodkowie wytworzyli w procesie ewolucji taką reakcję, która była reakcją na jakieś zagrożenie, jakieś obiektywne, realne, istniejące zagrożenie, które faktycznie postrzegamy. I ta reakcja wiąże się z tym, że nasz organizm przygotowuje się bądź do ucieczki przed tym zagrożeniem, albo do stawienia czoła temu zagrożeniu. ta reakcja na poziomie somatycznym przejawia się tym, że po pierwsze mamy przyspieszone bicie serca i jakby silną taką właśnie reakcję układu krążenia. Szybsze tętno, czujemy, że ta krew szybciej krąży po naszym ciele. Dwa, mamy przyspieszony oddech. To służy temu, żeby natlenić nasze mięśnie. A reakcja ze strony układu krążenia służy temu, żeby rozprowadzić tlen, który wdychamy po całym organizmie, żeby on był bardziej gotowy do tego, żeby walczyć albo uciekać. Trzy, różne rzeczy dzieją się z naszą głową. Ponieważ mocno oddychamy, to możemy mieć efekt
1: zawroty.
3: Hiperwentylacji, a przez to zawroty. Mamy rozszerzone źrenice, no bo tak działa adrenalina, której wtedy jest też bardzo dużo w organizmie. I w związku z tym często mamy różne dziwne reakcje wzrokowe, czyli albo przez chwilę nie widzimy, albo mamy jakieś błyski w oczach ze względu na te rozszerzone źrenice. Co się dzieje z mięśniami? Mięśnie są cały czas napięte, są jakby gotowe do tego, żeby biec albo żeby walczyć i w związku z tym często nas bolą. Co więcej, dochodzi nawet do tego, że mięśnie drgają i są po prostu przemęczone, a że nie następuje rozładowanie, no bo ani nie uciekamy, ani nie walczymy. Te mięśnie są stale naprężone, no i zaczynają pacjentów boleć albo po prostu czują, że je mają. Pocimy się też bardzo mocno. To też jest reakcja układu krążenia, no bo jak szybciej krąży krew, no to się rozszerzają naczynia krwionośne, jest nam gorąco. Jak się pocimy, to za chwilę jest nam zimno, no bo już wypocimy całe ciepło. Jeśli mamy nawet nie całe spektrum, ale jakąś grupę tego typu objawów, jeśli chodzi o ciało, i one nas spotykają w takich sytuacjach, które są nielogiczne.
1: No bo oczywiście czasami się to zdarza,
3: absolutnie,
1: prawda?
3: Absolutnie, bo w ogóle reakcja lękowa to jest absolutnie zdrowa, dobra i funkcjonalna dla nas reakcja, no po to jakby ją mamy. Natomiast w momencie, kiedy ona się pojawia zupełnie nie wtedy, kiedy powinna się pojawić, kiedy pojawia się spontanicznie w jakichś takich dziwnych sytuacjach albo właśnie tylko taka nasilona w reakcji na jakiś konkretny dziwny obiekt, typu właśnie małe, puchate zwierzątko, no to wtedy możemy podejrzewać, że coś jest nie tak. Co więcej, te reakcje często są bardzo męczące dla pacjentów. Oni są wykończeni po tym, co się im przydarzy. To nie jest właśnie taka reakcja typu trema, że ona nas dopada, ale jak wychodzimy na scenę, to już jesteśmy jakby rozluźnieni, tak? To już to po chwili mija, to nie mija. To często jest po prostu tak, że atakuje co chwilę pacjentów i oni czują bardzo duże zmęczenie. No ale to jest jedna grupa reakcji. Druga grupa reakcji to jest sfera emocjonalna. I tam lęk, w odróżnieniu od strachu, to jest taka reakcja, gdzie nie wiemy, czego się boimy. To jest po prostu jakieś takie ogólne poczucie zagrożenia. Strach to jest reakcja, kiedy wiemy, jakby co jest przedmiotem naszego przerażenia. Właśnie przerażenie, poczucie zagrożenia i to stale jakby obecne, takie poczucie, że właściwie coś jest nie tak. I to często nam towarzyszą, że to jest jakby ze strony układu emocjonalnego reakcja. No i to są też bardzo silne reakcje, takie, które kiedyś, zanim to się wydarzyło, mogliśmy opanować jakoś, albo przynajmniej zrozumieć, a teraz już ich nie rozumiemy. No i jest trzeci obszar, w którym możemy poszukiwać objawów, to jest obszar poznawczy, czyli to, co się dzieje w naszej głowie, czyli to, co sobie myślimy w tych sytuacjach. I to też jest bardzo ciekawe, co tam się dzieje w tych naszych głowach, bo pacjenci często mówią, że to, jak oni odbierają reakcję ze swojego ciała, czyli właśnie to przyspieszone tętno i to wszystko, o czym mówiliśmy, i to, co oni czują, czyli jakby z poziomu emocjonalnego, wywołuje w nich przerażenie. Oni sobie myślą o tej sytuacji, oceniają tę sytuację jako naprawdę bardzo zagrażające. To są takie myśli, to one są sformułowane w takich krótkich zdaniach typu zaraz zwariuję, albo zaraz się uduszę, nie zniosę tego, jakby zaraz stanie się coś bardzo złego. Mhm. Czyli są takie naprawdę ostateczne i przerażające myśli, które towarzyszą całej tej reakcji, ale też często towarzyszą temu wszystkiemu takie myśli o bezradności, to znaczy ja już po prostu nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Mogę się tylko temu poddać i leżeć i cierpieć. No nie? Czyli już taki stan, gdzie nasze ciało i nasza głowa pracują przeciwko nam i my już absolutnie nic nie jesteśmy w stanie z tym zrobić. Więc jeśli mamy któryś z tych objawów z każdego z tych obszarów, albo jeśli mamy z dwóch, albo i trzech nawet, to zastanówmy się jeszcze nad jedną ważną rzeczą. Mianowicie, a właściwie nad trzema rzeczami. Po pierwsze, czy to, co zauważyliśmy u siebie, występuje w sytuacjach, które jesteśmy w stanie właśnie wyjaśnić. Czy faktycznie te objawy somatyczne, emocjonalne i poznawcze wystąpiły w reakcji na jakieś realne zagrożenie, czy nie? Czy nie było tam żadnego powodu, żeby się martwić? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, czy one są dużo silniejsze niż to, co było wcześniej? Czyli właśnie, czy są takie, że czujemy, że nie jesteśmy w stanie ich opanować? Czy one jednak są takie, że po chwili mijają, albo jak się chwilę nad nimi zastanowimy, to napięcie opada? I trzecia rzecz, czy one się przedłużają? To znaczy, czy one działają tak długo, że zaczynają wpływać na nasze życie? Czy one właśnie powodują, że my czegoś zaczynamy unikać? Czy zaczynamy coś robić dużo częściej? Czy po prostu zmieniamy jakoś swoje nawyki? I teraz. To są objawy, jeśli chodzi o nas samych, jakbyśmy sami siebie mieli diagnozować. Natomiast możemy też spróbować zobaczyć, co się dzieje z naszymi bliskimi. Często jest tak, że pacjentów zgłasza ktoś inny, bo mówi, tutaj dzieje się coś dziwnego.
1: No bo sami czasami nie jesteśmy w stanie ocenić, rozpracować samych siebie, tak. Prawda?
3: Natomiast innych możemy ocenić tylko i wyłącznie po zachowaniu, bo nie wiemy, co oni czują w ciele. To też jest niesamowite, bo czasami pacjenci mówią, Boże, ja czuję, że po prostu umieram, wybucham. A otoczenie nic nie widzi, w ogóle nie zauważa, żeby cokolwiek się działo. Więc te reakcje somatyczne są nie do zauważenia, reakcje emocjonalne też nie są do zauważenia dla innych, natomiast te reakcje behawioralne, czyli to, jak zaburzenie lękowe wpływa na nasze życie, są absolutnie do zauważenia przez innych. I jeśli my widzimy, że nasi przyjaciele albo nasza rodzina jakoś inaczej zaczęli się ostatnio zachowywać, nie wiem, rzadziej wychodzą z domu, unikają wyjścia do sklepu albo wychodzą tylko z kimś. Albo właśnie unikają bycia w jakichś konkretnych sytuacjach, nie jeżdżą samochodem, nie jeżdżą komunikacją. Po prostu coś się dziwnego z nimi wydarzyło, to wtedy przyjrzyjmy się im trochę uważniej i porozmawiajmy z nimi. Wybadajmy, czy w tym obszarze emocjonalnym i somatycznym, czyli tym, co się dzieje z ciałem, też się coś złego nie dzieje. Warto zacząć rozmowę od tego, że słuchaj, zauważyłem, że zmieniłeś swoje zachowanie. No nie? Raczej warto nie pytać o to dlaczego, bo wtedy te osoby albo nie wiedzą, co odpowiedzieć, albo coś wymyślą i jakby nie ma to sensu.
1: Temat się kończy, prawda?
3: Tak. Warto po prostu się przyjrzeć zachowaniu i zobaczyć razem z tą osobą, czy faktycznie są jakieś zmiany, od kiedy one są i jak się zgodzicie, że te zmiany są, no to wtedy spróbować pogadać z kolei o tej sferze emocjonalnej, no nie? Czy to właśnie te emocje, czy to jakby strach, czy pewien lęk powoduje, że ta osoba tego unika. Tak, warto zawsze porozmawiać, oczywiście z empatią i delikatnie, ale pomóc tym osobom po prostu zauważyć, że coś się dzieje, albo po prostu zweryfikować temat, bo może się okazać, że nic się nie dzieje i ta osoba z jakichś zupełnie logicznych powodów.
1: Tak się zachowuje. No dobrze, wiemy już, jak zdiagnozować siebie, to trudniejsze. Wiemy, jak zdiagnozować swoich bliskich, no to co dalej? Jak już dojdziemy do wniosku, że faktycznie z nami coś się może dziać niedobrego, to jak sobie pomóc, albo jak pomóc innym? Jak można walczyć z tymi, ogólnie nazwijmy, nerwicami?
3: Jeśli ktoś sam siebie zdiagnozuje i potrzebuje do tego naszej pomocy, czyli właśnie takich jakby przewodnika po tym, jak siebie zdiagnozować, to znaczy, że jeszcze nie jest tak źle. Mm-hmm. To znaczy, że ta osoba
1: ma jakąś świadomość, prawda?
3: Tak, i że te objawy i to, co jakby u siebie zauważyła, jeszcze nie jest na tyle dominujące w jej życiu, że potrzebuje natychmiastowej pomocy psychiatry i natychmiastowej pomocy farmakologicznej, bo to są takie najcięższe działa, które można wytoczyć. Ale to jest już u osób, które naprawdę czują, że ta choroba mocno wpływa na ich życie. Natomiast jeśli mamy właśnie taką sytuację, że nasza rozmowa pomaga u siebie zauważyć pewne objawy, to można zrobić kilka rzeczy. Można próbować zastosować samopomoc, czyli sięgnąć po literaturę specjalistyczną i spróbować stosować techniki, które w tej literaturze są opisane, które właśnie przerwą te błędne koła, o których mówiliśmy na początku, czyli pokażą, wyjaśnią, na czym polega mechanizm zaburzenia lękowego i powiedzą...
1: To sama świadomość tego mechanizmu może nas po prostu uświadomić, prawda?
3: Zwłaszcza na tym początkowym etapie, kiedy nie mamy do czynienia jeszcze z gigantycznymi emocjami i z pewnymi utrwalonymi, nawykowymi zachowaniami. Mm-hmm. To się w psychoterapii nazywa psychoedukacją, czyli po prostu nauczyć się, o co w tej całej nerwicy chodzi, jak ona działa, zidentyfikować swoje błędne koła, co nie jest wcale trudne, i wprowadzać w tych błędnych kołach zmiany, czyli pewne zmiany w swoim zachowaniu i zmiany w sposobie interpretowania swoich myśli i w ogóle tej rzeczywistości, którą te myśli potem wytwarzają. Więc to jest taka pierwsza rzecz, czyli właściwie samopomoc. Jest spora grupa ludzi, którzy w ten sposób po prostu wyszli z nerwicy. Ale to ważne jest, żeby to się zadziało w początkowych fazach. Drugą opcją, którą możemy zrobić, to jest oczywiście psychoterapia. I psychoterapia akurat w przypadku zaburzeń nerwicowych ma bardzo dużą skuteczność. To jest psychoterapia krótkoterminowa i taka skoncentrowana na zadaniu. Czyli tam nie siedzimy, nie gadamy godzinami, nie rozprawiamy o dzieciństwie, nie poszukujemy winnych, tylko pacjent przychodzi i mówi, no boję się pająków, tak? Już biorąc ten najbardziej typowy przykład. I terapeuta mówi, super, dobrze, wiemy, co jest przedmiotem fobii, z fobią się walczy tak, ustalamy plan i ten plan realizujemy w ciągu kilkunastu sesji. Praca w nurcie poznawczo-behawioralnym właśnie tak wygląda, że pacjent pracuje bardzo dużo pomiędzy sesjami. To znaczy, sesje to są trochę takie coachingowe spotkania, w sensie terapeuta mówi, dobrze, źle, co modyfikujemy, co działa, co nie działa, ale to pacjent w tym okresie pomiędzy sesjami całą tę ciężką pracę wykonuje. Bo też praca nad nerwicą polega na tym, właściwie na dwóch rzeczach. Nad tym, żeby przejąć nad nią kontrolę, czyli właśnie nie czuć się przytłoczonym, przygniecionym. A dwa, to taka nauka, ja w terapii używam takiego słowa, mniej eufemistycznie mówię, ale ignorowania objawów, czyli ignorowania myśli, które pojawiają się w naszej głowie, które są przerażające dla nas. I w momencie, kiedy się uczymy je ignorować i jakby nie przywiązywać do nich wagi, to wygrywamy z nerwicą, wygrywamy z zaburzeniem lękowym.
1: Jeszcze zostanę na chwilę przy tym pająku i przy tych metodach. Czy taka metoda, którą często stosują nasi, nie wiem, moi rodzice na przykład stosowali, oswajanie się z pająkiem na przykład przy fobii, czy to jest dobry pomysł, żeby dziecku,
3: dokładnie,
1: które
3: tak,
1: boi się dać pająka do ręki?
3: Tak. To się nazywa desensytyzacja. Nasi rodzice robią nam desensytyzację.
1: Okej.
3: Tylko to musi być przeprowadzane w przypadku osób, które mają zaburzenie lękowe, w bardzo określonych i kontrolowanych warunkach. W przypadku dzieci, które się boją pająka, absolutnie to, co robią rodzice, czyli takie spontaniczne przybliżanie do tego pająka, mówienie, no zobacz, a potem po chwili, no zobacz trochę bliżej, przyjrzyj mu się, a może wyciągnij rączkę, a może jednak dotkniesz, a może teraz położymy na twoją rączkę.
1: To przybliżanie to jedno, ale czasami zdarza się takie
3: zanurzanie.
1: To bardzo...
3: też jest inna metoda. Ona jest bardzo drastyczna i w tej metodzie, biorąc przykład tego małego dziecka, rodzice po prostu położyliby mu tego pająka, nawet może nie na ręce, ale niemalże na twarzy, tak? To jakby na tym polega, na takim drastycznym zetknięciu z bodźcem. No to jest bardzo drastyczna metoda i ja muszę powiedzieć, że ja jej nie stosuję. Natomiast czasami ona faktycznie działa na takich bardzo opornych pacjentów. Takie mocne zanurzenie i bardzo takie gwałtowne zetknięcie z tym bodźcem, który ich przeraża, też może mieć dobry skutek, ale sytuacja musi być całkowicie kontrolowana. To znaczy, żeby...
1: To może być taki spontan, jak rodzice czasami. O, jest okazja, pająk szedł, to...
3: Tak, w przypadku osób, które mają zaburzenie lękowe, sytuacja musi być tak kontrolowana, żeby konsekwencje, czyli skutki tego spotkania z tym bodźcem były pozytywne dla tej osoby. Jeśli one będą w jakimkolwiek wymiarze negatywne, czyli właśnie potwierdzające założenia tej osoby, że pająki są przerażające i potworne, to to tylko jakby nam niestety wzmocni nerwice i ta osoba się uczepi tej jednej sytuacji.
1: A takie rzeczy jak relaksacja, czy one też pomagają
3: bardzo
1: w walczeniu?
3: Tak, relaksacja to jest właśnie jeden ze sposobów samopomocy. Bo relaksacja to jest odwrotna sytuacja od sytuacji walcz, uciekaj. Bo w momencie, kiedy mamy tę silną reakcję lękową, nasz organizm jest gotowy do tego, żeby działać, jest cały spięty i cały taki najeżony i potrzebuje jakby rozładowania, to relaksacja to jest dokładna odwrotność tego. Czyli nasze mięśnie są rozluźnione, oddech jest spowolniony, serce bije wolno i miarowo, myśli są uspokojone, emocje są wyciszone, czyli jakby relaksacja powoduje, że nasze ciało jest tam, gdzie byśmy chcieli, żeby było w momencie, kiedy się straszliwie boimy. I taka relaksacja traktowana jako trening, czyli praktykowana codziennie, to jest fantastyczna rzecz, która faktycznie daje namacalne efekty w przypadku osób, które mają zaburzenia lękowe, bo one uczą swój organizm tego stanu pełnego rozluźnienia. No to jest właśnie, proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że cały czas pan jest spięty, ale daje pan sobie 20 minut w ciągu dnia, kiedy można się rozluźnić i kiedy ten efekt faktycznie jest osiągnięty. No to jest taki stan, że...
1: Wspaniałe.
3: Tak, że można się od tego niemalże uzależnić. No i w ogóle dbanie o zdrowie psychiczne, bo często zapominamy o tym, że je mamy. Bardzo dbamy o zdrowie fizyczne. To jest bardzo ważny temat jakby w ogóle w kulturze w dzisiejszych czasach. A co ze zdrowiem psychicznym, tak? Ono też jest. ono jest równie ważne w naszym życiu, ale kompletnie nie wiemy, nie jesteśmy tego uczeni. Dzieci nie są uczone właściwego dbania o swoje zdrowie psychiczne.
1: I to jest ten moment, kiedy właśnie przekażemy te informacje, mam nadzieję.
3: Ej, one są banalne, te informacje. To nie jest żadne odkrycie. O zdrowie psychiczne dba się w dużym stopniu podobnie jak o zdrowie fizyczne. Czyli sport i ruch, bo one właśnie działają w sposób terapeutyczny na nasze ciało, rozluźniają mięśnie. W przypadku na przykład depresji, pacjent, który już trochę jest zaktywizowany, no bo depresja to jest kompletny brak aktywności, ale w przypadku depresji i trochę zaktywizowanego pacjenta, uprawianie sportu, jakaś aktywność fizyczna powodują też, że on po prostu nabiera chęci i radości do życia. Więc dbanie o zdrowie fizyczne, ruch. Druga rzecz, dbanie o to, co dociera do naszej psychiki. Czyli trochę takie podejście z czułością do siebie samego. To znaczy nie bombardowanie się niepotrzebnie negatywnymi treściami. Obserwowanie siebie trochę tak jak z jedzeniem. No jak coś nam nie służy, gluten, to z tego rezygnujemy. Dlaczego w przypadku zdrowia psychicznego tego nie robimy? Jak thrillery nam nie służą i bardzo się źle czujemy oglądając je, a potem przez tydzień mamy koszmary, no to na Boga nie oglądajmy tych thrillerów, bo potem właśnie cierpimy.
1: A jeżeli nie służy nam kontakt z jakąś osobą?
3: To samo. Też musimy przeformułować sobie ten kontakt. Nie mówię od razu o radykalnym ucinaniu tej relacji, ale trzeba się zastanowić nad tym, co nam w tej relacji nie służy, dlaczego ona jest niedobra, jak my na te relacje z tą osobą reagujemy i po prostu popracować trochę nad nią, a jeśli się nie da, uznamy, że w ogóle to nie ma sensu, no to wtedy jakby rezygnujemy jak z glutenu. Czyli nad swoim życiem psychicznym trzeba podobnie pracować jak nad swoim dobrostanem fizycznym. Nie wymaga to dużo pracy, tylko wymaga po prostu pewnej świadomości.
1: I tę świadomość możemy na przykład uzyskać, zaglądając na stronę pokonajlęk.pl. Tam się znajduje bardzo dużo ciekawostek, bardzo dużo wskazówek. Wiem, bo przejrzałem.
3: Tak, i tam też znajduje się właśnie bardzo dużo technik samopomocy.
1: Czyli ten pierwszy krok, który możemy zrobić, tak, jeżeli się zdiagnozujemy sami.
3: Ja tam opowiadam na tej stronie w różnych artykułach dotyczących różnych właśnie zaburzeń lękowych, na czym one polegają, właśnie żeby zrozumieć, na czym polega to konkretne zaburzenie albo w ogóle cała grupa zaburzeń lękowych i dwa, co możemy robić.
1: No to zaglądamy na stronę pokonajlęk.pl, a moim gościem była Natalia Kocur, psycholog i twórczyni właśnie strony pokonajlęk.pl. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
4: Krzysiek Żołądek, witam serdecznie. Dziś porozmawiamy nieco o życiowej zaradności, bo chwilę z moim gościem porozmawialiśmy i na ten temat poza anteną, o przygotowaniu do życia, o dość prostych rzeczach, prostych czynnościach, które dla jednego pokolenia wydają się być bardzo naturalne, dla drugiego pokolenia, tego młodszego, są czasem prawdziwą nowością. A z kim mogę porozmawiać na takie właśnie tematy? Z harcerzem. Obok mnie Tomasz Reimer, komendant kielckiej chorągwi ZHP. Witam serdecznie.
5: Dzień dobry, czuwaj.
4: Czuwaj, druhu, między nami harcerzami. Możemy sobie porozmawiać jak ze starych, dobrych czasów. No właśnie, czym jest współczesne harcerstwo? Bo ono trochę ewoluowało od czasu, kiedy spotykaliśmy się na zbiórkach i na obozach harcerskich.
5: Tak, jest takie pojęcie, że harcerstwo, podejście ewoluuje, ale ewoluuje czasem forma, czasem treść, ale generalnie cały ten system wychowawczy jest niezmienny od wielu, wielu lat. Wynika z tego, że to jest metoda wychowawcza adekwatna do rozwoju psychofizycznego każdego młodego człowieka. I tak jak powiedziałem przed chwilą, harcerstwo to jest metoda wychowawcza, spójny system, który oddziałuje na wielu płaszczyznach, jest przekrojowy. Mówię teraz może bardzo ogólnikowo, może w trakcie będziemy zagłębiać się nieco i więcej poznawać tego harcerstwa jako metody wychowawczej.
4: Przede wszystkim harcerstwo kojarzy się z mundurkiem, kojarzy się z obozem w okresie letnim, kojarzy się ze zbiórkami, wspólnym śpiewem, z zabawą, ale też z porządkiem, z musztrą, z obowiązkami.
5: Jak najbardziej te symbole, bo to tak nazwijmy symbole, są nadal aktualne i faktycznie harcerstwo, te wszystkie elementy, o których przed chwilą tutaj pan redaktor powiedział, są aktualne. Tylko to wszystko nie jest celem harcerstwa, to są właśnie środki do pewnego większego celu, czyli przygotowania młodego człowieka do dorosłego życia. Obóz harcerski, zbiórki, to są wydarzenia w życiu człowieka, gdzie zachodzi ten proces wychowawczy. A wychowanie, może niedokładne, ale to jest pojęcie, to co teraz przytoczę, to jest wyjaśnienie tego pojęcia z podręczników akademickich do pedagogiki. To jest świadome oddziaływanie na młodego człowieka, aby utrwalić na stałe jakieś zmiany w jego charakterze poprzez kształcenie, poprzez oddziaływanie wychowawcze, to się tak mądrze mówi, a poprzez oddziaływanie wychowawcze ma się na myśli jakąś spójną metodę, która wytwarza się na styku wychowawcy i wychowanka. I to jest harcerstwo, ma do tego kompleksowy zbiór narzędzi, o których nawet przed chwilą pan redaktor powiedział, druh redaktor, przepraszam, mundur, dyscyplina, musztra, właśnie obóz, spotkanie w lesie. I to też jest właśnie taka ważna rzecz, że wychowanie odbywa się w tak zwanej sytuacji wychowawczej. To wychowanie się nie odbywa poprzez stanie i mówienie, co trzeba robić. Po prostu trzeba stworzyć pewną sytuację, gdzie młody człowiek czegoś doświadczy i uwewnętrzni. Tak bardzo naukowo teraz może powiedziałem, no paranaukowo, bo naukowcem nie jestem, ale tak to właśnie wygląda.
4: Przede wszystkim tu sprawdza się ta stara jak świat zasada, że najwięcej można się nauczyć w działaniu. Padły przed chwilą te słowa, że to nie chodzi o to, żeby stać i mówić, bo takie słowa, one owszem, trafią, wlecą lewym uchem, prawym wylecą i za 5 minut o tym się zupełnie nie będzie pamiętało. Tu chodzi przede wszystkim o działanie i to

0: Swoją drogą mówiąc, wartość, to do wartości też dojdziemy w naszej rozmowie o ideałach harcerskich również porozmawiamy, ale wracam jeszcze raz. Ta nauka poprzez działanie to rzecz niezmienna w harcerstwie. To było, jest i pewnie będzie.
1: To jest podstawa naszej metody harcerskiej, uczenie przez działanie. I właśnie poprzez to działanie my czasem jesteśmy odbierani, że ewoluuje ta metoda harcerska. Ja myślę, że to w ogóle cała ludzkość ewoluuje ze względu na to, że środki komunikacyjne zupełnie się odwróciły naszą rzeczywistość. I tak, w szkole kiedyś nauczyciel i kiedyś drużynowy był dystrybutorem, można powiedzieć, wiedzy i umiejętności dla młodego człowieka. Przychodził się do szkoły, żeby się dowiedzieć czegoś od nauczyciela i z książki. Przychodził się na zbiórkę, żeby drużynowy coś pokazał, coś opowiedział ze swoich doświadczeń i był guru w swoistym. Teraz czasy są takie, że młody człowiek może zajrzeć do telefonu, wejść na YouTube'a i zobaczy tutorial Azjaty z angielską, on to wszystko zrozumie i Azjata mu wytłumaczy, w jaki sposób pewne rzeczy on robi, nie wiem, na przykład właśnie w terenie. To się właśnie wszystko pozmieniało, przez co szkoła ma kryzys, rodzice mają kryzys jako wychowawcy, harcerstwo poniekąd trochę też. Aczkolwiek sobie chyba lepiej z tym radzimy, bo jesteśmy elastyczni. I teraz rola wychowawcy, drużynowego nauczyciela, ale jak mówimy o harcerstwie, to mówię o drużynowych instruktorach, jest taka, aby stwarzać dobry klimat wokół tego, co młody człowiek robi. Czasem jednak mamy te naleciałości, że też chcemy być dystrybucją wiedzy, ale no, internet nas czasem pokonuje, więc my musimy zupełnie inaczej pracować, ale przede wszystkim pokazywać, gdzie są podstawy. To, bo w internet działa bardzo wyrywkowo, a my chcemy pokazać pewien kompleks działań. Stąd chyba jeszcze jesteśmy na tyle atrakcyjni, że nie działamy wyrywkowo i odnosimy się do tego, co jest kluczowe u dzieci i młodzieży, która napędza ich do działania, czyli do sfery emocjonalnej.
0: Inaczej mówiąc, samo kształcenie, to oglądanie tutoriali w internecie, tylko ono może być faktycznie wyrywkowe. W harcerstwie jest to bardziej usystematyzowane, jest w tym jakiś plan i cel na to wszystko. Owszem, możemy mieć swoje zainteresowania i podglądać sobie na YouTubie filmy, jak zbudować szałas z drewna, bo nadal szałasy harcerze budują, tylko już technologia się zmieniła. Zajęcia na zbiórkach też kiedyś polegały na zupełnie czymś innym. Teraz mogą się opierać na przykład o wspólne projekty internetowe, tworzenie strony internetowej zastępu. Kiedyś zastępy pracowały nad, nie wiem, swoją kroniką, a teraz ta kronika ma bardzo często też postać elektroniczną, postać cyfrową, czyli metody tej pracy też nieco uwspółcześnione.
1: Są uwspółcześnione, aczkolwiek zauważamy, że jednak ta potrzeba spotkania w realu zaczyna być coraz ważniejsza i zaczynają rodzice to rozumieć, bo kiedyś wszyscy zachłysnęliśmy się nowymi technologiami i możliwościami pracy na odległość. Jest to też ciekawe, bo jeżeli pracujemy na Skype'ie, to jest dobre ćwiczenie, uważam. To jedna osoba mówi, musi skończyć zdanie, żeby mogła druga powiedzieć, żebyśmy się wszyscy zrozumieli. W realnej rozmowie, zwłaszcza Polacy, mamy tak, że w środku zdania sobie przerywamy i nigdy nic z tego nie wychodzi. Także ten Skype akurat, że tak powiem, trochę cywilizuje nas. Aczkolwiek komunikatory same tekstowe też nie oddają tego, co jest właśnie ważne w komunikacji, czyli emocje. Więc jest to komunikacja sucha i bez odpowiedzialności, stąd się bierze internetowy hejt, który jest bardzo powszechny wśród dzieci i młodzieży. Rodzice więc zauważają, że to zbiórka harcerska zwykła raz w tygodniu to już jest bardzo dużo dla dzieci, żeby po prostu w realnym spotkaniu, w realu spotkali się z rówieśnikami i niekoniecznie tylko na zasadzie rywalizacji szkolnej o ocenę, tylko po prostu wspólnie działać, wspólnie coś zrobić. Ale używamy narzędzi współczesnych, czyli już nie korzystamy z alfabetu Morsa do komunikacji, już jest wycofany w ogóle. Choć dla zabawy warto go czasem użyć, żeby mieć świadomość, jak to kiedyś bywało. Ale do komunikacji używamy już innych środków i to są powszechne, jak krótkofalówki, i uczymy ich używania tego w sposób właściwy. Tak to mniej więcej obecnie wygląda, tak z wierzchu. Harcerstwo przede wszystkim też jest teraz jest w takim momencie, kiedy wracamy do korzeni. Zlot chorągwi we wrześniu 2017 pod tym hasłem powrót do korzeni, bo chcemy wrócić do tych korzeni, które są istotne, czyli wyjście od tych rzeczy udogodnień cywilizacyjnych w miejsce, które naprawdę nas, można powiedzieć kolokwialnie, przeprostują. Kiedy pójdziemy do lasu, jesteśmy uzależnieni

0: pogody nie mamy za dużo ze sobą rzeczy i musimy o siebie zadbać, bo teraz za dużo instytucji zewnętrznych dba o te dzieci bez ich zaangażowania i w ogóle samokontroli i myślenia o sobie. Po prostu wszystko mają dane, rodzic za nich wszystko wykonuje. No jest ten etap teraz syndrom dziecka wożonego, w sensie, że na każde zajęcie jest wożony i rodzic jest jak anioł stróż, nieco uwiązany z tym dzieckiem, no bo wozi na wszystkie zajęcia dodatkowe po różnych częściach miasta. To dziecko nie ma przestrzeni, w ogóle nie ma świadomości, żeby przemieścić się to z jednego punktu do drugiego, to jednak potrzeba trochę czasu. To, co my z czasów młodości mieliśmy, żeby pojechać do szkoły na drugi koniec miasta, no to trzeba było wstać parę godzin wcześniej, pojechać zatłoczonym autobusem. Tutaj teraz tego nie ma. Oni nie wiedzą, że są autobusy czasem i jest tłok. Wycieczka dla nich jest już atrakcją, bo jedzie się w grupie. To naprawdę się wszystko pozmieniało, a my próbujemy to im pokazywać. Na razie jeszcze nie w sposób usystematyzowany, bo tak jak mówiłem, my też przeżywamy ten moment, kiedy musimy zastanowić nad tą metodą, formami, przygotować kadry do tego.
1: No właśnie, nie każdy ma świadomość tego, że można wsiąść w autobus, ale to też przekłada się na inne dziedziny życia, bo jesteśmy przyzwyczajeni już do tych nowinek technicznych. W domu, w kuchni, mnóstwo urządzeń, które coś robią za nas, które powodują, że my oszczędzamy czas, ale też nie poświęcamy tym czynnościom więcej niż tylko wyciągnięcie palca, wciśnięcie guzika. Kiedyś zupełnie inaczej gotowało się jajko na śniadanie. Gotowało się je w wodzie. Teraz są do tego urządzenia, które wkładasz jajko i wyjmujesz albo na miękko, albo na twardo. Kuchenki mikrofalowe ułatwiają gotowanie. To już nie jest na przykład ognisko, kociołek. I tu właśnie będąc na zbiórce harcerskiej, czy na takim wypadzie, na rajdzie, na biwaku, często można się spotkać z czymś, co jest zupełnie nowe, analogowe bardzo, bo tu nie ma żadnej cyfryzacji, nie ma urządzeń, jest tylko paczka zapałek, kubka drewna, kociołek. Tu nastąpiło chyba takie zdziwienie u osób, które pierwszy raz mają styczność z harcerstwem. Jak często wy obserwujecie takie zdziwione spojrzenie młodych osób?
0: Z tym kociołkiem nawet mamy też problem, już używamy bardziej kuchenek gazowych. Są one tak małe, że to gotowanie jest bardzo mobilne, nawet na otwartym ogniu, na kuchence gazowej. I powiem szczerze, że jedna z drużyn w czerwcu zeszłego roku zrobiła taki biwak trzydniowy w lesie, gdzie gotowali na kociołku i to było ogromne wydarzenie, bo już w rodzinach nikt tego nie robił od wielu, wielu lat. Nawet w harcerstwie naprawdę się do tego dochodzi, bo no proszę sobie samemu spróbować ugotować na otwartym ogniu cokolwiek. To jest tak czasochłonne i trzeba, wymaga wielkiego skupienia. I z tym skupieniem po prostu mamy problem wszyscy, że jego nie ma i kwestia poświęcenia czasu na coś jest dla większości ludzi obecnie czymś katorżniczym. Dla młodzieży też. I faktycznie zauważamy, że to dla młodych ludzi jest ciekawe, ale jest to duże wyzwanie emocjonalnie, żeby wytrzymali to skupienie nad tym gotowaniem, po przygotowaniem potrawy od początku do końca. To zajmuje czas. Nie są dzieciaki do tego przyuczone, przygotowane. Przez chwilę jest to dla nich zabawa. I to jest też takie smutne momentami, że widzimy, że to musi być dla nich zabawa, żeby było atrakcyjne. Nie jest koniecznością i obowiązkiem, a my do tego właśnie ich przygotowujemy i uczymy, że jeżeli sobie nie przygotujesz, to nie masz, więc to musisz zrobić, żeby po prostu nie być głodnym. Proces ten wychowawczy w harcerstwie już teraz widzimy, że wymaga ścisłej współpracy z rodzicami. To zupełnie inaczej zaczyna działać. Kiedyś to rodzice sami byli, bo przez swoje doświadczenia mogli powiedzieć młodym ludziom, ja jadłem, jak byłem w twoim wieku, też byłem w harcerstwie, jadłem konserwy, robiło się tak i tak. I dzieciak z tym przekonany szedł do harcerstwa, że tak się robiło. A teraz jest grupa rodziców, którzy też nie mieli styczności z harcerstwem i używają mikrofali i też się urodzili z mikrofalówką. No i mamy tutaj pewien problem, że my musimy wychować i dzieci, czasami pomóc też rodzicom pewne rzeczy zrozumieć. Kociołek tak, uczy, otwarte ognisko, przygotowanie tutaj posiłków. O tym posiłku teraz dużo mówię, bo okazuje się, że my jako ludzie zaczynamy nie mieć świadomości, że to jest podstawa naszego funkcjonowania, nie dbamy o to, bo to jest wszystko w sklepie. A jak sklepy się skończą, zabraknie prądu i pani ci nie sprzeda, bo kasa fiskalna jest nieczynna, to co zrobimy.
1: To może być problem. No, pierwszy będzie już całkiem niedługo, kiedy trafimy na tą niedzielę kiedy będzie obowiązywał zakaz handlu. Następna niedziela. Zakaz handlu i co wtedy? I tutaj też wiele osób może przeżyć szok, bo do komfortu i do tych ciepłych kapci bardzo szybko jesteśmy się w stanie przyzwyczaić. Jeżeli to przychodzi w drugą stronę, to już jest to wiele ciężej. Trzeba sobie przypomnieć pewne rzeczy. Rzeczy, z którymi harcerzy nie mają żadnego problemu, bo tego sami się uczyli od swoich wychowawców, swoich drużynowych, sami tę wiedzę przekazują dalej. No, po to zresztą swego czasu powstało coś takiego jak sprawności harcerskie. Każdy, kto miał jakąś smykałkę do pewnych rzeczy, mógł zdobyć plakietkę, którą naszywał na harcerski mundur. I to też umiejętności, które zostają na całe życie. Uczymy się tego w formie zabawy, a później nawet nieświadomie używamy tego w życiu. To jest też chyba rzecz, która się nie zmieniła. Zmieniły się tylko narzędzia na bardziej współczesne. Ten kociołek na kuchenkę gazową, która też pozwala oszczędzać czas, a więc mówimy tylko o bardziej nowoczesnych narzędziach, ale metoda niezmienna. Te sprawności nadal przydają się w życiu.
0: I to narzędzie sprawności stopni harcerskiej jest też fundamentem metody harcerskiej. Każde dziecko, każdy młody człowiek, a myślę, że i dorosły, potrzebuje też udowodnienia sobie i innym posiadanie jakichś kompetencji. Każdy chce wiedzieć, że ja coś potrafię. I te sprawności, tak jak mówię, są narzędziem, nie celem samym w sobie, ale jest tam w każdej, w tym procesie zdobywania sprawności jest wypisana ilość zadań, które trzeba wykonać, żeby tą sprawność osiągnąć. I dla dziecka jest to stymulujące. Zrobię te wszystkie rzeczy adekwatne do moich możliwości mojego wieku. I drużynowy potem rozkazem przyznaje tą sprawność, można sobie ją naszyć i pokazać kolegom, koleżankom, rodzicom, światu całym. Mam taką sprawność, ja to potrafię zrobić. I faktycznie to zostaje na wiele lat w świadomości, że jak idzie się na studia i do innego miasta i w pewnym momencie się zderza z zupełnie inną kulturą, innymi ludźmi, z innym trochę światem, to gdzieś to wtedy zostaje okej. Oni są może lepsi, coś potrafią, ale ostatecznie ja mam taką i taką sprawność. To tak automatycznie działa. Ja to jednak potrafię, ja się nie powinien niczego wstydzić. Te sprawności też budują pewność siebie, która w obecnych czasach, to poczucie własnej wartości jest czasem deprecjonowane poprzez oddziaływanie mas mediów i skupianie się na bardzo konkretnych wzorcach kulturowych, które czasem przygniatają naszą tak naprawdę codzienną niedoskonałość. I to też te sprawności stopnie pozwalają to poczucie wartości zachować. O tym się nie mówi za dużo, ale nawet u nas w harcerstwie, ale tak jest. Sprawności budują też poczucie wartości.
1: Kiedyś nie dało się tego w ten sposób porównać, ale teraz mi przychodzi do głowy takie porównanie, że zdobywanie sprawności może być atrakcyjne dla młodego człowieka. Bardzo przypomina zdobywanie trofeów w grach komputerowych. W niektórych grach właśnie one na tym polegają, że trzeba zdobyć jakąś kolejną albo umiejętność, albo zdobyć jakieś trofeum, przedmiot. No to podobnie w harcerstwie, tylko że tutaj mówimy trochę o innej grze, o grze zwanej życiem. I to nie jest ikonka na ekranie złożona z kilku pikseli, tylko to jest naszywka, która symbolizuje jakieś faktyczne umiejętności, które można wykorzystać wtedy, kiedy zabraknie prądu, zabraknie kas fiskalnych, sklepy będą zamknięte. No nigdy nie wiemy, co nas czeka za rok, 2, 10.
0: Tak, tylko że w grach komputerowych prób podejścia do zdobycia tych następnych leveli i umiejętności jest nieskończona możliwość, a w harcerstwie nie tak jest pewne ograniczenie, że albo się uda, albo nie uda. Też zauważamy, że młodzi ludzie mają problem z tym, że podejrzewamy, skąd to się bierze, ale w przypadku, gdy podchodzi do jakiegoś zadania, podejmuje jakąś próbę i spotyka się z niepowodzeniem, bardzo mocno to przeżywa. Wręcz czasami mam wrażenie, że to są traumatyczne przeżycia. I niedawno w lokalnej gazecie był artykuł właśnie o zwiększonych ilościach prób samobójczych wśród młodzieży, ponieważ nie radzą sobie z porażkami. Bo może właśnie to takie życie, które zawiera się w grach komputerowych, że nie udało mi się teraz, wrócę do zapisu, cofnę się w czasie i spróbuję od nowa. Mogę to zrobić nieskończoność, aż mi się uda. A w życiu czasem jest tylko jedna próba. I harcerstwo jednak też to uczy, że no, możesz spróbować raz, możesz drugi, ale to już dalej to musisz coś zmienić jednak, a nie tylko zmienić coś w sobie, żeby jednak podołać temu zadaniu, które sam sobie określiłeś lub wspólnie z drużynowym.
1: Nieumiejętność przyjmowania na klatę porażek to jedno, ale też brak otwarcia na krytykę. To druga z rzeczy, która cechuje te młode osoby, to też już widziałem niejednokrotnie. No czasem ktoś coś robi ewidentnie źle, trzeba mu o tym powiedzieć, no wiadomo, w jak najbardziej delikatny sposób, żeby tej osoby nie zrazić, tym bardziej, że drużynowy chce zadbać o to, aby w jego zastępach było jak najwięcej osób, żeby te różne prace zostały wykonane sprawnie i w miarę szybko, to jednak nieumiejętność przyjmowania krytyki, nawet tej konstruktywnej, to też jest chyba problem wśród młodych ludzi.
0: Zdecydowanie tak, ale tutaj problem chyba też jest szerszy. Młodzi ludzie nie potrafią rozmawiać ze sobą realnie. Być może też właśnie ten język komputerowy to wzmacnia, chociażby same SMS-y. To jest tekst wypowiedziany przez nas, puszczony do drugiej osoby i w ogóle nie musimy czekać na odzew, nie musimy zaglądać. Nie widzimy tych emocji z drugiej strony i wydaje się nam, że to, co powiedzieliśmy, napisaliśmy, jest okej. W ten sposób ja zauważam, że kształtuje się właśnie język nienawiści. Czasem konstruktywna krytyka wypowiadana przez nas tak naprawdę nie jest konstruktywną krytyką, tylko jest łamanie czyichś granic, bo w naszej wypowiedzi zawarte są słowa, które negują drugą osobowość, do której kierujemy te słowa. Myślę, że też tutaj jest ten problem, że nam się wydaje, że krytykujemy konstruktywnie, tylko zaczynamy nie krytykować poszczególne działania człowieka, tylko jego całego. I zauważam, że też to jest problem. Po prostu w rozmowach młodzieży jest tyle emocji obecnie, że mam wrażenie, że świadczy o tym, że nie potrafią ze sobą rozmawiać. Komunikaty są krótkie, urywane i czasem te dyskusje są surrealistyczne. W harcerstwie jest tak samo, w sensie ta młodzież to jest, nie jest koszar, tylko właśnie to jest nasza współczesna młodzież i jednak gdzieś tam pozycja drużynowego, osoby bardziej dojrzałej, pokazuje wzór chociażby prowadzenia rozmowy, ale też jednak kiedy praca w drużynie harcerskiej oparta jest o wykonanie zadania zespołowego, to jednak to wykonanie zadania zespołowego, które jest celem, wymusza na to, na młodych ludziach, żeby jednak zaczęli inaczej ze sobą rozmawiać, że jednak to muszą wykonać razem. I chyba to pomaga do tego, żeby pojawiała się na innym poziomie komunikacja, ale też właśnie komunikacja, która nie mówi tylko o sukcesach, wyłącznie o sukcesach, ale też o tym, co się zrobiło nie tak. I jeszcze jest jedna taka uwaga po tego, co pan powiedział, druh powiedział. I żyjemy faktycznie w czasach, gdzie tylko sukces jest pokazywany. To jest też na społecznościowych wszelkich aplikacjach. No, na Instagramie tam nikt nie pokazuje brzydoty, tam jest samo piękno. Na Facebooku chwalimy się tylko. I więc wszyscy mamy wrażenie, że wszędzie jest okej dookoła, a tylko nam się coś dzieje nie tak i czasem tego nie dźwigamy psychicznie. Nawet my dorośli tego nie dźwigamy. Nawet no sam ja czasem tego nie dźwigam. Przecież ludzie mają takie fajne mieszkania na Instagramie, o mnie jest taka ta ściana brudna. No ale jak sam zrobię takie zdjęcie, odpowiednio podrasuję do internetu, też nie zauważy, że moja ściana jest brudna. No tak kolokwialnie ujmując problem, ale właśnie na tym to polega, że obrazkowo strasznie się traktujemy. I nie funkcjonuje u nas brzydota i jakieś porażki, które by faktycznie pokazywały, że życie nie jest takie łatwe. Ciągle jest tylko, wszyscy mają sukcesy oprócz nas.
1: W harcerstwie, w tym współczesnym harcerstwie można podjąć dialog. Tu na początku naszej rozmowy padło takie stwierdzenie, że współczesne harcerstwo też wraca do korzeni, czyli do tego podejmowania dialogu, czyli rzeczy najprostszej, na którą stać każdą osobę, bo do tego nie trzeba żadnych akcesoriów. Wystarczy tylko aparat mowy, każdy ma usta, każdy ma struny głosowe, wystarczy tylko spojrzeć w oczy drugiej osobie, co czasem może jednak być trudne, ale wystarczy spojrzeć na drugą osobę, odezwać się, później jakoś to już się rozwija. Czy właśnie współczesne harcerstwo to taki powrót do korzeni, gdzie nawiązuje się na nowo rozmowę, pokazuje, że od tego się wszystko zaczyna?
0: Bardzo się staram, choć nie ukrywam, że instruktorzy drużynowi, osoby zaangażowane w struktury Związku Harcerstwa Polskiego sami przeżywają te problemy współczesności, czyli to, nie wiem, ja to nazywam zachwianie czasoprzestrzeni. Permanentny brak czasu i tak zwany ciągły niedoczas, konieczność bycia w trzech miejscach naraz o tej samej godzinie i to jednak wpływa na to, że tego spotkania z drugim człowiekiem, poświęcenia sobie czasu jest coraz mniej, nawet w harcerstwie, aczkolwiek no nie da się zrobić zbiórki nie poświęcając tej godziny, półtorej dla młodych ludzi. i jeszcze godziny wcześniej, żeby tą zbiórkę przygotować, więc jednak nasza forma pracy, ta praca hazerska wymusza rezerwację tego czasu. Aczkolwiek zauważam, że w dziwnych czasach żyjemy, że kontakt z drugim człowiekiem zaczyna być faktycznie problematyczny. Nawet ja, zarządzając taką strukturą, mając dużo współpracowników, łapę się na tym, że ja im czasu nie mogę, jestem w stanie poświęcić, bo gonią mnie inne jakieś obowiązki. No, jest to takie trudne i na tym też zaczynamy rozmawiać i zaczynamy inaczej pracować. I zaczynamy pracować też naszej skadrą i tłumaczyć, że ten czas jest potrzebny. Nie da się tego robić po łebkach. Po prostu się nie da. A świat idzie w tą stronę, żeby właśnie pracować szybko, pobieżnie. Do niczego to nie prowadzi dobrego, tylko do właśnie takiej powierzchowności, którą odczuwamy na każdym kroku, we wzajemnym traktowaniu przez siebie nawzajem, przez instytucje publiczne, niepubliczne. Nie ma tej głębi, która jest istotą człowieczeństwa i do tego chcemy wrócić, a przede wszystkim my jako instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego chcemy o tym rozmawiać z decydentami, bo nie idzie to w dobrą stronę.
1: Czyli patrząc jeszcze na współczesność i na to, co macie w założeniach, to zbiórki robione na Skype'ie nam nie grożą.
0: Zdecydowanie to nie jest zbiórka. Można tak pracować nad zadaniem, projektem. Wędrownicy, studenci mogą tak pracować nad czymś, co będzie wakacje. To się tak dzieje. No. Ale zbiórka na Skype'ie to abstrakcja. Właśnie tak myślę. Jezu, co mielibyśmy wykonać? Praca zadaniowa nad projektem, który jest elementem zbiórki pracy harcerskiej, tak, ale jednak trzeba się spotkać, porozmawiać, dotknąć drugiej osoby, przybić piątkę, klepnąć w ramię. To jest harcerstwo. A potem jeszcze pójść i coś wspólnie zrobić. Dobrego najlepiej.
1: Konkludując naszą rozmowę, to ile tych harcerskich ideałów z podręczników do skautingu, tych pierwszych, przetrwało do dzisiaj i ile tych ideałów jest we współczesnym harcerstwie?
0: No chyba wszystkie. Ten prawo harcerskie ostatnio zostało zmienione. I chyba w większości się wydaje, że w końcu harcerzy mogą, dorośli harcerzy mogą pić alkohol. Tylko to prawo harcerskie, 10 punkt prawa harcerskiego jest o wiele trudniejsze niż wcześniej, bo pamiętamy jeszcze, że harcerz nie pije alkoholu, nie pali papierosów, tytoniu i faktycznie tak było jeszcze przed wojną, kiedy te ideały harcerskie odzwierciedlały ideały skautowe, ale ten 10 punkt prawa harcerskiego brał się z tego stowarzyszenia rycerskiego, który dbał o sprawność fizyczną młodego człowieka. To był dobry wzorzec, tylko zawarty ten zapis kategorycznego nie przetrwał do czasów współczesnych. Ten zapis nie pijesz, nie palisz i koniec był bardzo wygodny wbrew pozorom, bo było to bardzo proste. Odłączało się mózg, nie piję, nie palę. Dlaczego? No nie wiem, nie muszę. Teraz mamy zapis, że jest wolno od nałogów. I wydaje się, że jest to zmniejszenie problemu. Wbrew pozorom, gdyby się nad tym głębiej zastanowić, no to trzeba sobie odpowiedzieć, a czym jest nauk i jak mam z nim walczyć i z czego ten nauk się bierze. Wbrew pozorom ten zapis jest o wiele trudniejszy, bo to wymaga spojrzenia w samego siebie. Także ideały są niezmienne, a nawet zostały pogłębione, bo w zasadzie ideały to zawsze są niezmienne, to są rzeczy uniwersalne. Nie ukrywam, że trzeba to podkreślać, głęboko są zakorzenione w wartościach chrześcijańskich, bo taki też jest skautnik, do chrześcijaństwa się odnosi, ale te wartości zapisane religijne, no są wartościami, które realizujemy my wszyscy, nawet ateiści. Gdzieś w głębi duszy każdy człowiek czuje, co jest dobre, co jest złe. I patrzy na ten świat, dostrzegając też jego piękno, które też jest wartością, o które trzeba dbać. Także wszystkie ideały, o których tutaj mówimy, są cały czas aktualne, nic się nie zmieniło.
1: Ideały przetrwały i mimo, że świat się zmienia, harcerstwo też ewoluuje, to jedno też pozostaje niezmienne. Harcerstwo to nadal jest przygoda.
0: Przede wszystkim przygoda. To jest wyjście z domu w świat. To jest wyjście ze szkoły, z grupą ludzi, przeżycia czegoś wspólnego, w ramach, które tam instruktor drużynowy nakreśli, a jeśli jest to drużyna wędrownicza, to ona sama sobie te ramy nakreśla. To jest wyjście do ludzi z innego województwa, z nieczyści świata, spotkania, porozmawiania, czasem wykonania wspólnego zadania. A podczas tych zadań, podczas tego spotkania, to już wszyscy dobrze o tym wiemy, zawsze dużo się dzieje w życiu i pojawiają się problemy, przed którymi trzeba stanąć, które trzeba może razem właśnie rozwiązać.
1: A poza tym drużyny są nie tylko wędrownicze, są drużyny żeglarskie, konne. Każdy znajdzie coś dla siebie na miarę swoich upodobań, które gdzieś tam w każdym drzemią. Jedna wielka przygoda, żeby ją przeżyć, wystarczy odnaleźć w swojej okolicy najbliższy zastęp, drużynę harcerską, wybrać się nawet z ciekawości, zobaczyć, co oni takiego robią. A kto wie, może się złapie tego bakcyla na o wiele dłużej. Tego wszystkim oczywiście życzymy, przesyłając serdeczne czuwaj. A ja już dziękuję za opowieść. Przypomnę, że moim i waszym gościem był dzisiaj druh Tomasz Reimer, komendant Chorągwi Kieleckiej Związku Harcerstwa Polskiego. Dziękuję za rozmowę i za obecność w studiu.
0: Dziękuję wszystkim, czuwaj.
1: A przede wszystkim za rozmowę i za poświęcony czas, o czym dziś mówiliśmy. Wam życzę miłego dnia. Do usłyszenia. Hej.

0: Nelo Radio.
1: Wokół wiele pań, ale w myślach mam tylko ciebie. Czy mi nie zabraknie odwagi, żeby ci w końcu to powiedzieć?

Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

0: Reklama.
1: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
2: Tak, tak.
1: Od 6 do 9.
2: Od 6 do 9 w Żabce.
1: Za 6,99 i że na bogato.
2: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
2: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
3: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Correcto.

0: zgadza się z doskonałą energią w Kielcach, bo weekend już puka do drzwi. Na ulicach jeszcze totalny luzik, ale na Alei Górników Staszicowskich uważajcie na ciężki sprzęt, bo drogowcy mogą chwilowo zamykać całe fragmenty ulicy. Także pamiętajcie, nie jeździmy na pamięć.
1: Tak mocno podkręcamy tempo w Meloradiu, że już piątek, piąteczek wlatuje. Same pozytywy dzisiaj od rana, za chwilę też pierwszy merch do zgarnięcia dla was. Jest dobrze, Waldek Darłak, siemanko, hej!

Akcent Don't Leave Kylie. Podkręcamy tempo w Melo Radio już za 20 minut siódma. I to właśnie teraz możecie poprawić sobie humor na jeszcze lepszy. A jak? No to mega proste. Dzwońcie do Melo Radia, bo mam dla was Melo Torbę. Taka torba przyda się na pewno na co dzień, a na wakacjach, na plaży, no to już koniecznie powinniście ją mieć. Sporo się tam zmieści, praktyczna, fajnie wygląda i może być wasza. 321-321-777. Dzwońcie teraz. Kto ma dzisiaj jakieś fajne plany na piątek i weekend? Pochwalcie się koniecznie, dobry moment na to. Torba czeka, 321-321-777. Dzwońcie do Melo Radia już teraz.

0: Gibbs w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, a dzisiaj wszystko prowadzi nas do weekendu. Cześć Wiola, hej Siema.
1: Cześć.
0: Wiola, podobno chcesz się pochwalić swoimi planami, bo dzisiaj to się u ciebie tak dużo dzieje.
1: Tak, od samego rana dzieje się to, że już jestem właśnie po treningu. Pojechałam też na rynek, żeby posadzić sobie pomidorki na działeczce.
0: Aha.
1: I właśnie cały weekend planujemy właśnie takie prace na ogrodzie, ale jeszcze przy okazji treningowe. Pozdrawiam.
0: Słuchaj.
1: Naszą trenerkę Olę.
0: Pozdrawiamy Olę. Ola, ciśnij tam odpowiednio, ale pamiętajcie, że weekend też jest od tego, żeby poimprezować, odpocząć, także wiesz, też wyluzować na chwilę. A teraz to uwaga, bo ja mam dla ciebie, Wiola, uważaj.
2: Tak. Trzy szoty w Melo. Melo, Melo.
0: Trzy szybkie pytanka do ciebie na rozgrzewkę, chociaż ty już rozgrzana, to mocno jesteś. Woda gazowana czy niegazowana?
1: Niegazowana.
0: Gotować czy piec?
1: Piec.
0: Teraz uważaj, a na siłce to robić najpierw nogi czy plecy?
1: Nogi.
0: Dobra. Słuchaj, to ja dla ciebie mam fajny merch od Melo. Melo torbę. Już pakujemy, już wysyłamy. Korzystaj z piątku i weekendu naprawdę mocno. Pa, hej.
1: Super.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Podkręcamy tempo od samego rana. Dzisiaj, no jasne, że piątek. Już za 14 minut siódma. A co u was?

0: Don Diablo, Survive w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo od samego rana. W piątek mamy Marcina, Marcin ma newsy.
1: No i no. Piątek, piąteczek, piątunio. I faktycznie trzeba będzie survive ten weekend, bo będą burze, deszcz i wiatr.
0: Damy radę.
2: A już o siódmej zagramy.
0: Felix Jan i Kaskada w Melo. By You Turn Me, tak będzie już za kilka chwil w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. I tak właśnie jest, 6 minut przed siódmą.
2: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
3: Jak tak? To Allegro.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
12: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
13: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
12: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
13: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
12: O, pyszna zapiekanka.
13: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
12: To rozumiem.
13: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
14: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
15: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
14: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
16: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 zł za sztukę przy zakupie 2.
14: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
19: Lidl, to się opłaca.
5: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach.
2: Media Expert, taniej masz. Po reklamie.

0: Słuchaj na 103.9 FM. Pogoda.
1: Piątek, piąteczek, piątunio. Zaczynamy ten zdecydowanie najlepszy dzień tygodnia. W Kielcach rano wita nas niestety dość szczelna warstwa chmur, ale nie dajmy się tej chwilowej szarówce, bo na start termometry pokazują nam 8 stopni. Wiatr, no nie powiem, jest naprawdę rześki. Ja jestem cały czas tak szalona, że jeżdżę rowerem do pracy, ale dzięki temu nie potrzebuję żadnej kawy, maczy, nic. Wystarczy kielecki wiatr.
2: To już prawie siódma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Intensywne opady deszczu i burza, do tego silny wiatr. Alerty pierwszego stopnia jeszcze przed południem zaczną obowiązywać w pasie od Słupska przez Poznań aż do Bielska-Białej i dalej na wschód Polski. Możliwe są lokalne podtopienia, szczególnie w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Zbyt intensywne opady deszczu niewiele nam pomogą w walce z suszą, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
4: Mamy do czynienia z suszą hydrologiczną, ten grunt jest wysuszony, to tak jakby na kamień wody wylać wiadro wody.
3: Szczególnie niespokojna pogoda będzie jutro. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, ceniony prawnik, scenarzysta i były senator. Był współtwórcą wielkiego sukcesu filmów Krzysztofa Kieślowskiego. Finał turnieju w Rzymie niestety nie dla Igi Świątek. Nasza tenisistka przegrała półfinałowy pojedynek z Eliną Świtoliną. Ukrainka w finale zmierzy się z Amerykanką Coco Gauff.
2: Cały na biało, wjeżdża właśnie piątek. Weekend też wcześniej zaczniecie. Takie rzeczy tylko w Melo. A jeszcze coś, inni gadają, a my już gramy. Jest siódma.

0: Ray Dalton i Doja Cat. No to zróbcie to jeszcze raz w tym tygodniu, czyli wstańcie i działajcie. Można sobie kibicować i krzyknąć głośno: ostatni, ostatni,
1: ostatni.
0: W tym tygodniu, ostatni raz trzeba wstać, a później już będzie można myśleć tylko o weekendzie. Słuchajcie, no dobra, bo pytanie też mamy do was. Jakbyście mogli sobie wybrać takie miejsce na idealny weekend, to gdzie chcielibyście pojechać i co robić? Co? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki. Wejdźcie z telefonu już teraz na meloradio.pl i wyślijcie głosówkę, gdzie i jak chcielibyście spędzić idealny weekend, ale wiecie, w taki totalnie oryginalny, odjechany sposób. Dajcie znaka, wyślijcie głosówkę, bo za najlepsze to my wam fajny merch Meloradia wyślemy. A, słyszeliście już, gdzie będzie grał w nowym sezonie Robert Lewandowski? To za chwilę wam o tym, gdzie i za ile powiemy więcej w Melo. A teraz już 12 po 7.

0: Eli Oaks i Lavinia, I Wanna Go w Melo. Podkręcamy tempo od samego rana w piątek. Robert Lewandowski, znany z tego, że lubi grać w piłkę na boisku i jeździć autobusem na dachu, odchodzi z Barcelony. Słuchajcie, to już pewne podobno. Zapraszało go do siebie kilka klubów, m.in. Juventus Turyn oraz Chicago Fire. No ale Robert zamiast słonecznej Italii albo gorących Stanów wybrał zupełnie inny kierunek. Będzie, słuchajcie, grał w Arabii Saudyjskiej. Na stole pojawiło się podobno 90 milionów euro za sezon. To musiał być duży stół, nie? No. Jak to jest, słuchajcie, mieć tyle forsy, żeby przerzucać normalnie łopatami i jeszcze cały czas góra wielka zostaje, nie? 90 milionów euro, czyli co? Śmiało można powiedzieć, że przekonali go słowami good price, my friend, nie?
1: Dobre.
0: Ja mu się nie dziwię, tylko niech się przyzna, że tak naprawdę to do tego wyjazdu to skłoniło go to, że tam jest po prostu tańsze paliwo. W Melo Radio podkręcamy tempo i to jest takie paliwo, które da wam dużo energii dzisiaj do samego działania w piątek i w cały weekend. Na wasze głosówki też czekamy. Jaki byłby wasz idealny weekend, gdzie i z kim chcielibyście go spędzić? Dajcie znać, czekamy na głosówki.
1: Ty, ale jak tam jest tańsze paliwo, no, to nie dość, że dużo zarobi, to jeszcze dużo zaoszczędzi.
0: Dużo.

Ej, Bany, halo, w Meloradio podkręcamy tempo w piątek rano i pytamy was dzisiaj, czekając na wasze głosówki, gdzie chcielibyście spędzić i z kim idealny weekend? Gdzie i co musiałoby się wydarzyć? Dajcie znać, wejdźcie na meloradio.pl, można z komórki jak najbardziej teraz i tam na dole słuchawka, wystarczy ją nacisnąć i nagrywacie nam głosówkę. Za najfajniejsze to oczywiście wyślemy wam merch od Meloradia, ale będzie ogień za chwilę. Alan Walker w Melo i Fire, prawie w pół do ósmej.

autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czeka na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Oh, sometimes I get a good feeling. Krzyczysz. Yeah!

0: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.

0: Podobno nie ma rzeczy idealnych, ale z drugiej strony, no to jak pytamy was dzisiaj o idealny weekend, to pomysłów macie sporo. Czekamy na wasze głosówki. No to gdzie i z kim chcielibyście wybrać się na taki idealny weekend?
1: Oczywiście, że w Chorwacji.
0: Chorwacja, dobry pomysł, a u ciebie?
2: Mój najlepszy weekend byłby z moim mężem pod namiotem w Czechach.
0: Też fajnie, zazdrościmy.
3: Pojechałabym do Paryża, żeby skoczyć ze spadochronu i zobaczyć całą piękną panoramę.
0: To też jest fajny pomysł. No to czekamy na wasze głosówki, bo merch też dla was mamy i chętnie komuś wyślemy. Jaki byłby wasz idealny weekend? Wbijajcie na meloradio.pl. Czekamy na głosówki.

0: Just the way. A, są numery, od których od razu więcej słońca jest. I zobaczcie, u was też działa, nie? Milky David Guetta, jedna z propozycji do 30 Meloradia. Głosujcie na meloradio.pl, a najnowsze notowanie oczywiście już dziś wieczorem po 18:00. A już za chwilę newsy w Melo.
1: Najpierw dają, potem odbierają i mówią, że nam jednak nie odbierają, a jednak podobno odbierają, o co chodzi już za chwilę.
2: A już o 8:00 zagramy
0: Good Boys Hideaway i Daya w Melo. To my na pewno damy wam jeszcze prognozę pogody w Melo Radio już za chwilę, za 8 minut 8:00.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie, a warto?
4: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super, no to jak dołączyć?
4: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Tomasz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chipsy Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
18: Scandinavian Sleeping and Living.
19: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
20: Tak, tak.
19: Od 6 do 9.
20: Od 6 do 9 w Żabce.
19: Za 6,99 i że na bogato.
20: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
19: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
20: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
19: Dokładnie.
21: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
0: O reklamie.

0: szczyt ciśnie w Kielcach na pełnej. Wszyscy spieszą się do biur i na uczelnię, żeby odpalić już szybciej ten weekend, ale trzymamy nerwy na wodzy w Kielcach, bo w kilku miejscach trzeba wykazać się sporą cierpliwością. Między innymi zdejmijcie nogę z gazu na Batalionów Chłopskich, bo tam macie punktowe wahadła. Dychę pokazują kieleckie termometry, ale wiatr podkręcił swoje obroty hardkorowo i odczuwalna spadła. I to naprawdę bardzo mocno, bo do 5 stopni. Więc załóżcie jakąś czapeczkę, szaliczek, lepiej, żeby was nie przewiało na weekend. Na szczęście no to ciśnienie jest w miarę okej, także nie powinniście narzekać dzisiaj na samopoczucie.
1: Już prawie 8:00. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Coraz większe zamieszanie wokół żołnierzy USA w Polsce. Według CNN Stany Zjednoczone nagle wstrzymały przerzut brygady pancernej naszego kraju. Chodzi nawet o 4000 żołnierzy. Według telewizji taką decyzję nagle i niespodziewanie podjął szef Pentagonu. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego będzie dokonywał transkrypcji aktów małżeństw par jednopłciowych. Wczoraj oficjalnie uznał małżeństwo dwóch Polaków zawarte za granicą. Nakazały to Naczelny Sąd Apelacyjny i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W kolejce do transkrypcji czekają następne pary, mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
3: Te wszystkie wnioski, które były zawieszone, będą odwieszone.
2: Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które uporządkuje kwestie transkrypcji na terenie całej Polski. Cristiano Ronaldo nabył prawa do transmisji w Portugalii meczów Mundialu. Kupił udziały w telewizji internetowej Live Mode TV.
1: A my wszyscy nabyliśmy prawo, żeby zacząć weekend zdecydowanie szybciej niż inni. To wszystko o nas. Już niedługo, ale wcześniej sprawdzimy, czy jesteście gotowi na wszystko. Waldek, Marcin i Daria. Siema, hej! Hello.

0: No dobra, prawdziwa petarda, Tayo Cruz, Dynamite w Melo Radio. Podkręcamy tempo dzisiaj od rana w piątek, a za chwilę to sprawdzimy, czy jesteście gotowi na wszystko. Jak tak, to dzwońcie jak najszybciej.
1: 321-321-777. Pod tym numerem telefonu czekamy na wasze zgłoszenia.
0: Fajny mecz do zgarnięcia, Sąskiety i Melotorba. Czekamy na was. 321-321-777. Dzwońcie teraz. Też

0: Skręcamy tempo w Melo Radio. Już 16 minut po 8.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Asia teraz razem z nami. Siemanka, Asiu.
2: Tak, halo.
0: Cześć, hej. Trochę głośniej, dasz radę?
2: Tak.
0: Super, teraz jest zdecydowanie lepiej. Asia sobie muzyki słucha od samego rana. I do tego na dworcu też była, bo do pociągu... Kogo ty tam gdzie wywiozłaś?
2: Teściową.
0: Fajnie, dobry plan na weekend, no. Już mi się podoba. Cześć Paweł też. Paweł, hej.
3: Cześć, witam.
0: Cześć. Paweł, ale poważny jesteś.
3: To ty weekend, no to jest tak... I mam głos po prostu.
0: Dobra, ja rozumiem, że się szykujesz na to, co przed tobą, a podobno dzisiaj basen, jutro też aktywnie, za to ci laucik delikatny w niedzielę. Fajne macie plany. Ja mam plan, żeby sprawdzić, czy jesteście gotowi na wszystko. Za dwie dobre odpowiedzi będą skiety do zgarnięcia, za jedną melotorba i najważniejsze, pamiętajcie, że zgłaszać musicie się do odpowiedzi swoim imieniem. Czy to jest jasne?
2: Tak.
0: Teraz ty, Paweł. Tak.
4: Halo, Paweł.
0: Paweł, jesteś?
1: Wszystko.
4: O nie!
0: No nie żartujcie, Paweł! Ej, jak mogłeś? Niedobrze. Asia, zostałaś na polu bitwy sama.
2: O!
0: No, chyba tak, no Paweł się nie odzywa. Uwaga, pytanie numer jeden. Powinnaś sobie poradzić, bo to takie pytanie, że kobiety to chyba łatwo. Lazur to jeden z odcieni. Zielonego czy niebieskiego?
2: Asia?
0: Tak. No? Asia!
5: Ja ci podpowiem. No.
2: Lazur.
0: Lazur. To jaki
4: zielony odcinek? Czy niebieski?
2: Tak, nie zielony.
0: Nie.
2: Zielony.
5: Czekaj.
4: Popełniasz ten sam błąd, co ja wczoraj.
0: No, Asia, pomagamy jak możemy, no.
2: Tak.
5: No to, odcień
0: no nie,
5: na...
0: Ty no, już nie bądź
2: niebieski,
0: taka, ja rozumiem, że
2: niebieski.
0: To był niebieski, tak?
4: Tak, niebieski.
0: Daria, jak to dobrze, że to ty oceniasz. Punkt, czy nie?
5: Damy punkcik,
0: ale
5: no.
0: Ale to jest dobra dzisiaj.
5: Sama walczy, no. Bo Paweł przepadł gdzieś.
0: Dobra, uwaga, pytanie numer dwa. Co na Podhalu oznacza słodutki? Czy to pieniądze, czy cukierki?
2: Asia? Pieniądze.
0: Pieniądze, dobrze, ale...
4: Brawo!
5: Pawła i sobie super poradziłaś,
0: ale
5: kochana.
0: Wiesz co, Aśka, ja mam takie wrażenie, że ty go trochę znokautowałaś jakoś, przyznaj się. Chyba, że dzwoniłeś.
2: Tak, mówił. Tak.
0: No, trochę tak. No dobrze. Dwie dobre odpowiedzi. Znaczy jedna dobra i druga taka prawie, ale skoro Daria tutaj rozdaje dzisiaj punkty, to jak najbardziej 2-0 dla ciebie. Skiety wysyłamy. Aśka, korzystaj z tego weekendu, bo zaczął ci się no normalnie rewelacyjnie od nokautu.
1: Gotowi na wszystko.

0: Alok w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, cały czas czekamy na wasze głosówki, zwłaszcza jeżeli dzieje się u was coś takiego, że wszyscy inni też powinni o tym wiedzieć, no to koniecznie powinniście wejść na meloradio.pl i taką głosówkę nam wysłać.
1: Siema wszystkim w moje urodziny, pozdrowienia gorące z Norwegii dla całej redakcji, znajomych oraz rodziny. Niech się darzy, hej!
0: Hej, słuchaj, no na urodziny, zwłaszcza w Norwegii, to my ci dużo tam gorącego wysyłamy!
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
4: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
2: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
2: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
3: Tak, tak.
2: Od 6 do 9.
3: Od 6 do 9 w Żabce.
2: Za 6,99 i że na bogato.
3: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
2: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
3: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
2: Dokładnie.
4: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Kaufland jest fresh.
7: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone, Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.
10: To co, Marian? Rowery?
11: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
10: A raty jakie mają?
11: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
10: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
11: No właśnie, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brico Marche, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brico Misiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę.
14: Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brico Marche i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
15: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Jak oszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste. W piątek 15 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
19: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
9: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Ej, słuchajcie, taki pomysł mam, że fajnie by było, jakby powstała nowa wersja tego numeru, nie? Na przykład mogłoby być, ja już mam nawet słowa, no. Na razie tylko refren mam. Daria, nie podoba mi się chyba, nie, to nie przypadło.
1: Totalnie mi się nie podoba, co ty próbujesz zrobić w tym momencie?
0: Nie, to nie, to mam coś innego, to mam coś lepszego, to mam coś fajniejszego.
2: Aż się boję.
0: Zapro na koncert Florajdy, słuchajcie, mamy, no, 23 maja w następną sobotę Florajda na koncercie, jak chcecie zdobyć zaproszenia, no to musicie być po prostu jak Dawid, jak do was zadzwonimy. Właśnie się wygrywa Zapro na koncert Florajdy. Wbijajcie na meloradio.pl, dołączajcie do zabawy, zgłaszajcie się.

0: Be Mine, czyli James Hype w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i mamy dla was najlepszy drop nowych hitów i mamy też newsy.
1: A w nich między innymi trenerka roku 2025.
0: Za 8 minut 9.
2: A już o 9 zagramy
0: And the Dust is Zakaria w Melo Radio.

autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Już teraz zgłoś się na meloradio.pl, a gdy do ciebie zadzwonimy,

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
3: Tak, tak.
2: Od 6 do 9.
3: Od 6 do 9 w Żabce.
2: Za 6,99 i że na bogato.
3: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
2: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
3: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
2: Dokładnie.
4: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.

Pierwszy poranny kocioł zostaje za nami, miasto łapie w końcu oddech, ale dziś po południu będzie się działo, bo dziś wielki mecz Korony, także zamknięcie na Legionów i Mahometańskiej startują już o 16.30. Przejadą na tędy tylko okoliczni mieszkańcy.

0: Dobra, mamy to w końcu na to, na co wszyscy czekaliśmy w Kielcach. Chmury w końcu zaczynają pękać, a do gry wchodzi przyjemne wiosenne słońce. Na termometrach 12 stopni, także od razu lepiej. Wiatr no wciąż buja i będzie tak bujać przez cały dzień, ale to nic, potraktujmy to jako odświeżającą bryzę kielecką.
1: To już prawie 9:00. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Premier Donald Tusk odmówił podpisu pod nominacjami do zarządu Narodowego Banku Polskiego, pisze o tym Onet. Dotyczy to również nominacji dla Marty Kajtli, prawej ręki Adama Glapińskiego. Mimo sprzeciwu prezydenta do ustawy SAFE, będą pieniądze dla Policji i Straży Granicznej. Mundurówka miała dostać środki z unijnej pożyczki, ale teraz rząd twierdzi, że ma inny plan. Szczegóły mamy poznać dziś po południu, zapowiada minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Żeby móc zrealizować to wszystko, co było w pierwotnym projekcie i programie SAFE.
2: Pieniądze będą też na inwestycje w kolej i drogi. Edyta Koryzna, prowadząca koszykarskie reprezentacje Polski kobiet 3x3 seniorek i do lat 23 została trenerką roku 2025. Plebiscyt zorganizowała Komisja Sportu Kobiet Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
1: Podkręcamy tempo od samego rana. Dzisiaj mamy piątek i w tej godzinie to my mamy dla was weekend. Zaczniecie go wcześniej niż inni razem z Melo. Teraz już 9:00. Waldek, Marcin i Daria. Hej, cześć, siema.

Hit My Heart, ależ to było uderzenie energii. Tak, podkręcamy tempo w piątkowy poranek dla was, już 12 minut po godzinie 9. Fajne okazje i święta dzisiaj mamy, słuchajcie. Dzień dojazdu rowerem do pracy, między innymi, nie? Ale no, też jest święto rolników. Weekend przed nami, także ja wiem, że szykuje się mocna orka.

0: Jake Jones i Never Be Lonely w Melo Radio. Podkręcamy tempo, 18 minut po 9. Mamy Daria, ty weź się, weź.
1: Słuchawki! Cały czas to słyszę. Waldek, uspokój się w końcu.
0: Słuchajcie, Daria lubi eksplorować świat i podglądać, co tam niektórzy odkrywają. Ostatnio odkryła, że Amerykanie odkryli, że można mieszkania wietrzyć, a teraz podobno jeszcze jest taki news normalnie.
2: No, dajecie.
0: No.
1: A to ja mam powiedzieć, no to no, powiem. No. Odkryli oni gotowane truskawki. Czyli wiecie, wow, tak jak my robimy sobie kompot, te truskawki nam się tam gotują, no to oni zrobili to samo i mówią, wow, jakie to jest mega dobre. I to naprawdę mnie strasznie rozbawiło.
0: Serio?
1: Jak oni się tym zachwycali. Naprawdę, no, zrobił się trend, widziałam wiele takich filmików.
0: Kurczę, no, to coś czuję, że niektórych to mocno zagotowało akurat takie pomysły, a przecież to żadna nowość chyba, nie?
1: No, nie wiem, czy im psuć humor, no ale no, nasze babcie były pierwsze, one to pierwsze zrobiły i ja jestem ciekawa, co oni zrobią, jak spróbują tej, wiecie, tej wody, tego kompotu z tych truskawek, oni wtedy oszaleją totalnie.
2: Nienormalni, kto je gotowane truskawki, tak samo jak pizza z ananasem? Nie, nie.

0: Tak, czyli w Melo Radio podkręcamy tempo i mamy dla was szybką kasę. Dzisiaj piątek, więc aż 500 zł do zgarnięcia. Możecie za to nieźle poszaleć przez cały weekend. No tylko musicie dać znać, na co wydacie tą kasę. Wbijajcie na meloradio.pl i dajcie nam znaka, na co pójdą te pieniądze. Patrycja, co tam ci chodzi po głowie? Jaki plan? I co myślisz? Jak wydasz?
1: Ostatnio poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
0: Na go-karty się wybrać, czyli randeczka się szykuje. Albo konkretny plan i będzie jazda. No i zazdrościmy. A wy jakie macie pomysły? Na co wydacie szybką kasę? Aż 500 do zgarnięcia. Wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znaka. Kasa czeka.

0: Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Już są Dni Maj Mediamarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Mediamarkt. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
10: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
11: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
13: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Sobel w Meloradiu. Podkręcamy tempo, a teraz to wyobraźcie sobie środek lata i was w samym środku Sunrise Festival. Na scenie
1: super.
0: Axwell, Ingrosso, Sigla, Afrojack i wielu innych. Nie macie jeszcze biletów, to się nie przejmujcie, bo do zgarnięcia już dzisiaj będą w Melo. Już dzisiaj na naszej antenie też nowy program od 21:00 Sunrise on Air w Meloradiu, czyli super before przed dobrym Melo, sety z najlepszą klubową muzą. A na Sunrise, uwaga, będzie też skuter. U nas już za chwilę tak zaczniemy weekend, więc się szykujcie.

0: Połączenie ich mocy dało ten numer Wake Tonight, Afrojack, Sia i David Guetta w Melo. No to uwaga.
1: Mamy weekend.

0: końcu!
1: Jak czekaliście na oficjalny sygnał i znak, to tak, to był ten znak, teraz już można, od teraz wszystko wygląda zupełnie inaczej.
2: Już czyli można?
1: Można, zdecydowanie lepiej. Ale żebyście byli tak na 100%, na 200% przekonani, to jeszcze on musi się pojawić.

0: Mamy weekend, jest skuter. How much is the fish? Olek, ja mam tylko jedno pytanie do ciebie, jedno, ale konkretne.
1: No to dawaj, na więcej nie jestem gotowy.
0: Zbiorę się i zadam. Teraz, już. Jak to jest wstać o 8 w nocy?
1: Wiesz co? Ja zazwyczaj wstaję o 13 rano, więc 8 to faktycznie jest noc.
0: To ci się
1: przekazuje. Ale dałem radę, patrz, żyję, możesz mnie, Daria, uszczypnąć. Ała!
0: Ale nie aż tak bardzo, spokojnie, nie rozkręcajcie się aż tak. No.
2: A już o 10 zagramy.
1: Hej, son, Samfeld, Weiss, Ole, Black.
0: Tak będzie.
1: To jak tam o 10 w nocy?
0: Bardzo fajnie. Ja się czuję rewelacyjnie jak zawsze.
1: Ten za numer chwilę newsy. Tak, newsy i ten numer punktualnie. 10.

0: autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Sometimes I get a good feeling. Krzyczysz
1: yeah!
0: I wygrywasz Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.
2: Nie masz żadnych szkodliwych substancji.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.

0: Myśląc, jak sobie zorganizować powroty, tak by nie spędzić startu weekendu patrząc w zderzak innego auta. Jeśli uciekacie z miasta na południe, na Krajowej 73 przy Morawicy, ruch puszczono już nowym jednojezdniowym fragmentem obwodnicy. Dzięki temu wahadło jest krótsze, a płynność dużo lepsza. Piątkowy klimat rozkręca się w Kielcach na dobre słoneczko. Coraz śmielej wychyla się zza chmur i pięknie doświetla, ogrzewa mi trochę twarz przez szybę, przez okno. Na termometrach mamy już 14 stopni i odczuwalna temperatura wreszcie też przekracza dyszkę. Wiatr niestety rozpędza się coraz mocniej, aż strach pomyśleć, co będzie później, jak się tak rozpędzi.
1: To są newsy Meloradia Kielce.
0: Ewelina Walczak. Miliony na promocję skarbów Piekoszowa. Gmina otrzymała prawie 4 miliony złotych na stworzenie nowoczesnej przestrzeni, która ma stać się wizytówką regionu. Więcej o tym Małgorzata Mura.
2: Budynek lokalnej biblioteki przejdzie całkowitą metamorfozę. Co się zmieni? Powstanie tam multimedialna wystawa i profesjonalny punkt informacji turystycznej, które przybliżą unikatowe dziedzictwo Geoparku UNESCO. Nowoczesne centrum edukacyjne ma być gotowe do końca 2027 roku.
0: Dziękuję za relację. Czas na kulturę, bo Świętokrzyskie jutro nie zasypia. Startuje Noc Muzeum z atrakcjami, jakich nie znajdziecie na co dzień. W kopalniach pod Ostrowcem przejdziecie podziemną trasę wyłącznie przy świetle ognia. W Kielcach z kolei poczujecie klimat lat 90. Muzeum Zabawek i Zabawy szukuje pokazy breakdance'u i epokowe makijaże. A na Wzgórzu Zamkowym swój kunszt zaprezentuje mistrzyni garncarstwa. Nie musicie też martwić się o transport. Między atrakcjami będzie krążyć darmowa linia M, a ZTM wydłuża godziny pracy zerówek i najpopularniejszych autobusów nocnych.
3: Dochodzi 10, nie jestem Meloradia, Marcin Sikora.
4: Na początek 3,2%, tyle w kwietniu wyniosła inflacja, to najnowsze wyliczenia Głównego Urzędu Statystycznego. Dla porównania w marcu inflacja wyniosła 3%. Patryk Budniak jest stopniowo wybudzony ze śpiączki. Trwa zbiórka na leczenie i rehabilitację młodego zawodnika klubu żużlowego z Gniezna po wypadku podczas ostatniego meczu. Na licytacji pojawiły się motocykl i kombinezony żużlowców, mówi dyrektor klubu żużlowego z Gniezna Radosław Majewski.
5: To pokazuje, jak bardzo mocno to środowisko żużlowe się jednoczy.
4: Klub zebrał już ponad 400 tysięcy złotych na leczenie i rehabilitację 19-latka. Naukowcy z USA stworzyli materiał, który pozwala chwytać z powietrza zawartą w nim wodę. Robi to z pomocą światła. Wynalazek może pomóc w rozwiązaniu problemu z dostępem do wody w wielu miejscach świata.
3: No właśnie, pamiętajcie, wodę trzeba pić 2 litry dziennie i to niekoniecznie tą z kreską nad O. Prawda?
4: No właśnie, a w ten weekend będzie dużo okazji, żeby zebrać deszczówkę.
3: I to ma być pozytywny news, tak? Tu Pychu, siemano, Sam Felt i Hej Santa na początek.

Aditok, to Ale Farben i René Miller w Meloradiu, tak podkręcamy tempo, 13 minuty po 10. Jesteście w pracy? No jeśli tak, no to spójrzcie na wasze biurka. No i to nic, jeżeli na nich leży jakiś pusty kubek po porannej kawie, nieschowana śniadaniówka, czy jakieś tam nieuporządkowane papiery, to nawet, słuchajcie, jest plus. No bo właśnie czytam, że powstały badania, które mówią, że osoby, które no mają lekki syf na biurku, pracują najefektywniej i są najbardziej kreatywne. No więc jak ktoś się do was czepi, to nie jest lenistwo, wy po prostu chcecie być jak najlepszymi pracownikami. No tego to chyba nie można zabronić, co nie?

0: Oskar Metkej, Sweet Nothings w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 26 minut po 10:00, pychu z tej strony, siemano. No jak nie jesteście jeszcze jakoś tak wybitnie dobudzeni, jak ekspres do kawy się na przykład w pracy zaciął, no to ja mam dla was taką muzę, która zadziała lepiej niż każdy jeden energetyk i każda kawa. Do 11:00 między innymi J-Lo z Pitbullem wpadną, będzie też Smolasta, ale powiem też, jak zgarnąć wlotki na koncert Florajdy, ten już w przyszłym tygodniu.
1: Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł.

0: wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bondelacji. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt, również 70% taniej. Biedronka. Codziennie.
4: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
5: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
6: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
4: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. We'll be right back.

0: Ja zawsze je robię, jak widzę piątek w kalendarzu. Duże ja oczy. Smolasty i Trips w Mel Radio. Tak podkręcamy tempo. Darka, mam pytanie.
1: No co tam?
0: No bo ty skończyłaś pracę 42 minuty i 33 sekundy temu. I co ty tu jeszcze robisz?
1: Wysyłam paczki dla naszych kochanych słuchaczy, którzy wygrali i coś zdobyli, więc teraz pakuję wszystko i wysyłam.
0: No właśnie, więc jeżeli coś wygraliście u Darki, Waldka i Marcina, to już możecie powoli zbierać się na pocztę, co nie?
1: Tak.
0: Ale słuchaj, Darka, bo ja ciebie zaprosiłem też w innym powodzie, no bo jest jeszcze szansa na to, żeby wybrać się na koncert Florajdy.
1: O, tak. No jest.
0: To są ostatnie chwile na to, żeby się zgłosić na meloradio.pl, tam wchodzicie. No i jak my już do was oddzwonimy dzisiaj, bo dzisiaj jest na to ostatnia szansa, no to wtedy usłyszycie takie dźwięki. Darka wam zademonstruje, co musicie na końcu tego dźwięku zrobić. Uwaga! Oh, sometimes I get a good feeling.
1: Yeah!
0: Oh, yeah.

0: Jak zrobicie takie jean, to będziecie na koncercie Florajdy. Podwójna wlotka czeka do zgarnięcia. meloradio.pl. Tam się po nią zgłaszacie i serdecznie do tego zapraszamy. Co nie, Darka?
1: Oczywiście, że tak. Naprawdę warto. Ty byłeś w tamtym roku.
0: Byłem.
1: I chyba było mocno grubo.
0: No i mam nadzieję, że będę w tym. Ale też, Darka, ja cię zapraszam do innej czynności. Do wyjścia z pracy, bo już jest piątek.

0: Aż się wspomnienia uaktywniły. Kiedyś Above Beyond i Blue Monday, a teraz How Does It Feel? To Dub Dogs jeszcze przed 11. Słuchajcie Meloradia, przed 11 jeszcze będą newsy i Marcin Sikora, co tam w newsach?
1: A w nich będziemy szukać pewnego pana i będziemy szukać dla was pracy.
0: Same poszukiwania i to mi się bardzo podoba. W piątek też szczęścia trzeba poszukać.
1: Koniecznie.
0: Mam nadzieję, że je znajdziemy.
2: A już o 11 zagramy.
0: Ale obawiam się, że dopiero jak wyjdziemy z pracy. Candy Night, Jazzy. Ten numer punktualnie o 11 pojawi się na antenie Meloradia. Wcześniej newsy, będzie pogoda, będzie wszystko.

0: autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
1: A tej kobiety nie ma rzeczy niemożliwych. Zaśpiewać balladę do 50 twarzy Greya? Nie ma problemu. Stworzyć numer, który bitem wyrywa nas z kapci? Co to dla niej? Ellie Goulding rozkochała nas w hicie Don't Want Your Love. To wasz ulubiony numer ostatniego tygodnia. A jak będzie tym razem?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Adi z tej strony. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
14: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
15: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest 6.
16: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
0: Po reklamie.

0: pogoda.
1: Niestety musimy mocno zaktualizować nasze piątkowe plany na termometrach w Kielcach. Mamy co prawda bardzo fajne 16 stopni, choć wiatr niestety się rozkręca coraz mocniej i obniża to odczuwalną. No i sielanka z tym słońcem, które przedziera się przez chmury, się za chwilę skończy, bo IMGW wydało ostrzeżenie przed burzami dla całego regionu świętokrzyskiego. Parasol może się przydać.
0: To są newsy Meloradia Kielce.
1: Ewelina Walczak. Kielczanie puścili wodze fantazji. Lista projektów do tegorocznego budżetu obywatelskiego pęka w szwach od oryginalnych pomysłów. Więcej o tym Adrian Górny.
2: Obok klasycznych placów zabaw mieszkańcy chcą budowy wieży widokowej na kadzielni, organizacji turniejów oficerskich, a nawet ustawienia zabytkowego motocykla SHL w szklanej kapsule. Lista projektów dopuszczonych do głosowania zostanie ogłoszona 14 września.
1: Dziękuję za relację. Kielce odkrywają swoje skarby. W dwa ostatnie weekendy maja stolica regionu zamieni się w geologiczną stolicę Polski. Przed nami geofestiwal i ponad 100 wydarzeń. 23 maja na kadzielni Mistrzostwa Linowe, pokazy BMX i widowisko Etnika Elektronika. Tydzień później na wietrzni czeka autentyczny ząb mamuta i spotkanie z żywym dinozaurem. A dziś wieczór prawdy dla Korony Kielce. Żółto-czerwoni zagrają z Widzewem o utrzymanie w ekstraklasie. Od 16:30 aż do północy Aleja Legionów i ulica Mahometańska będą całkowicie zamknięte dla ruchu.
3: Dochodzi 11. Newsy Marcin Sikora.
4: Sejm uchwalił ustawę o kryptowalutach. Propozycje były 4, m.in. od prezydenta Karola Nawrockiego. Przeszła jednak ta rządowa. Trwają poszukiwania Marcina Romanowskiego dla węgierskiej policji. Jego adres jest nieznany. Nagrał za to krótkie wideo na tle białej ściany. Mówił o kryptodyktaturze Tuska i represjach władzy.
5: Nie cofniemy się, nie zatrzymamy się. Walczę dalej dla zwycięstwa Polski z tymi marionetkami z Brukseli i Berlina.
4: Według prawicowych mediów miał się udać do Stanów Zjednoczonych. Wydano za nim europejski nakaz aresztowania. Na koniec coś dla tych, którzy marzą o tym, żeby zostać prezesem. Taka posada aktualnie zwalnia się w Realu Madryt. Klub ogłosił wybory po fatalnym sezonie.
3: No ja bym prezesem chyba nie chciał być, ale o pensji prezesa to bym chciał pomyśleć i ją dostać na konto.
4: Ciekawe, czy piłkarze więcej zarabiają niż ten prezes.
3: Oni to się chyba akurat nie muszą martwić o wydatki swoje. O wydatki, o zarobki, oni już chyba o nic nie muszą się martwić. Co to za różnica, jaki sezon zagrają?
4: No właśnie.
3: Jazzy, Can't Deny It, to na początek. Tupychu, siemano.

Kręci mnie ten numer jak koła samochodem w trakcie jego słuchania. Winy to gipsy w Meloradiu, tak podkręcamy tempo, 14 minuty po 11. Wtedy najlepiej jest robić przerwy w pracy. No słuchajcie, mam przed oczami mega ciekawe badania, które pokazują, że 8 godzin pracy z jedną przerwą, no to system, który jest w ogóle dla nas dramatycznie zły. Powinniśmy pracować, uważajcie, 52 minuty i potem 17 minut odpoczywać. No i tak w kółko. No podobno w takim systemie nasz mózg jest najbardziej efektywny, ale ja to bym to w ogóle odwrócił i zrobił 52 minuty odpoczynku i 17 pracy. Ktoś by narzekał? Poza naszymi szefami oczywiście. Switch Disco, Charlotte Haynie, I Found You. To już teraz słuchacie Meloradia.

Lovin. Sony Fodera i Crystal w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, a Sony Fodera już w te wakacje wystąpi na Sunrise Festival. No i długą drogę do nas, do Polski pokona, no bo to jest DJ prosto z Australii, no ale coś tak czuję, że jak już do nas przyjedzie, no to mu się wracać w ogóle nie będzie chciało. A wy pamiętajcie, że już dziś po 21 nowy program na antenie Meloradia. Sunrise on Air. Będzie masa muzy od artystów, którzy w Kołobrzegu tego lata zagrają. No i przede wszystkim wlotki na Sunrise Festival. To wszystko już dziś wieczorem, no a potem to już tylko dobre melo.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2800.

0: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
1: Żałuję, że nie baczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
8: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Marian, a gdzie mogę kupić
13: ten... Na mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Waka Waka to Shakira w Melo Radio. No i nie zagrałem tego numeru przypadkowo, no bo Shakira ma dla nas zupełną nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: W 2010 roku Waka Waka było hitem mundialu, a w 26, który teraz mamy, Shakira nie składa broni, no i ma dla nas zupełną nowość. Numer wypuszczony specjalnie pod mundial, na którym niestety Polska nie zagra, ale zagra Shakira. Na pewno w przerwie finałowego meczu będzie ona, będzie Madonna, będzie BTS. No a wcześniej, już do finału nie musimy czekać, bo już teraz gramy jej nowy numer na tegoroczny mundial. Razem z Burna Boy nagrała kawałek Die Die. No to co, dajemy go już teraz w Melo Radio. Shakira i Burna Boy już teraz w Melo.

0: to jeden z waszych ulubionych numerów w ostatnich dniach i tygodniach. Boy, You Turn Me, Felix Jen i Kaskada w Melo. Tak gramy jeszcze przed 12, jeszcze przed południem, a wy macie dosłownie ostatnie minuty na to, żeby zgłosić się po wlotki na koncert Florajdy. Ten już w przyszłą sobotę wystąpi w Warszawie, ale jeszcze macie tę chwilę, tę ostatnią, żeby zgłosić się po te wlotki na meloradio.pl. Tam was odsyłam. No a teraz przysyłam Marcina Sikorę. Co w newsach będzie przed 12?
1: A w newsach będzie o tym, że Donald Trump znów odleciał, ale tym razem samolotem. Spokojnie.
0: Pewna zmiana nastąpiła.
2: A już o 12 zagramy.
0: Sony Federa, DOD, Think About Us. Ale bez zmian my będziemy podkręcać tempo też po 12 po południu. Będzie dużo dobrej muzy na antenie Mela.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Kiedy potrzebujesz.

0: Kubka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero.

0: na zmianę ze słońcem mieszają się na kieleckim niebie. Jak prognozują synoptycy, może dzisiaj w ciągu dnia przelotnie pokropić, ale w nocy za to będzie naprawdę padać konkretnie. I tak konkretnie aż do soboty i w sumie przez niedzielę, więc na noc muzeów szykujcie płaszcze przeciwdeszczowe i parasole. Dziś maksymalnie w Kielcach na termometrach zobaczymy 17 stopni. Mogą pojawić się też burze.
1: To są newsy Meloradia Kielce.
0: Ewelina Walczak. Burzowy front nad regionem. Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia dla województwa świętokrzyskiego. Po godzinie 13 spodziewane są gwałtowne nawałnice z ulewnym deszczem i wichurami. Lokalnie mogą wystąpić podtopienia. Groźna aura potrwa do 22. Tymczasem w Piekoszowie gmina stawia na nowoczesność. Podpisano umowę na projekt, który całkowicie odmieni jej turystyczne oblicze. Więcej o tym Małgorzata Mura.
2: Za blisko 4 miliony złotych powstanie interaktywna ekspozycja poświęcona geologicznym i przyrodniczym cudom Geoparku Świętokrzyskiego. Część budynku Centrum Kultury zostanie przebudowana i naszpikowana technologią, by w atrakcyjny sposób uczyć o przeszłości regionu. Inwestycja jest częścią planu rozwoju kieleckiego obszaru funkcjonalnego i ma być magnesem dla młodego pokolenia.
0: Dziękuję za relację. Pieprzyki warto mieć pod kontrolą. Na kieleckim rynku ruszają darmowe badania skóry. Przez 3 najbliższe dni od 9 do 18 eksperci bez zapisów sprawdzą Wasze znamiona. Tylko w naszym regionie z czerniakiem walczy już ponad 1200 osób.
3: Dochodzi 12, newsy Meloradia, Marcin Sikora.
4: Miał być gotowy za miesiąc, a będzie dobrze, jeśli opóźnienie sięgnie nie więcej niż roku. Mowa o podkarpackim odcinku trasy S19. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zerwała kontrakt na wykonanie tego odcinka. Wcześniej wypowiedzenie złożył wykonawca, mówi rzecznik Generalnej Dyrekcji Szymon Piechowiak.
5: Każdy wykonawca, wchodząc na plac budowy, czy wręcz startując w przetargu, wiedział, z czym będzie się musiał zmierzyć.
4: Problemy terenowe i wzrost kosztów były właśnie powodami, dla których poprzedni wykonawca z budowy zrezygnował. Prezydent USA Donald Trump zakończył wizytę w Chinach. Odleciał do Stanów Zjednoczonych. W Pekinie rozmawiał o dwustronnych relacjach, handlu czy wojnie w Iranie. Około 6% skontrolowanych stacji paliw nie stosowała się do rządowych cen maksymalnych, jednak w większości przypadków były to pomyłki. Stosowanie stawki z poprzedniego dnia.
3: Ja bym chciał na przykład taką pomyłkę na koncie zobaczyć, że komuś się pomyli i jedno zero więcej do wypłaty mi dopisze.
4: O, fajnie. Też tylko by wtedy na stacji paliw będzie jedno zero więcej.
3: I wszystko się wyrówna. 12 na zegarek. Tu Pychu, siemano, Sanne Federa, Think About Us. Tak lecimy z piąteczkiem.

0: Gracie Meloradia, podkręcamy tempo, 15 minut po 12 na zgarach. A ja mam naprawdę mega ważne ogłoszenie.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No bo już od 31 lipca do 2 sierpnia będzie naprawdę, naprawdę grubo w Kołobrzegu, nad naszym pięknym polskim morzem, w środku lata będziemy bawić się na Sunrise Festival. No i czas na kolejne ogłoszenie. The History of Sunrise Festival. To rzecz, która po 7 latach wraca do Kołobrzegu. Na Blue Stage DJ Chris razem ze swoimi przyjaciółmi, którzy od lat są związani z tą imprezą, mocno naprawdę poczarują. To już w ostatni dzień tego festiwalu, w niedzielę, 2 dzień sierpnia, a na scenie pojawi się między innymi nasz kumpel Skytech. No to posłuchajmy teraz jego numeru razem z Rehabem, który też w Kołobrzegu zagra. To Hypnotizing.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: A już dziś po 21 Sunrise on Air na antenie Meloradia. Będzie szansa, żeby zgarnąć wlotki na tę imprezę.

Jakimś dziwnym zupełnie trafem, jak tylko ten numer zaczął lecieć, to w studiu zza okna pojawiło się słońce. No mam nadzieję, że u was też tak pięknie i słonecznie w tym momencie jest. Lubię cię jak lato, modelki włodarskich, nowość na antenie Meloradia już za nami, 27 minuty po 12, pychu z tej strony. Siemano, no i tak swoją drogą to ciekawe, które miejsce ten numer zajmie w 30 Meloradia. To się okaże już dziś po godzinie 18, wtedy startuje wasza lista hitów. Adi Nowak zaprasza wyjątkowo dziś, a wy głosujcie na wasze ulubione kawałki na meloradio.pl. No a w tej godzinie powiem wam jeszcze o wyjątkowo zuchwałej kradzieży w jednym z polskich hoteli.

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
9: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
11: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
12: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
13: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
15: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
16: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.

To jest fenomenalny hit. Drive, Gipsy Opał w Meloradiu, tak podkręcają nam tempo. 18 minut do 13 zostało. Pychu z tej strony, siemano. Ukradli telewizory, głośniki, a nawet kaloryfery. To w Krakowie. Właśnie czytam, że tam doszło do naprawdę ostrej kradzieży. No słuchajcie, ktoś okradł hotel. No i to dosłownie ze wszystkiego, co się dało. No właśnie, włącznie z kaloryferami nawet. No ale powiem wam, że no może nie powinno, ale trochę mnie to ucieszyło. No bo przy tym te nasze kradzieże ręczników po pobycie w hotelach, no jakoś tak brzmią bardziej niewinnie.

0: fenomenalna nowość. Jazzy, którą możecie znać z numeru Can't Deny It, który rządzi na playliście Meloradia, dołączyła do Calvina Harrisa. No i tak razem nagrali numer Satisfy. No i brzmi on naprawdę świetnie. No jestem ciekawy, czy dostanie się do 30 Meloradia. To po godzinie 18 dziś, potem będzie Before przed dobrym Melo, potem Sunrise on Era, potem już dobre Melo. Cały ten wieczór będzie przepełniony najlepszą muzą, a do 13 będziemy też przepełnieni newsami. Ula Harciarek już w studiu.
1: Siemanko. Tak. Cześć.
0: I co w newsach?
1: No w newsach będę miała bardzo dobre newsy dla kierowców. Dla kierowców, bo są nowe maksymalne ceny paliw.
0: Mniej zapłacimy?
1: No
0: Dobra, nie będę spoilerował. Ale ja się dzisiaj wybieram też na przykład w okolice Narodowego i mają być utrudnienia.
1: No właśnie, mają być i o tym powiem też w newsach, także kto się wybiera w te okolice, powinien posłuchać.
0: No to będziecie doinformowani najlepiej w Polsce.
2: A już o 13 zagramy
0: Thomas Gray i jego Rumors. Ale wcześniej obiecane newsy oczywiście, a ten kawałek pojawi się na antenie Meloradia punktualnie o pełnej, wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.
2: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. I have a dream. One day.

0: Reklama.
1: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: To nie może być przypadek.
3: Nie! To Kaufland Card Extra!
4: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
16: Po reklamie. Autopromocja.
17: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
18: Meloradio.
17: Ale proszę uzasadnić.
18: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
17: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
18: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
16: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają...
17: Iga Dudziuk.
18: I Mikołaj Kujawiński.

0: Katowice. Słuchaj na 103.9 FM.
1: Dochodzi 13. czas na News ML Radia, które ma dla Was Ula Harciarek.
2: W weekend niższe ceny maksymalne paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,37, benzyny 98 6,93, a diesla 6,82. Polacy więcej się ruszają. 44% pytanych brało udział w jakiejś aktywności sportowej od jesieni 2024 do jesieni 2025. GUS i Krzysztof Jedlak.
3: Najczęstsze powody dla przyjemności, dla rozrywki, dla utrzymania kondycji fizycznej, dla zachowania właściwej sylwetki.
2: Najczęściej jeździmy na rowerze czy chodzimy na siłownię. No i jeszcze ważne info w związku z koncertem Maty na Stadionie Narodowym w Warszawie. Z ruchu dziś i jutro wyłączony zostanie obszar Saskiej Kępy między godziną 17 a 20. Wyjątkiem będą taksówki czy komunikacja miejska.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Aż by się z Matą chciało na takiej Joret de Mar wyruszyć. Ale wy możecie wyruszyć do swoich telefonów i dzwonić. 321-321-777. Otwieram linię, no bo zaraz zagramy w Podejmij Wyzwanie. Jeżeli jesteście chętni, to zapraszam. Mam fajny challenge na rozpoczęcie tego weekendu. 321-321-777. Tutaj dzwońcie, a to Tomasz Grey. Tu Pychu, siemano.

0: Jakbyście szukali dyscypliny olimpijskiej, to Iga wynalazła nową: walka z mikrofonem.
1: On się tak rusza dziwnie. Dynda jakoś, ja nie wiem. Dobra,
0: jest
1: będę
0: piątek,
1: go trzymać.
0: No to dynda, no.
1: Powinien słuchaj, nie dyndać.
0: Kiedyś trzeba, no. Vintage Culture, Gaps i Lost w Mela, tak podkręcamy tempo. Iga przyszła szybciej do pracy i stwierdziła, że razem z nami podejmie wyzwanie.
1: Bardzo bym chciała.
0: Podejmij wyzwanie. Ja to bardzo was lubię. Darka dłużej została, z poranku ty szybciej przyszłaś. Po prostu żyć nie umierać. Ale też jest z nami Mateusz, siemano.
2: Hej, witam.
1: Hej.
0: No cześć, słuchaj, piątek, piąteczek, piątunio, ty już go czujesz?
2: Nie, jeszcze jestem w pracy, w aucie samochodzie.
1: Daj spokój, no, poczuj tę energię, chłopie.
0: No właśnie, trzeba trochę energii dodać, więc my mamy dla ciebie wyzwanie. Jeżeli się go podejmiesz, no to zdobędziesz skiety od Meloradia. Co ty na to?
2: No, działamy.
0: No to słuchaj, jesteś teraz w samochodzie, prawda?
2: Tak.
0: To twoje wyzwanie na teraz brzmi tak. Otwórz okno i krzyknij najgłośniej, jak potrafisz: jest weekend!
2: Dobra, dobra.
0: No to dawaj, chcemy usłyszeć, jak okno się otwiera.
2: Już się otworzyło, nie wiem.
0: Dobra, dobra. Wierzymy, no, dawaj.
2: Chwila, tylko. Dobra. Uwaga. Jest weekend!
0: No dobra, zaliczamy! Odpalamy ten piąteczek razem. Mati, do ciebie lecą skiety od Melo.
2: Dzięki, dzięki wielkie. Podejmij wyzwanie.

0: Trochę spokoju z dobrym bitem też się przydaje. Anima i Joji to Beautiful w Meloradio. Tak gramy 27 minuty po 13. Pychu z tej strony, siemano. No a w tej godzinie powiem wam jeszcze, jak szybko się wzbogacić przed weekendem. No bo jest na to opcja, żeby dostać szybką kasę totalnie od ręki od Meloradia.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to muzyka, której

0: Reklama.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.

0: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen. Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsze dobre melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już jutro po 20. Tylko w Meloradiu.

0: No jak to nie mogę teraz wejść, jak mam wejście, no? Natalia, pozwól mi, proszę. Error, za nami 17 minut do 14, tyle nam zostało, ale to jest dobry moment na to, żeby zgłosić się po szybką kasę. Mamy dla was 500 zł. Na co? Na co tylko chcecie. Na co wam się podoba? Meloradio.pl, tam wpisujecie wasze pomysły. Posłuchajcie, na co hajs wyda Patrycja.
1: Ostatnio poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
0: No proszę, jest to ciekawy sposób na randkę. A wy jaki macie pomysł na to, żeby wydać 500 zł? Meloradio.pl, tam na wasze pomysły czekamy, a ktoś z was taki hajs jeszcze dziś zgarnie.

0: ty udajesz deszcz?
1: Mniej więcej, mam nadzieję, że jednak nie dzisiaj
2: przywołuj,
1: nie
2: przywołuj go, błagam.
1: No właśnie, Just the Way You Are, Milky, David Guetta jeszcze przed 14, a to, że nadchodzi 14, oznacza, że nadchodzą oni. Nasze friki kochane, Iga, Mikołaj, siemano.
2: Siemano.
0: Hej, hej.
1: Jakie macie plany na weekend?
0: Wow,
2: grube.
0: Wspólne.
1: A to prawda. Ale, no, to prawda.
3: A już o 14 zagramy.
2: Nasz ulubiony numer!
1: Ulubiony numer!
0: Hey, Golden! Jak ja dawno tego nie słyszałam.
1: Ja też, ale widzę, że aż łezka ci się uroniła.
0: Uwielbiam.
1: No to ja już nie zatrzymuję was do grania tego numeru. On punktualnie o 14.
3: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.

0: drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
15: O.
14: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
16: To pewne. Niskie

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: A ty niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
4: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: Po reklamie. Melo Radio Kielce na 103.9 FM.
10: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
11: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
12: W pierwszym kwartale tego roku nikt nielegalnie nie przekroczył granicy z Białorusią, ogłosił premier Donald Tusk. Dodał, że to dzięki m.in. modernizacji bariery granicznej. Jeśli planujecie wypad w Tatry, no to bądźcie ostrożni, bo na szlakach panują trudne warunki. Zaczynają się opady deszczu, a na weekend zapowiadany jest śnieg, ostrzega Tomasz Zając z TPN.
13: Niedziela ma się charakteryzować tym, że będzie znaczny spadek temperatury. Jest bardzo silny wiatr, który na szczytach może osiągać nawet 90-100 km na godzinę.
12: Jest też alert przed burzami. No to jeszcze sprawdzimy pogodę na weekend nie tylko dla Tatr. W centrum i we wschodniej części kraju będzie deszczowo, a nawet burzowo. Lepsza pogoda tylko na zachodzie Polski.

0: Nie uwierzysz, Mikołaj.
1: Co się stało? Aha.
0: Zaraz ci powiem. Tylko skończy się nasze intro.
2: To jest Freak Fight w Meloradio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
0: No dzień dobry, jak dobrze, że jesteście. Mikołaj, wyobraź sobie, że masz żonę.
1: No.
0: A potem kolejną.
1: O nie.
0: I jeszcze jedną.
1: To dwa rozwody by musiał wziąć?
0: Nie, nie, nie. To wszystko naraz.
1: To chyba nielegalne.
0: A poczekaj, jest to taki raper, jest to taki wokalista, który właśnie to zrobił.
1: No to gratuluję.
0: No nie wiem, ja współczuję, ale o tym porozmawiamy w tej godzinie. Iga, Mikołaj, hej.

0: Pitbull, MC Kujawa, Kesha i Timber.
1: No taki piątkowy nastrój jakoś mi wjechał przy tym numerze.
0: A kojarzycie to? Mistrz R&B?
1: Staram się nie śmiać z twojego wyboru muzycznego.
0: Ale o co ci chodzi? To jest Nio i bardzo popularny kawałek, trend na TikToku.
1: No dobra, i to ten Nio ma trzy żony, tak?
0: Znaczy podobno, to są plotki, natomiast cały czas chodzi z trzema kobietami wokół siebie. Podobno to są właśnie jego żony.
1: To musi być najbardziej cierpliwy człowiek na świecie. Naprawdę.
0: Ale ty coś sugerujesz?
1: No, jak niektórzy muszą się nasłuchać od jednej żony, co to on ma powiedzieć dopiero?
0: Ale ma też potrójną przyjemność, prawda?
1: Ja, znaczy nie wiem, ja tam nie zaglądam mu do sypialni.
0: Ja też nie, tylko stwierdzam fakty.

0: 19 po 14 w Meloradiu. A ja się utożsamiam z człowiekiem, któremu jest przykro, że się śmieją z niego w internecie, bo tam nie wie, kto Roberta Lewandowskiego.
1: Co? Nie wie, kto trenował Roberta Lewandowskiego? Największego z Polaków?
0: Przepraszam bardzo, ale padło pytanie w Milionerach. Za 75 tysięcy złotych i uczestnik Milionerów miał problem z pytaniem o Roberta Lewandowskiego.
1: No dobra, to ja poproszę to pytanie. Zobaczymy, czy ja będę wiedział.
0: Dobrze. Który z wymienionych szkoleniowców nigdy nie trenował Roberta Lewandowskiego? Ja ci muszę przeczytać tych panów. Numer jeden. Pan Pep. Jakiś...
1: Guardiola, no.
0: Tak. Pan Klopp.
1: Jürgen Klopp.
0: Pan Carlo.
1: Ancelotti.
0: O, wow. No i pan Jose?
1: Jose Mourinho.
0: A on właśnie.
1: To właśnie on go nie trenował.
0: To był ten mem z tym człowiekiem. I am Jose Mourinho?
1: The special one.
0: Yes.
1: Nie wiem, tak, nie wiesz jednak.
0: Nie mam
1: jednak
0: bladego pojęcia,
1: dobra.
0: Ale wygrałbyś pieniądze, brawo!
1: Yay!
0: Mikołaj, wygrywasz 75 tysięcy złotych.
1: Dawaj, do ręki, już teraz.
0: Mogę ci
1: no
0: dać
1: co?
0: Do ręki.
1: No gdzie moje pieniądze? Iga, gdzie moje pieniądze?
0: Nie mam pieniędzy, wydałam wszystko.
1: Spotkamy się w sądzie w takim razie.
0: A nie strasz, bo...
1: O!

0: Mikołaj, czas na zagadkę dźwiękową. Czy jesteś gotowy?
1: Dawaj.
0: 100 lat.
1: Niech żyje nam.
0: O tym będzie w tej godzinie.
1: Kto ma urodziny?
0: Ktoś wielki.
1: Wielki? Ale fizycznie wielki, czy nie, metafizycznie
0: tak,
1: wielki?
0: Metafizycznie, taki DJ muzyk.
1: A?
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: A tej kobiety nie ma rzeczy niemożliwych. Zaśpiewać balladę do 50 twarzy Greya? Nie ma problemu. Stworzyć numer, który bitem wyrywa nas z kapci? Co to dla niej? Ellie Goulding rozkochała nas w hicie Don't Want Your Love. To wasz ulubiony numer ostatniego tygodnia. A jak będzie tym razem?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Adi z tej strony. Zapraszam. M.

0: Reklama.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super, no to jak dołączyć?
1: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Creeps, Kubańczyk w Meloradiu.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Ja chciałam powiedzieć, że przyjaźń to jest cudowna rzecz i tak się składa, że 12 lat temu Martin Garrix i Ed Sheeran poznali się, a nawet zaprzyjaźnili podczas jednego wieczoru w Amsterdamie i tak to się ułożyło, że napisali wspólny numer.
2: I 12 lat ten numer leżał w szufladzie i czekał na lepsze czasy. I te czasy nadeszły wczoraj razem z 30 urodzinami Martina Garrixa, który postanowił sobie chyba na 30 właśnie taki prezent zrobić, że ten numer w końcu wypuści.
0: To jest niesamowity prezent urodzinowy.
2: No lepszego chyba nie można mieć niż numer z Edem Sheeranem.
0: No właśnie, to jest taki dance i pop. Wiadomo, że Ed Sheeran świetnie śpiewa. Wiadomo, że Martin Garrix jest naprawdę bardzo dobrym producentem muzycznym.
2: Obaj od siebie dołożyli cegiełki, a potem zbudowali z tego mur. No to chyba musimy poznać efekt końcowy.
0: Że już?
2: No, że już.
0: Okej.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No to specjalnie dla was. Repeat, Martin Garrix, Ed Sheeran.

0: Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran. Jak panowie mówią, znaczy ten utwór dla nas bardzo wiele.
1: Jest bardzo romantyczny. Jak oni nie będą razem, to ja nie wierzę w miłość.
0: TNA, Loving You. Tak wam podkręcamy tempo w Meloradiu.

0: Jak ja lubię ten kawałek Boy You Turn Me, Felix Jen, Kaskada, tak się podkręca tempo w piątek we Freak Fajcie.
1: A już o 15 zagramy
2: Can't Deny It, Jazzy i Spritz.
0: Ktoś tu poczuł weekend.
2: No tak, tak będzie można poczuć weekend już punktualnie o 15.

0: Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: zły dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Lato w Half Price.

0: świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Obiadowa ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki. Cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
8: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
14: O reklamie. Autopromocja. Sunrise.

0: Słuchaj na 103.9 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
2: Ula Harciarek on the mic.
3: Wycieczkowiec, na którym wykryto hantawirusa, zakończył swój rejs. Osoby z objawami trafiły do izolacji w szpitalu. Chorzy są na kwarantannie. Policja rozbiła szajkę, która oszukiwała seniorów metodą na garnki. Wciskali im towar wątpliwej jakości. Maciej Bąk.
4: Zapraszali ich na prezentacje, na których zachwalali swoje zestawy garnków czy innego sprzętu RTV AGD i przekonywali, że to jest jedyny moment, w którym można je kupić po tak atrakcyjnej cenie i w dodatku można liczyć na jakieś tam nagrody.
3: Oszukali w ten sposób ponad 80 osób na blisko 1,5 miliona złotych. A miliard funtów zgromadził David Beckham i stał się pierwszym brytyjskim sportowcem, który ma taki majątek. Ile pieniędzy?
1: Dużo pieniędzy.
2: Wow, ja też bym chciała mieć tyle pieniędzy.
1: Każdy by chciał mieć dużo pieniędzy.
2: Wy możecie mieć pieniądze. Szybka kasa od Meloradia. Meloradio.pl.

0: Same tempo Eric Pritz.
1: Eric Pritz.
0: Ładnie powiedziałam, prawda?
1: Pięknie.
0: Dziękuję. A podobno, to nie są moje słowa, tak tylko zaznaczę i zrobię sobie tak zwany pupochron. Od rocznej terapii dużo lepsze jest porzucenie toksycznej pracy.
1: Ja też chciałbym się jakoś uchronić, więc powiem tylko, to prawda.
0: Ale...
1: I tyle. I więcej okay. Nic nie powiem.
0: Czyli kochani, jeżeli macie toksyczną pracę według was, to nie bójcie się wykonać tego pierwszego kroku.
1: No lepiej poszukać pracy i się pomęczyć w ten sposób, niż się męczyć nie wiadomo jak długo.
0: Dokładnie.
1: Chociaż wiadomo, no trzeba też płacić rachunki za coś, więc jakby coś za coś,
0: albo
1: nie?
0: Albo znaleźć bogatego kogoś.
1: O.

0: Mockingbird w Meloradiu. Florida. 23 maja, to już za moment, a my was wysyłamy na Florida i robimy to z wielkim uśmiechem.
1: I teraz spróbujemy wysłać tam Mateusza. Mówię spróbujemy, no bo on będzie miał ważne zadanie do wykonania, czyli zrobienie yeah na naszej antenie, ale najpierw musi odebrać telefon.
0: Dobra, dzwonimy i się nie odzywamy, czekamy na jego głos.
1: Czekamy 5 sygnałów.

0: Mati, jakie piękne je, co u ciebie? Czemu chcesz jechać na Florajdę?
1: Chcę jechać na Florajdę, bo to jest moja młodość. Czasy, kiedy byłem w imprezy, w dyskoteki ze znajomymi, więc to jest to, na co czekam.
0: Okej.
2: Widzę tutaj młodzież w studiu kiwa głowami, że jak to młodzieńcze lata, przecież to takie stare. A ja się z tobą, Mateusz, zgadzam akurat.
0: Wysyłaj fotki, Mati, bo jedziesz na Florajdę!
1: Yeah, super! Florajda w Melo
0: Radio. Mam nadzieję, że Mati jakiś filmik wyśle. Good feeling, Florajda, ta.
2: W 3GP. To będzie oldschoolowo.
0: Nie wiem.

0: Mikołaj, czy ty jesteś na jakimś festiwalu aktualnie?
1: Wiesz co, nie, ale czekam na Sunrise Festival, bo już w Kołobrzegu pod koniec lipca i na początku sierpnia tam najlepsi DJ-e z całego świata pojawią się.
0: A wiesz, że Sony Fodera jest z Australii?
1: Z Australii?
0: No, naprawdę.
1: Tam pająki są.
0: Ale Sony Fodera nie pająków, bo on nie się niczego, on będzie na Sunrise Festival w Kołobrzegu! A wiecie, że bilety są do zgarnięcia? I to dzisiaj.
1: Słuchajcie, po 21.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
4: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
3: Dziękuję bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano.

0: Bali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
2: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
10: Tak, i to lepiej niż ja.
11: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość. Bilet ulgowy tylko 55 zł.
12: Zabierz bliskich. Kup bilet online i zobacz to na żywo.
13: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
15: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
14: Serio? Też na wysokie kwoty?
15: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
16: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
17: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
18: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
19: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
18: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
19: A w środku?
18: Ogromny bagażnik, 604 litry.
19: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
18: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
1: Kia. Movement that inspires.
6: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
12: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
16: Psst, to ja. Misia Ogrodnisia.
20: Mieszkam w Bricomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Bricomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę.
21: Poznaj ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Bricomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
22: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: JJ, still I got summer on my mind. Mikołaj, mam smutne wieści dla ciebie, bo ty jesteś stałym bywalcem restauracji typu fast food.
1: A zdziwisz się.
0: Nie jesteś?
1: W sensie zdziwisz się, bo dla mnie to nie jest smutna wiadomość.
0: A. Chodzi o to, że koniec saszetek z sosami i przyprawami w restauracjach.
1: Wreszcie.
0: Będą nowe przepisy. Nie, nie wreszcie. Teraz nie możesz sobie
1: wreszcie
0: zabrać takich sosów do domu.
1: Wreszcie. Ja zawsze jak biorę na wynos albo zamawiam do domu, to klikam, że nie chcę. Nie chcę nic, żadnego. Ani keczupu, ani musztardy. Nic nie chcę, a i tak mi zawsze wrzucają. I tak, co ja mam z tym potem robić?
0: Tak, ty jesteś taki bogaty i nie potrzebujesz sosu, to możesz mi oddać ten sos. Cały
1: proszę cię bardzo,
0: sos.
1: Mogę ci przynieść. Mam takie całe garście po prostu tego, bo z tego nie korzysta.
0: Mi by się przydało w ogóle więcej sosu, wiesz? Więc
1: może
0: to...
1: niż okej. Okay. Umówieni.
0: Super, dzięki. New Religion, BPRX, Faithless, Melo Radio.

0: How does it feel w Melo Radio?
1: Feels good, man.
0: Jaką ty masz energię dzisiaj pozytywną. Bardzo mi się to podoba. Akurat tak przy
1: końcu piąteczek.
0: Weekendzie dokładnie. Ula Harczarek jest już w studiu i pogadamy
2: jestem,
0: o
2: tak?
0: burzy.
2: Tak, bo będzie burzowo i o pogodzie porozmawiamy.
3: A już o 16 zagramy.
1: Good Boys, Hideaway, Daya i Albi.
0: Ale ty masz szybkie oksy na sobie.
1: Wiem, są super, nie?
0: A,
1: pamiętasz,
0: mega.
1: Jak cię pocisnąłem w nich?
0: O, faktycznie, pamiętam. Ale już nie jestem ze Skolimem, więc nieaktualne. Chociaż nie byliśmy razem.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Dyskontowe asy w netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
8: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99. Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów, 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji, jedno opakowanie na konto. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Po reklamie.

0: Rozgrane w Kielcach.
1: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczek. Piątek w Kielcach to moment, w którym miasto wrzuca chyba najwyższy bieg. Mam dla was wielki finał na Kadzielni, nocny chaos w klubie i kryminalną przygodę na torach. Zaczynamy w Amfiteatrze Kadzielnia, który zamieni się w Centrum Muzycznego Wszechświata. To koncert dzisiaj główny juwenaliów, a na scenie wystąpią Kacperczyk, Fagata, Kizo oraz Kas Bałagane. A Maska przejmuje stery po koncercie. Więc jeśli jeszcze macie po finale na Kadzielni energię, to od 22 w klubie Maska juwenaliowe emocje możecie przemienić w czysty, nocny chaos tuptania. A w sobotę, gdy już odeśpicie nocne szaleństwa, to możecie wziąć udział w spotkaniu z mistrzem kryminałów Robertem Małeckim w pociągu Polregio relacji Kielce-Busko-Zdrój. Możecie pogadać, posłuchać o literaturze, mknąc przez świętokrzyskie krajobrazy.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 16, czas na newsy Meloradio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Niebezpiecznie w Tatrach. Dwie osoby są ranne po uderzeniu pioruna w rejonie Giewontu. W Tatrach panują bardzo trudne warunki pogodowe. A synoptycy ostrzegają przed burzami. Zagrzmieć może dziś jeszcze w województwie warmińsko-mazurskim, mazowieckim, śląskim i małopolskim. Alerty obowiązują do godziny 22. Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze w długi czerwcowy weekend, a jak nie, no to Polacy chętnie wyjadą za granicę, na przykład do Turcji, Grecji czy Egiptu. Ale widać zmianę, mówi Marzena Buczkowska-German z jednego z portali turystycznych.
5: Rosnące zainteresowanie kierunkami, które do tej pory mogły się kojarzyć z indywidualną organizacją wyjazdu i mowa na przykład o Hiszpanii.
4: Zainteresowaniem cieszy się też włoskie.
2: I mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu i to w tej godzinie. Co piątek bawimy się w pojedynek płci.
3: Szykujcie już telefony, za chwilę będziemy was nawoływać do dzwonienia.
2: Iga Mikołaj, hej!

0: Jak dobrze, że wy nie słyszycie tego, co tutaj się dzieje między piosenkami. Naszych rozmów w sensie, nie Mikołaj?
1: Naszych nie. Mnie do tego nie mieszaj.
0: Dobra, moich i Olka. Bo tak, Olek jeszcze tu siedzi.
2: Tak!
0: Hej! Pojedynek płci. Znana dobrze wam zabawa?
1: No chyba tak. Nie wiem, pytanie do mnie, pytanie do słuchaczy, pytanie ogólne.
0: Do ciebie, bo byłeś na urlopie, więc 2 tygodnie nie bawiłeś się w pojedynek płci. Dobrze, szukamy panów, szukamy...
1: Pani,
0: dziękuję.
1: 321-321-777 to jest numer do studia. Dzwońcie i zgłaszajcie się do pojedynku płci, bo ten już przed nami, a dzisiaj do zgarnięcia...
0: Torba i pomadka. 321-321-777.

0: Jaką energię ma ten kawałek? Milki, David Guetta, tak podkręcamy tempo, a my szukamy kobiet do pojedynku płci. 321, tak. 321, 777, to jest numer do naszego studia. Zachęć, drogie panie.
1: Drogie panie, zachęcam.
0: Teraz to nam się nie uda raczej, ale jestem też ja, pamiętajcie, będę was wspierać. Szukamy kobiet, bo przystojniaka już mamy. 321, 321, 777, to jest numer do naszego studia.

0: Filipek, Nel w Maloradiu. Pojedynek budzi Freak Fight. Co piątek o tej porze bawimy się w pojedynek płci. Panowie słyszą pytania ze świata kobiet, a kobiety ze świata panów. I dlatego witamy Andrzeja i Gosię, hej.
1: Siemanko.
2: Cześć.
3: Cześć, cześć Gosia.
2: Cześć Andrzej.
0: Super, powitali się, bardzo ładnie.
1: Tak, no to przyjemności mamy ze sobą, teraz czas na walkę.
0: Panie przodem.
1: Zasady są proste, słyszycie pytania, 3 sekundy na odpowiedź. Kto odpowie na więcej pytań, ten wygrywa. Gosia, powiedz, czy wiesz, czym różni się wkręt od śruby?
2: Wkręt od śruby. Śruba się wkręca, wkręt jest, nie wiem, kwintowany.
1: No nie. Tutaj różnica polega na tym, że wkręt wkręcamy bezpośrednio w materiał, a śruba wymaga nakrętki.
0: Gośka, dla mnie i tak wygrałaś. Andrzej, teraz ty. Co to outlet i dlaczego kobiety go tak uwielbiają?
3: Nie wiem.
0: Sklep z towarami z poprzedniej kolekcji. Ja wiem, Gosia, że ty wiesz.
1: No dobrze, a może Gosia będziesz wiedziała, z jakiego filmu pochodzi ten cytat? Przychodzisz w dniu ślubu mojej córki.
0: Wiesz. Dobra, nie będę podkładać rękowo.
1: To był Ojciec Chrzestny.
3: Nawet to z dobrym akcentem tak powiedziałeś.
1: Dziękuję.
0: Szykuje się jakaś rola. Andrzej, to teraz ty. Masz szansę na wygraną. Jak wygląda French manicure?
1: Że w kolory flagi francuskiej się maluje?
0: Nie, kocha, wytłumacz mu.
2: Białe paski na końcach paznokci.
0: Dokładnie. Słuchajcie,
3: ojej, czyli takie jak w życiu bym nie wpadł na to.
0: Słuchajcie, mamy remis. Tak jakby.
3: Ale dzisiaj mocna ekipa.
2: Ale dorównamicie, Andrzej.
0: Ostatni będą pierwszymi, no nie mamy zwycięzcy.
1: Najważniejsze, że humory są dobre, więc wszyscy jesteśmy zwycięzcami.
3: Czyli już wygraliśmy. No i super.
0: Brawo.
3: Gosia, gratuluję.
2: Miły piątek jest na pewno. Pojedynek płci. Freak Fight.

0: All the Time, John Summit. Słuchacie Freak Fightu. Mikołaj, wiesz, kto to jest Bambi? Na pewno.
1: Wiem. Mhm.
0: Raperka, influencerka. I tak się składa, że ostatnio powiedziała, ile zarobiła na swojej współpracy ambasadorskiej najwięcej.
1: No i ile to było?
0: No strzel.
1: Milion złotych.
0: Dwa.
1: O,
0: za jedną
1: współpracę. Nice.
0: Mhm. A my mamy dla was niespodziankę jeszcze w tej godzinie.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: A tej kobiety nie ma rzeczy niemożliwych. Zaśpiewać balladę do 50 twarzy Greya? Nie ma problemu. Stworzyć numer, który bitem wyrywa nas z kapci? Co to dla niej? Ellie Goulding rozkochała nas w hicie Don't Want Your Love. To wasz ulubiony numer ostatniego tygodnia. A jak będzie tym razem?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Adi z tej strony. Zapraszam.
0: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.

0: Sweet Dreams, Alan Walker i Mandek. Podkręcamy tempo w Meloradiu, a za chwilę nasz ulubiony A-Ben i Runaway.
1: A-Ben i Runaway to jest numer, na który możecie głosować oczywiście w naszej liście. To jest propozycja, więc być może do 30 Meloradia wskoczy w tym tygodniu, a może w przyszłym. To wszystko zależy od was i od waszej dobrej woli i od waszych głosów.
0: Mi się wydaje, że ten numer ma szansę wlecieć, bo jest naprawdę dobry, więc teraz zróbmy tak, umówmy się. Dajemy bardzo głośno, słuchamy, jak wam się podoba, to dajemy tam łapkę w górę i się cieszymy wspólnie. A-Ben, Runaway to teraz.

0: Rumors w Melo Radio Mikołaj. A wiesz, że Thomas Gray wystąpi na Tomorrowland?
1: To rewelacja.
0: Cieszysz się?
1: Bardzo.
0: Naprawdę?
1: No pewnie.
0: A ty, Ula, się cieszysz?
2: Też bardzo się cieszę.
0: A jedziesz na Tomorrowland?
2: Takie mam plany.
0: Tak myślałam. Za chwilę newsy Melo Radio.
3: A już o 17:00 zagramy
1: Don't Want Your Love, Illenium i Ellie Goulding.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: To nie może być przypadek.
4: Nie! To Kaufland Card Extra!
5: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Morliny są...
7: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
8: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
9: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
14: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Cześć Wam, z tej strony Wyjna Walczak. Sobota w Kielcach to noc, w której muzea ożywają, a my przenosimy się od sentymentalnych podwórek lat 90. przez filmowe historie o wielkich twórcach, aż po mocne uderzenie w podziemiach. Muzeum Zabawek i Zabawy w sobotę zaprasza na wielki powrót do przeszłości. Hasło przewodnie to lata 90., więc spodziewajcie się klimatu kaset magnetofonowych i automatów do gier. Prawdziwym hitem będą jednak pokazy breakdance, a po każdym występie sami możecie wskoczyć na parkiet. Wstęp oczywiście za free. Z muzealnego podwórka przenosimy się do Kieleckiego Centrum Kultury na filmową noc w windzie. Tam zobaczycie krótkie dokumenty o sztuce, a kiedy emocje kulturalne opadną, uderzajcie do klubu kawiarni Quest, gdzie swój jubileusz 20 lat za konsolą świętuje DJ Freestyle. Tehenko oczywiście też będzie.
1: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
2: Ula Harciarek on the mic.
3: Koniec obławy po strzelaninie w Lubinie na Dolnym Śląsku. Nie żyje mężczyzna podejrzewany o podwójne zabójstwo. Przypomnę, w wyniku strzelaniny, do której doszło w nocy z wtorku na środę, zginęły dwie osoby. Polska granica z Białorusią jest szczelna. O sukcesie mówi premier Donald Tusk.
4: W pierwszym kwartale roku 2026 nikomu nie udało się nielegalnie przekroczyć granicy między Polską a Białorusią.
3: Według szefa rządu to dzięki modernizacji bariery granicznej i coraz lepszemu wyszkoleniu funkcjonariuszy. No i jeszcze na koniec coś dla fanów Chłodnika. Na Litwie kursuje pociąg różowej zupy. Zapowiada festiwal Chłodnika, który ruszy 29 maja i ma zachęcać do odwiedzenia Wilna turystów m.in. z Polski.
2: Wiecie, że ja kocham Chłodnik?
3: O, ja nie lubię.
2: A ty?
1: Ja nie mogę się teraz wypowiedzieć, bo jest pół na pół.
2: Spróbuj. Nie, no, nie krępuj się.
1: No, nie jestem fanem. O.
2: A lubisz jeździć na rowerze?
1: Wiesz co, lubię, tylko rower to teraz droga rzecz jest.
2: Droga rzecz, to prawda. I w ogóle przydałyby się jakieś na przykład ścieżki
1: tak,
2: rowerowe.
1: Tak, bo też nie ma czasami gdzie jeździć.
2: No właśnie. O tym pogadamy.

0: 500 metrów ścieżki rowerowej. Wow.
1: To jest niesamowite wydarzenie. W Żywcu otwarto taki właśnie odcinek 500 metrów, więc oczywiście, że przyjechał burmistrz, były przemówienia, była czerwona wstęga, byli górale w tradycyjnych strojach, wspólna sesja zdjęciowa, no po prostu wszystko dla tych 500 metrów ścieżki rowerowej.
0: Ile trwa taka przejażdżka? Policzmy to. Jakieś...
1: No niezbyt dużo.
0: To fajnie, że
1: dobrze, że matury nie musimy zdawać w tym roku, ani nawet testu ósmoklasisty.
0: No nie jesteśmy zbyt dobrzy z matmy, ale świetnie liczymy pieniądze.
1: O, to nam wychodzi najlepiej.
0: Dlatego za moment rozdamy komuś 500 zł.
1: Ale wiesz, co właśnie zauważyłem?
0: Tak?
1: Księdza nie było na otwarciu.
0: A nie, to
1: nikt,
0: w ogóle się nie liczy.
1: Nikt nie poświęcił ścieżki.
0: Nie, to
1: zaraz się rozpadnie.
0: Oj.

0: Mikołaj? Nie, nie ty. Ten no drugi. To,
1: aha. Dobrze. Just in case.
2: Szybka kasa na weekend w Meloradio.
0: No, dzwonimy do Mikołaja po prostu.
1: Wreszcie, wiecie. Po kasę, wreszcie do mnie.
0: Ale nie do ciebie, do tego drugiego.
1: No faktycznie mi nie dzwoni, żal.
0: No przykro mi bardzo. Chyba, że nie odbierze, no to mogę do ciebie zadzwonić.
1: O, dobra,
0: Mikołaj
1: się.
0: To Mikołaj.
3: Halo?
1: Chyba już za późno.
0: Cześć Miki, Iga, siemano. Mikołaj, Meloradio.
3: Siema, siema.
0: Co tam?
3: Dobrze, w pracy jeszcze aktualnie.
0: O, fajnie.
1: No to akurat dzwonimy, żeby ci trochę poprawić humor na koniec tej pracy w piątek. Mikołaj, byłeś na meloradio.pl. Powiedz, na co ci szybka kasa?
3: No, super weekend, że tak powiem, z znajomymi, z chłopakami. Mhm. Grillek i później żużel w lesie.
0: Wow, ale brzmi fajnie. Czy Mikołaj też może do was dołączyć?
3: No może, oczywiście.
1: Dobrze. To jesteśmy umówieni, a ten dźwięk oznacza, że możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
3: Super, fajnie, cieszę się bardzo.
2: Szybka kasa na weekend w Meloradiu.
0: A jeżeli wy potrzebujecie trochę gotówki, to wbijajcie na meloradio.pl 200, nawet 500 złotych do zgarnięcia. Think about us, Sony Fodera.

0: Taylor Swift, Eli Oaks. Znowu szybkie oksy na tobie, Mikołaj.
1: Bo ja wtedy szybciej robię wejścia, wiesz, szybciej myślę o tym, co powiedzieć.
0: A wiesz, że personalia za chwilę?
1: No, słuchaj, powiem więcej, my tam jutro będziemy, ty będziesz dzisiaj, a my wszyscy tu z Melo będziemy jutro.
0: A ja jutro też tam będę?
1: No nie masz wyjścia, powiedziałem, że wszyscy.
0: A, dobra, sorry.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
9: Po reklamie.

0: Za chwilę 30 Maloradio. Oznacza to, że będą różne propozycje.
1: Będą i jedna z nich już za chwilę wybrzmi w waszych głośnikach. To jest świeża rzecz. Jeżeli jeszcze się z nią nie zapoznaliście, to teraz będzie świetna okazja, a potem wchodzicie na meloradio.pl i tam głosujecie na swoje ulubione numery.
0: Topik, Becky He i numer z piękną nazwą.
1: Sorry, papi.
0: A to jakoś inaczej, tak bardziej zalotnie.
1: Ej, sorry, papi.
0: Ja to kupuję. Sorry.

0: Mm-hmm. Your Books. Mm-hmm. Graceland. Fajne. Lubicie?
1: No. Mm-hmm.
0: Cześć, Adrian.
1: Cześć, dzień dobry, kłaniam.
0: Co ty tu robisz fajnego?
1: Wiesz co, postanowiłem, że przyjdę. Tak? Olek się mnie zapytał, czy mógłbym się z nim zamienić. Mówi, stary, na 30 Velorady, jak gościu. No,
0: ochoczo.
2: Czyli dzisiaj odliczamy wspólnie z tobą?
1: Tak jest.
0: Ale ja nie mogę, bo ostatnio powiedział, że go zdradziłam.
1: No to jego problem.

0: Minuta do 18, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
1: I sprawdzimy, co czeka nas w weekend. I dobry news, bo wszystkie paliwa będą tańsze od jutra. Do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,37, a diesla 6,82. No a jutro wielki finał konkursu Eurowizji. Jako 18 na scenie wystąpi Polka Alicja Szemplińska z utworem Prey. Trzymamy kciuki. Robert Lewandowski ma być coraz bliżej przynosień do Arabii Saudyjskiej. Takie są przynajmniej plotki. Krzysztof Wilanowski.
2: Mówimy tu o drugim i pierwszym obecnie klubie Arabii Saudyjskiej. Bez względu na to, w którym z nich wyląduje Lewy, na pewno zarobi ogromne pieniądze. Mowa o nawet 90 milionach euro za sezon.
1: Jego żona Anna z córkami mają zostać w Barcelonie przynajmniej na początku.
0: Odliczamy wasze ulubione numery. No właśnie, punktualnie 18 na zegarach. Siemanko, ja jestem Adi, nie jestem sam. Iga, Mikołaj.
3: Cześć.
4: Hej.
0: Słuchajcie, cały tydzień czekaliśmy na to, żeby w końcu dowiedzieć się, kto zwycięży dzisiejsze notowanie. Mamy dużo muzy do zagrania. No i zaczynamy. Czy któryś z was chciałoby powiedzieć, co jest na 30?
4: Ty masz 30 lat chyba.
3: Dobra, mam 31. Dzięki, że pamiętasz, ile mam lat. Nie? Fajna przyjaciółka. Dobrze, Good Boys, Hideaway, Die I'll Be na miejscu 30.
0: Brzmi to tak. I idziemy dalej na miejscu 29. John Summit i Chica 305.
4: O, lubię to.
0: No to jest dobry basik, naprawdę. Solidnie to brzmi. I co na 28?
4: Walked Away, David Guetta, Hypaton.
0: Mhm. Jeśli mam być szczery, to ja chyba wolę ten numer, ale tu przez tego dropa, czekajcie.
3: Ale siepło.
0: Właśnie, ale siepło. Słuchajcie, to nie koniec, bo czas na miejsce 27.
5: 30 Meloradia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia. Tego tygodnia.
0: No właśnie, James Hype, Be Mine. Siemanko raz jeszcze.

powiedzieć, że ta nuta ma niezwykły urok, to nic nie powiedzieć. Gordo, Irene Zonewald, Loco Loco. Miejsce 25, 30 Meloradia, tak? Zdecydowaliście? To jest wasza decyzja, wasza odpowiedzialność. A jeśli chodzi o Gordo, to facet, śmiało można powiedzieć, że szalał. I to na Tomorrowlandzie. Ale skoro mówimy o tej współpracy, to też na pewno część już z was o tym wie, ale szanowny pan Irene Zonewald planuje się pokazać na bardzo ważnej muzycznej imprezie. Sunrise Festival! No właśnie! Irene Zonewald tam będzie, wy oczywiście też, a dziś po 21 Sunrise Honor, czyli program poświęcony temu, co może się wydarzyć podczas tej imprezy. Trochę pogadamy, trochę powspominamy i trochę wlotek na to wydarzenie też rozdamy. Tymczasem 24. Vintage Culture, Gaps i Lost.

0: 22. Kungs, Theophilus London i Galaxy. I pomyśleć, że panowie długo musieli poczekać, żeby ta muzyczna współpraca się udała. Ale jest! 16 minut po godzinie 18, a propos pędzącego czasu, to mam dla was bardzo fajne muzyczne wieści, no bo dzisiaj mieliśmy okazję posłuchać zupełnie nowej nuty od Shakiry, która powróciła i to nie bez powodu, no bo słuchajcie, no dzieje się, świat piłki nożnej ożył na nowo, a to z racji tego, że FIFA World Cup 2026 coraz większymi krokami się do nas zbliża. No i Shakira została poproszona o nagranie singla, tak jak w roku 2008 albo 10, już nie pamiętam. Wtedy była to Waka Waka, a dzisiaj bardzo chwytliwe, Daj. Jeśli wam się podoba, no to głosujcie na meloradio.pl, bo to właśnie jest propozycja.
1: Najlepszy drop nowych hitów w

Piękna jest ta nutka. To miejsce 20. Anyma, Joji Beautiful w Meloradiu, czyli nuta o dystansie. I tu nie chodzi o dystans do siebie, tylko ten kilometrowy. No bo tu się pojawia dużo pytań. Czy kiedykolwiek cię zobaczę? No właśnie, na to pytanie nie zawsze pojawia się odpowiedź. Ale jeżeli pytacie, co jest na 19, to mogę wam powiedzieć, że Alok, Khalid i Dive Into Me, zagram to już za chwilę.

0: słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to. Lewiatan.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
12: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest 6.
13: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
14: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.

dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.

0: Sony Fodera, Crystal, My Love w Meloradio, 21 minut do godziny 19. Sony Fodera to gość, który zainspirował się oglądając amerykańskiego DJ-a Dermika Cartera w klubie nocnym. No i pomyślał, ej, ja też chcę tworzyć. No i tak tworzy, że pojawia się wszędzie na całym świecie, a dzisiaj zajął miejsce 18 w 30 Meloradia. A my idziemy dalej, czas na najlepszy i najnowszy drop nowych hitów. Słuchajcie, Leon i Marcus & Martinus powracają z bardzo wakacyjnym singlem, który zachęca do tego, by trochę potańczyć przy świetle księżyca. A skoro to totalna nowość i premiera tym samym, to mam zaszczyt ogłosić szanownym państwu, że możecie na ten numer głosować na meloradio.pl. Oczywiście, jeżeli wam się spodoba.
1: Najlepszy drop nowych hitów.

Facet, który kocha zimno. A to dlatego, że pochodzi z Norwegii. Oscar Metcalf, Sweet Nothing z Meloradiu na miejscu 16 i 13 minut do godziny 19. Tak zagłosowaliście. Bardzo mądrze zresztą, bardzo fajny numer. A Oscar chwali się, że wiele potrafi. No tak, ale jego kariera muzyczna nie wystartowałaby, gdyby jego nie nastoletnie aspiracje do tego, żeby zostać DJ-em. Podobno działał na FL-u, to jest takie oprogramowanie, które, no co by nie mówić, na pewno producentom na samym początku dużo pomaga. I co by nie mówić, też sporo dobrej muzy powstało na tym cudzie, także Oscar wiedział, co robi. A my teraz trochę uderzymy, no, wyżej, mocniej i myślę, że zaprezentujemy wam coś, co jest bardzo głośne, bo w pewien sposób trochę inspirowane przebojem Upside Down od Diany Ross. A mowa o Boy, You Turn Me, Felix Jenny Kaskada.

Miejsce 14. Ebony Hollow w Melo Radio. 7 minut do 19. Tak, podkręcamy tempo. Bardzo dużo jest emocji w tym numerze. Jest wzruszający. I widać, że go pokochaliście. A my punktualnie o 19 zaczniemy od 13. Co to będzie? Jeszcze wam nie chcę spoilerować, ale powiem tylko tyle. Bardzo dobra nutka.

0: Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do opłukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie. Let's go! 30 Meloradia. Odliczamy wasze ulubione numery.
6: No pewnie, jak co tydzień, a przy okazji siemanko, Adi z tej strony. Zdałem sobie sprawę z jednej naprawdę pięknej rzeczy, bo no mamy punktualnie 19 i jeszcze jest fantastyczne słońce. I o tej porze powiedzieć wam siemanko i cieszyć się zachodem słońca, no to jest coś naprawdę rewelacyjnego. No ale my tu gadu gadu, czas odliczać na miejscu 13 kawałek, który mówi o tym, że mowa ciała potrafi zdradzić naprawdę sporo. Czyli Ale Farben i Body Talk. Gramy to już teraz, no i odliczamy do 20. Ciekawe, kto wygra.
0: 30.

20.11. Bauza i Magnetic w Meloradio, 8 minut po 19. Gościu już 15 milionów wyświetleń na Instagramie i TikToku zebrał pod klipami, które promują ten numer. No i nieźle poszło. No, a przypominam, że mamy piątek, piąteczek, piątunio, co jeżeli chodzi o świat muzyki rozrywkowej, elektronicznej, szerokiej maści i imprezowej, wiąże się tym, że mamy coś nowego. No i pojawia się facet, który będzie robił show i to tak naprawdę już niedługo, bo znowu spotkamy się z nim m.in. na Sunrise Festival. I James Hype to jest gość, który robi muzykę bardzo krótką. I aż byłem ciekawy, ile będzie trwał ten kawałek. No i nie jestem zaskoczony. Minuta 50. Serotonin w Meloradio, jeżeli wam się spodoba, to głosujcie.

Jazzy z Pretty Country Tonight w Melo Radio na miejscu 10. Choć to rzeczywiście hymn lata i imprezy, to jak się wsłuchacie w słowa tego numeru, to możecie się delikatnie mówiąc, no, zdziwić. Chciałoby się powiedzieć, że nic co ludzkie nie jest nam obce, no bo ten kawałek trochę, można powiedzieć, że jest opisywany jako hymn o nieodpartym pożądaniu. I wiecie, to nie jest nic złego, to jest fajna rzecz, jeżeli pojawia się ta słynna chemia i chęć po prostu trochę zabawy, no to wydaje mi się, że wszystko jest okej. Daria Kulej by powiedziała, że i to też jest jakby okej. Ale dobra, my się nie zatrzymujemy, teraz pogadamy o miejscu 9, bo tam Kygo, Khalid i Griffin, Save My Love. Gramy to już teraz i to też trochę o miłości przecież.

0: Andy Dust powiedziałby, że to rura. Takie dobre, szybkie, potężne. John Sammy, The Chainsmokers, Ilzy i All The Time dzisiaj na miejscu siódmym. 07, zgłoś się. Oj, kiedyś to było. 22 minuty po 19, podkręcamy tempo. Słuchajcie, w 30 Meloradia czas na spotkanie z 30-latkiem, tak jest. Martin Garrix już jest po tej, że tak powiem, granicy przydatności do spożycia, że tak powiem, może źle to zabrzmiało, sorry. Ale zrobił sobie piękny prezent na 30 urodziny, bo zaprosił do współpracy Eda Sheerana i nagrali razem numer pod tytułem Repeat. Świat czekał na ten numer ze 12 lat, ale w końcu się udało, a my gramy go też w Meloradiu jako propozycję.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Nie no, piękne to jest. Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeated w Melo Radio. Dzisiaj premierowo to graliśmy. Mam nadzieję, że wam się spodobało i tylko przypomnę, że można na ten numer głosować, bo to świeżynka, propozycja. Meloradio.pl, na tę stronę was zapraszam, żeby móc oddać swoje głosy, a ja liczę na to, że kawałek się przyjmie. No bo co by nie mówić, Martin Garrix to jest specjalista od potężnego brzmienia, a Ed Sheeran to jest facet od pięknego pielęgnowania naszego serducha i w tym połączeniu, co by też nie mówić, to jest fuzja idealna. Ale dobra, na miejscu szóstym, które zagramy już za moment, pojawi się Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love, czyli numer, który przecież nie tak dawno był na miejscu pierwszym. Coś tu chyba nie poszło.

0: Autopromocja.
1: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo. O 15 co tydzień odpalamy Bifor, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad Traczyk, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne. W super niskich cenach.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100 kroków.

Nawiązanie do kultowego filmu Beauty and the Beast. Z tym, że tutaj to jest Beauty and the Beat. A to Justin Bieber i Nicki Minaj w Meloradio. Czyli kawałek, który dostał zupełnie nowe, drugie życie na miejscu czwartym. 18 minut do godziny 20. Słuchajcie, zaraz będziemy mówić o tym, co na podium, ale zanim to, no to jeszcze piątkowo zagramy coś zupełnie nowego, coś bardzo świeżego. Panowie, którzy w 2022 roku spotkali się w Amsterdamie, nie odpuszczają i dalej tworzą. Avalon Rockstone i zupełnie nowa propozycja, która też liczę, że wam się spodoba, bo uważam, że jest po prostu genialna. Jej tytuł to Talking i gramy to premierowo. Już teraz w Meloradio. Yeah.

cyk trójeczka. Niektórzy powiedzą, że trzeba zredukować. Ja w tym przypadku powiem, że nie, tu trzeba dać bieg wyżej, bo to bardzo dobra nuta jest. Miejsce trzecie. Gibbs, Dope Hubs, For Money i Vin w Meloradio. Bardzo się cieszę, że tak wysoko, ale wiem, że możemy więcej. A to znacie? Another Talk to You dzisiaj na miejscu drugim 30 Meloradia. Mamy 12 minut do 20 i za chwilę się dowiemy, kto wyląduje na tym najważniejszym miejscu. I myślę, że ta osoba bardzo się ucieszy. Mam nadzieję, że ma akurat włączone Meloradio.

bardzo imprezowe, ale też bardzo chillowe zarazem, a to sztuka, żeby zrobić taki numer, by pasował na jedną i drugą okazję. Another i Talk to You w Meloradiu dzisiaj na miejscu drugim. No ale słuchajcie, no zbliżamy się do tego miejsca pierwszego. Ja też nie chcę za bardzo przedłużać, bo już najwyższy czas powiedzieć wam, kto wygrał. I zrobię tę zapowiedź może w ten sposób. Jeżeli gdzieś jesteście na mieście i słyszycie, że ktoś krzyczy RURA, to możliwe, że to jest właśnie on, czyli Andy Dust, Carrie C. Zokiria.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wysany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: Siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
4: A w tych siatach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
0: Po reklamie.

Cyk 20, siemanko, ja jestem Adi, a to jest Before przed dobrym Melo. Przed momentem odpaliłem Instagrama Melo Radia i zobaczyłem tam coś pięknego, a mianowicie to, co się dzieje na Warsonaliach. I ta wiksa w Melobusie to jest coś, co zdecydowanie dobrze ładuje. No to może tam też posłuchacie tego. Nathan Dash, I Am Over You, Bobby Harvey Remix. To co, jedziemy, siema!

Meduza, Don't Wanna Come Home w Meloradiu 15 minut po 20. Całe szczęście, nie musicie nigdzie iść, luzik. To jest Before przed dobrym Melo, no i czas trochę powspominać. Piosenka, o której dzisiaj będziemy gadać, to już wielki przebój, który ma ze 20 lat. I to jest w ogóle hicior, bo to opowiada historię, wiecie, pisania wtedy jeszcze na czacie tak naprawdę, gdzie nie do końca było wiadomo, kto jest kim, tak? No i wokalista tego numeru ma potencjalne przeczucie, że po drugiej stronie jest bot. Okazuje się, że jednak to nie jest do końca bot, tylko piękna dziewczyna. Ale wokalista w to nie wierzy. No i trochę nie wyszło. W każdym razie piosenka wyszła i to bardzo. Nazywa się Botenanna, autorem jest Bass Hunter. Róbcie głośniej.

Don Omar, Lucenzo, Danza Kuduro w Melo Radio. No właśnie, 29 minut do 21, to jest Before przed dobrym Melo, ja jestem Adi i wszystkim, którzy dopiero dołączyli, mówię serdeczne siemanko. To nie jest taka zwykła wersja Danza Kuduro, no bo tutaj przecież za te mocarne dropy i bity odpowiada szanowny pan Tiesto, który, no co by nie było, to przecież jest jednym z gospodarzy dobrego Melo. I usłyszymy się z nim dzisiaj, po 22, to tak tylko daje znaka. Tiesto wystartuje ze swoim kolejnym epizodem cudownego Prismatic. A to jestem ciekawy, czy pamiętacie. Old Jim Arty, Alexandra Sun i In My Head, Baby, I'm Sorry. Czasami to słowo przepraszam potrafi wyrazić więcej niż 1000 słów.

Nie śmiejecie się ze mnie, ale ja tu już jestem stary chyba, wiecie? Bo tak usłyszałem ten fragment o niewyspaniu. Strasznie smutno mi się zrobiło. Ja lubię spać. Modelki Włodarski, lubię cię jak lato w Melo Radio. To jest Before przed dobrym Melo. Mamy 19 minut do 21. No i mam nadzieję, że dobrze się bawicie. No bo w końcu weekend, nie? To już jest tak na horyzoncie, już nawet jesteśmy, mam wrażenie, że jedną nogą już po drugiej stronie weekendowej. Ale to skoro weekend, to powspominajmy trochę, bo 13 lat temu Stromae chciał trochę emocjonalnie opowiedzieć o swoim życiu, a dokładniej o relacji z ojcem, po prostu. I co prawda piosenka jest niesamowicie smutna, to jednak Stromae jest facetem, który potrafi zrobić tak, żeby te smutne rzeczy zabrzmiały, nie powiem, że wesoło, ale jednak, żeby dały trochę ukojenia w formie tej nieco bardziej imprezowej, bo co by nie mówić, to pozwala odreagować. Papa Ute, polecam wam też teledysk, bo jest naprawdę niesamowity.

0: Łukasz z Łodzi na WhatsAppie Meloradia przed momentem napisał...
1: A skuter!
0: No dokładnie, który będzie na Sunrise Festival. A za chwilę Sunrise On Air.

0: autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10

0: Wkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
7: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
8: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
7: O, pyszna zapiekanka.
8: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
7: To rozumiem.
8: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, najlepszy dzień.

0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Sunrise on Air w Meloradio.
1: Premierowe wydanie, premierowe spotkanie Sunrise on Air. Siemanko, Adi po tej stronie, jest 21 na zegarach. No i trochę poszalejemy dzisiaj, no bo Sunrise Festival coraz bliżej i mamy dla was zaproszenia na tę imprezę i to tak naprawdę od was zależy, ile ich rozdamy. A jedyne, co potrzebuję, żebyście zrobili, to teraz odpalili WhatsAppa Meloradia i najpiękniej na świecie nagrali głosówkę, jak krzyczycie Sunrise Festival! No to co, sprawdzimy, jak to jest poczuć tego pięknego Sunrise'a. Pan Andy przygotował dla nas bardzo ładne sety. Częstujcie się.
0: Sunrise on Air w Meloradiu.

0: Melo Radio Sunrise on Air.
1: She a freak. She a freak.

0: Przyznacie, że facet bardzo zdolny. To jest Sunrise Honor. No i Andy, który za chyblami i zatykami daje czadu. A to, co słyszycie, to jego wersja She a Freak od Armina Van Burena i SkyTech'a. Daje znać bardzo ważna informacja. Andy będzie na Blue Stage podczas magicznego Sunrise Festival. A w niedzielę, 2 sierpnia, na Blue Stage właśnie, wyjątkowe wydarzenie, które no przejdzie do historii, bo to już jest w pewnym sensie historyczne. The History of Sunrise Festival. Prosiłem o to, żebyście ładnie krzyczeli, nie bez powodu, no bo sprawa jest prosta. Bilety do zdobycia.
1: Melo Radio Sunrise on Air.
0: No właśnie, żeby zdobyć wejściówki, wloty na 2 sierpnia, gdzie będziecie mogli doświadczyć The History of Sunrise Festival, trzeba było krzyczeć na WhatsAppie Melo Radia Sunrise Festival. Mamy Piotra, sprawdźmy, jak mu poszło.
2: Sunrise Festival! Dajemy czadu!
0: No i dali czadu. Podwójne zaproszenie jest wasze, brawo! Kto da więcej, kto jeszcze krzyknie, wbijajcie na WhatsAppa Meloradia i do dzieła, róbmy to i bawmy się!
1: Sunrise on Air w Meloradiu.

0: Sunrise On Air w Melo Radio trwa w najlepsze. Swoją drogą mam bardzo dobre wieści.
1: Melo Radio Sunrise On Air.
0: Po 7 latach wracamy na Podczele, słuchajcie, dokładnie tam, gdzie to wszystko się zaczęło i mówię tutaj o Blue Stage, na którym pojawi się też Andy, a jego właśnie teraz słyszycie, bo to jego set specjalnie dla nas.
1: Melo Radio Sunrise On Air.
0: No, wiem, że są tu osoby, które chciałyby posłuchać na żywo pięknego wydarzenia The History of Sunrise Festival już tak naprawdę 2 sierpnia. No i prosiłem o to, żebyście pięknie krzyczeli na głosówkach do nas na WhatsAppie Melo Radia. Lady G proponuje coś takiego. Dobra gwiazda, masz podwójne zaproszenie na niedzielę. Przypominam, cały czas jeszcze można zgarnąć wloty na Sunrise Festival, także do dzieła. Szukajcie nas na WhatsAppie Meloradia. No i dajcie znać, a my gramy dalej.
1: Sunrise On Air.

0: Louder for the People, a rehab Afrojack i to w wersji Andiego, który przygotował dla nas ten piękny set. Sunrise on Air trwa w najlepsze. 18 minut do 22. Czajcie, że kiedyś do zasilenia scen na Sunrise Festival wystarczyło raptem 5 agregatów prądotwórczych. Dzisiaj na terenie imprezy działa aż 22! To tak jakby ktoś małe miasteczko miał tak naprawdę do naelektryzowania.
1: Sunrise on Air.
0: No właśnie, dużo osób krzyczy Sunrise Festival i bardzo dobrze, bo mamy dla was zaproszenia na 2 sierpnia, gdzie będziecie mogli przeżyć The History of Sunrise Festival. Krzyczycie na WhatsAppie Meloradia. Mati, poprosimy.
2: Sunrise Festival! Kurde!
0: Jestem pewny, że chciałeś powiedzieć co innego, ale jesteś dżentelmenem, dlatego wyraziłeś się w ten sposób. I za to właśnie podwójne zaproszenie na 2 sierpnia jest twoje. Madzia, a ty coś byś dorzuciła tutaj?
3: Sunrise Festival!
0: Masz bilety!

Sunrise Owner w Melo Radio. No pięknie i tak będzie też już niedługo na Sunrise Festival. A Sunrise Owner wraca w piątek po 21. Ali z tej strony, dzięki za dzisiaj. Słuchajcie uważnie Melo, bo bilety na Sunrise Festival są do zdobycia. Do dzieła!

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Fast track to a new era.

0: Autopromocja.
1: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo. O 15 co tydzień odpalamy Bifor, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad Klaczyk, zapraszam. M to

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Witam w kolejnym programie Miasto Młodości. I trochę mam wrażenie, że ten program nabrał takiego tonu prezentowania ludzi, którzy są młodzi i zajmują się tworzeniem swojej przestrzeni artystycznej. No i muszę powiedzieć, że bardzo mi się to podoba. A mówię to nie bez przyczyny, ponieważ dzisiejszym moim gościem jest Izabela Olczyk. Fotografka działająca pod pseudonimem Pstrykam na Instagramie oraz laureatka Nagrody Grand Prix w studenckim ogólnopolskim konkursie fotograficznym Głębia Spojrzenia. Dodatkowo Iza pisze teksty i studiuje dziennikarstwo. Cześć Iza.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Iza przyjechała do nas z najpiękniejszego, najcudowniejszego Krakowa, więc tym bardziej doceniam to niezmiernie. Skoro już zostałaś tak pięknie zapowiedziana, no to może powiesz, jaką fotografią ty w ogóle się zajmujesz?
2: Ja głównie w fotografii najbardziej cenię sobie portrety, dlatego też jest to rodzaj fotografii, który wykonuję najczęściej. Co nie zmienia faktu, że jestem też otwarta na inne rodzaje fotografii i na inne ujęcia, na jakieś tam nowe rzeczy, które się pojawiają gdzieś tam w toku pracy przy fotografii.
1: No i dlaczego to jest właściwie portret? No bo to jest takie bardzo, mam wrażenie, konkretne. To znaczy, powiedziałaś, że głównie chcesz i zajmujesz się portretem. No i dlaczego właśnie ten rodzaj fotografii?
2: Myślę, że portret jest bardzo wymowną formą fotografii. Jest wyrazisty, pozwala przekazać masę emocji, bo tak naprawdę widzimy tylko twarz, albo prawie tylko twarz. No a jak wiemy, to na twarzy skupia się największa ilość emocji i różnych uczuć i można tam pokazać absolutnie wszystko, cały przekrój różnych rzeczy, jakie nas jako ludzi spotykają, więc dlatego.
1: Czy miałaś kiedyś taką sytuację, że nie wiem, byłaś gdzieś w jakimś miejscu i nagle zobaczyłaś kogoś i stwierdziłaś, kurczę, strasznie inspirujący człowiek, tak z wyglądu na pierwsze wrażenie, i po prostu podeszłaś i powiedziałaś, ej, słuchaj, robię zdjęcia, robię portrety ludziom, pstrykam ludzi, co ty na to?
2: Była w zasadzie jedna taka sytuacja, to znaczy jest mnóstwo sytuacji, w których faktycznie widzę kogoś na ulicy, w knajpie czy gdziekolwiek, nie wiem, w kinie i po prostu mam od razu ochotę podejść, bo są ludzie, którzy są bardzo tacy fotograficzni, to znaczy wydaje się, że pasują do fotografii i pojawia się w głowie taka myśl, że no trzeba, aż wręcz trzeba zrobić tej osobie zdjęcia, ale często brakuje mi odwagi, często też nie mam przy sobie aparatu, żeby po prostu podejść i tak od razu zagadać, ale była jedna sytuacja, w której faktycznie jeden chłopak, który serwował mi kawę tak naprawdę, no tak przykuł moją uwagę, że nie byłam w stanie obok tego przejść obojętnie i właśnie tak jak powiedziałaś, podeszłam do niego i powiedziałam, że robię zdjęcia, że tu jest mój Instagram i gdybym miał ochotę na jakieś zdjęcia, to ja bardzo chętnie i tak dalej. No i faktycznie to się udało i te zdjęcia powstały, więc wszystko zależy od tego, jak otwarci jesteśmy tak naprawdę i jak bardzo chcemy być.
1: I też chyba to zależy od tej osoby, prawda? Bo mam wrażenie, że zdjęcia to jest taka czasem niewygodna dla niektórych osób kwestia, że czują się w jakiejś takiej, nie wiem, w strefie dyskomfortu. Wiesz, o co mi chodzi, mm-hmm. że często jest tak, że na jakichś różnych okolicznościach ludzie mówią, nie, ja nie chcę być na zdjęciu, ja wam zrobię. Mm-hmm. No i jakby z czego też to wynika. I właśnie to też, to co powiedziałaś, że okej, zależy to od ciebie, na ile cię stać, ale też od tej osoby, do której podchodzisz, bo przecież ten chłopak się finalnie zgodził, prawda?
2: Tak, tak, tak. Ale często jest w ogóle tak, że ludzie już nawet umawiając się na zdjęcia ze mną na przykład i tak dalej mają tę blokadę i tak dalej nie chcą, może nie to, że nie chcą pozować, ale boją się czegoś nowego spróbować, boją się jakoś otworzyć przed tym aparatem, no ale tak jak powiedziałam, no to jest kwestia takiego otwarcia się i pokazania samemu sobie, że kurczę, no ja też mogę zapozować i nie ma w tym nic złego i tak dalej, ale jest, bardzo często się spotykam z taką barierą, że jest po prostu taka bardzo duża blokada i ludzie boją się tego, boją się, że to może być gdzieś opublikowane, że jakby wystawiają się trochę na widok innych ludzi i że trochę się przed tym jeszcze krępują, ale staram się właśnie to oswajać i jakoś próbować im mówić, że nie, no, że to jest spoko, że po prostu możemy tak, możemy czegoś nowego spróbować i możemy sobie zrobić zdjęcie i to nie jest nic złego.
1: Mnie się też osobiście wydaje, tak jak sobie obserwuję Instagrama, bo to o nim będziemy dzisiaj też w dużej mierze mówić, to mi się wydaje, że to, o czym przed chwilą mówiłyśmy, czyli ta taka blokada, pewne takie kompleksy, też bardzo często wywodzą się z tego, że ludzie widzą jakieś określone kanony piękna, które funkcjonują w sieci i które mają piękne, doskonałe, perfekcyjne, wyretuszowane zdjęcia i często sobie myślą o sobie, no ja nie mogę być na takim zdjęciu, bo ja tak nie wyglądam. Myślisz, że Instagram, o którym oczywiście my będziemy rozmawiać w kontekście tego, że to jest przede wszystkim narzędzie twojej pracy, ale czy myślisz, że Instagram jest też trochę taką rzeczą, która ma mroczną stronę?
2: Z pewnością, jak każde medium społecznościowe dzisiaj. Ale to jest też trochę tak, że rozumiem to, o czym mówisz, że po prostu, no bo tak jest, widzimy, obserwujemy te kanony piękna, jakby zupełnie nierealne i niemożliwe do doścignięcia absolutnie. No ale spotykamy się z tym chcąc, nie chcąc. Ale bardziej zauważyłam u ludzi coś takiego, że ja też w ogóle jestem w szoku, że ludzie są bardzo otwarci na taką fotografię artystyczną i że ktoś chce mieć takie konkretne zdjęcia i podaje mi konkretne przykłady i to są przepiękne zdjęcia, tylko wszystko zależy, jakby każdy z nas jest inny, każdy z nas inaczej będzie wyglądać na zdjęciu. Trzeba też się z tym liczyć i to nie chodzi o to, że ktoś będzie wyglądał lepiej albo gorzej, tylko po prostu inaczej. I dlatego trzeba to też brać pod uwagę i trzeba mierzyć siły na zamiary po prostu. No to jest trochę, może nie przygnębiające, ale po prostu trzeba wiedzieć, że to, co obserwujemy na Instagramie, to, co widzimy w internecie, nie jest surową fotografią, wyjętą po prostu natychmiast z aparatu i magicznie po prostu wstawioną w internet, tylko jest efektem naprawdę wielogodzinnej pracy i jakby nakładania różnych filtrów na te zdjęcia, różnych kolorów, poprawiania miliona rzeczy, więc to nie jest tak, że takie zdjęcia są na pstryk, no nie?
1: No właśnie, a propos pstrykam, jak to się zaczęło z tym twoim Instagramem? To znaczy, kiedy pojawił się taki pomysł, że, bo wiem, że zdjęcia robisz już od dawna, natomiast kiedy pojawił się taki pomysł, że faktycznie chcesz robić zdjęcia ludziom i profil poświęcić tylko i wyłącznie temu?
2: Pomysł pojawił się na początku 2020 roku. Pomysł pojawił się w sumie znikąd, to znaczy mi się tych zdjęć trochę zaczęło gromadzić i zaczęłam po prostu narzekać, że kurczę, szkoda, że te zdjęcia leżą u mnie na dysku, kiedy mogłyby zostać gdzieś puszczone dalej w świat, no nie? Więc stąd się wziął pomysł, a pstrykam dlatego, że w sumie nie miałam innego pomysłu i dlatego Instagram nazywa się Pstrykam. Uważam, że jest to dosyć przewrotne i ciekawe i inne niż moje imię i nazwisko plus fotografii, więc dlatego to zrobiłam.
1: No jest to na pewno takie, powiedziałabym, oryginalne, zapadające w pamięć, a jednocześnie absolutnie nawiązujące w ogóle do czynności robienia zdjęcia. Najpierw chciałabym zapytać się jakby stricte o fotografię. Który twoim zdaniem rodzaj fotografii jest najtrudniejszy? No i dlaczego? I czy ty też masz jakieś takie wspomnienie z twoim doświadczeniem, że miałaś trudną sesję, że było ci ciężko?
2: Moim zdaniem najtrudniejsza fotografia, wbrew pozorom, to jest fotografia przyrodnicza. Bo prawda jest taka, że każde zdjęcie gór, czy każde zdjęcie morza będzie piękne. No bo to są po prostu takie widoki, które my już ludzkim okiem widzimy, że to jest no po prostu piękna natura i tak dalej, więc aparat tylko jest takim pryzmatem do tego, żeby to pokazać i uwiecznić. Ale uważam, że bardzo trudno jest zrobić oryginalne i inne niż wszystkie zdjęcie, na przykład gór, na przykład, nie wiem, łąki, czegokolwiek, co jest związanego z naturą i uważam, że to jest trudne. Ja się boję podejmować takich rzeczy i nigdy się nad tym nie zastanawiałam, czy ja bym chciała to robić. Wydaje mi się, że nie, ale nigdy nie mów nigdy, wiadomo. Więc nie wiem, ale wydaje mi się, że to jest bardzo trudne. A co do sesji, nie wiem. Myślę, że wszystko zależy od nastawienia i od tego, z jakim nastawieniem ja idę na zdjęcia. Jakby musimy też brać pod uwagę, że zarówno i fotograf, i osoba, która będzie modelem, modelką, nie zawsze ma dobry dzień. Trzeba po prostu się starać robić tak, żeby to się nie przekładało na pracę oczywiście, ale to też wpływa na pomysłowość, na jakąś kreatywność. Czasem jest tak, że idę na sesję, będąc pewna, że to, co sobie zaplanowałam i wymyślałam, wyjdzie super, a nie wychodzi super. No i wtedy trzeba szyć. I wtedy trzeba myśleć, bo ma się przed sobą modela, czy tam modelkę, ma się jakąś tam określoną ilość czasu, ma się ten aparat, trzeba szukać, nie wiem, światła, innego miejsca, może przy takim budynku, a może w ogóle nie, a może, nie wiem, jeszcze gdzieś indziej. To jest chyba najtrudniejsze. Tak stricte takiej trudnej sesji, że od razu wiedziałam, że będzie trudna i faktycznie była, nie miałam. Jednym z takich bardziej pracochłonnym zajęciem są takie długie sesje, to znaczy, które trwają po, nie wiem, kilka godzin. To jest na pewno wycieńczające i fizycznie, i psychicznie, bo komuś się może wydawać, że przecież ja tylko robię zdjęcia, przecież tylko klikam, no nie? A trzeba cały czas myśleć.
1: No właśnie, i nawiązując do tego myślenia, jak byś określiła swoją estetykę? To znaczy, kiedy ty wiesz, że to jest ten kadr? Wiadomo, że wykonujesz ich X podczas danej sesji.
2: Zawsze jakby zauważyłam u siebie coś takiego, że szukam kadru. To znaczy, że najpierw muszę trochę wypstrykać tych zdjęć i trochę pokombinować, żeby powiedzieć sobie, źle. Znowu źle, znowu źle. I tak w kółko i w kółko, aż w końcu coś gdzieś zatrybi po prostu w dobrą stronę i to wychodzi. I wtedy ja już wiem, że to jest to i tamtych poprzednich zdjęć już nie chcę oglądać, ani późniejszych zdjęć nie chcę oglądać, bo wiem, że to, co zrobiłam teraz, jest najlepsze i przy tym staram się zostawać. Jeżeli widzę, że coś gra i że, nie wiem, jest taki moment, że gra światło, gra model, gra przestrzeń i tak dalej, więc wtedy po prostu może się walić i palić za oknem, ale trzeba zrobić zdjęcie, no niestety.
1: Okej, okay, w takim razie przechodzimy teraz już stricte do Instagrama. Z twoim doświadczeniem też właśnie pracy na nim i jakby to jest twoja główna platforma, gdzie, nie wiem, dzielisz się swoją sztuką po prostu, swoimi zdjęciami, to chciałabym cię zapytać, czy w tych czasach, kiedy każdy z nas ma telefon komórkowy, często rewelacyjne aparaty o fenomenalnych parametrach, czy uważasz, że każdy może być fotografem?
2: Nie. To znaczy uważam, że każdy może robić zdjęcia. Trochę nie wiem, co to znaczy określać się fotografem. To znaczy nie wiem, czy muszę mieć papier na to, że jestem fotografem, żeby mówić o sobie pani fotograf, czy nie muszę mieć takiego dokumentu. Nie wiem, co mnie określa jako fotografa. To znaczy myślę, że niezależnie od tego, jaki mamy telefon, czy mamy dobry aparat, czy mamy trochę gorszy aparat, możemy zrobić cuda. Tylko wszystko zależy od nas tak naprawdę. I ja też kiedyś powiedziałam jedną taką rzecz, że wydaje mi się, że tu w tym wszystkim chodzi o taką jakąś nieopisaną wrażliwość. To znaczy wrażliwość na światło i na jakieś kolory. Jakby moja też estetyka i to, co ja sobie cenię w zdjęciach najbardziej, to są zdjęcia analogowe albo z takim filmem analogowym. I po prostu na tym się staram skupiać i uważam, że jeżeli ktoś ma w sobie tę wrażliwość, to te zdjęcia same wychodzą. Po prostu. I jakby to nie jest kwestia drogiego sprzętu, ani, nie wiem, jakichś po prostu nieziemskich warunków do zrobienia zdjęć, bo jeżeli tę wrażliwość się ma, to można zrobić, nie wiem, przepiękne zdjęcie w kuchni. Albo, nie wiem.
1: W łazience. Myślę, że to jest coś bardzo super, co ty robisz. To znaczy, z jednej strony bierzesz bardzo współczesne narzędzie, jakim jest Instagram, a z drugiej strony bierzesz coś takiego jak fotografia analogowa, która absolutnie nawiązuje do przeszłości. Mhm. Chociaż jest teraz popularna, jakby nie możemy tego powiedzieć, że nie jest. I co takiego ta fotografia analogowa w twoim odczuciu ma, że ciebie absolutnie urzeka i że chcesz chodzić, kupować te klisze, wywoływać te zdjęcia?
2: Bo fotografia analogowa ma w sobie to, czego nie ma w sobie fotografia cyfrowa.
1: Pięknie.
2: To znaczy, chodzi o to, że robiąc zdjęcia cyfrówkami, oczywiście możemy później w postprodukcji nadać taki efekt vintage i nadać taki efekt analogowy, ale to dalej nie jest to samo, co zdjęcie z po prostu starego analoga. Nie wiem, czy to jest kwestia jakiegoś szumu, który wychodzi na zdjęciach tych analogowych, czy to jest kwestia jakiegoś ziarna, kolorów, światła, to jak ten aparat łapie to światło i to, że trzeba tam wszystko zrobić samodzielnie, że tam nie ma automatu. Tam wszystko robimy manualnie, no nie? Więc to od nas zależy, co z tego wyjdzie i no i ta po prostu jedyna w swoim rodzaju adrenalina, którą się ma przy odbiorze kliszy, znaczy wywołanych zdjęć u fotografa, że tak naprawdę nie wie się, co tam jest, co wyszło, a co nie. To może być zgubne, no bo jeżeli się ma zamówioną sesję, jeżeli ktoś zamawia u mnie sesję, to trochę głupio, żebym mu później powiedziała, a wiesz co, no nie wyszło. Ale jakby to ma, no jak wszystko ma swoje plusy i minusy, więc...
1: A powiedz, czy ty jesteś zwolenniczką fotografowania za wszelką cenę? To znaczy niezależnie jakby od tego, jak czuje się obiekt, który fotografujesz, czyli mam na myśli taką sytuację, że nie wiesz, że ten obiekt jest fotografowany, to czy i tak wyjęłabyś aparat i zrobiłabyś zdjęcie?
2: Bardzo często rozmawialiśmy o tym na studiach moich dziennikarskich i też milion razy omawialiśmy kwestie różnych znanych fotografii, które zostały wykonane w momentach, w których może nie do końca powinny zostać wykonane, to znaczy, nie wiem, pokazujące moment przed czyjąś śmiercią. I pojawiają się takie głosy, że no w takiej sytuacji to ten fotograf powinien biec i ratować tę osobę, a nie po prostu robić zdjęcia. Może to zdjęcie faktycznie jest potrzebne po to, żeby później pokazać taką sytuację i pokazać, skąd ona się wzięła, dlaczego tak się wydarzyło, jak do takiej sytuacji doszło. I tym samym można też uświadamiać trochę ludzi, bo jeżeli ludzie czegoś nie zobaczą tak naprawdę na fotografii, która nie jest przerobiona w żaden sposób, to nie do końca w to uwierzą. A tutaj mają po prostu obraz jeden do jeden z chwili, która właśnie została uwieczniona. Oczywiście są różne sytuacje i tutaj też nie można generalizować, że zawsze po prostu trzeba robić zdjęcie niezależnie, co się dzieje. No nie, no... Jakby uważam, że każdy z nas ma w sobie jakiś taki dzwonek, który dzwoni, jak wiemy, że coś się dzieje nie tak, a jakby czasem po prostu możemy sobie pozwolić na to, żeby to zdjęcie zrobić. Zresztą, gdyby nie robienie zdjęć właśnie w nie do końca odpowiednich momentach, no to nie mielibyśmy, nie wiem, Grand Pressów na przykład. Więc to też trochę byśmy stracili, nie oglądając tych wszystkich po prostu cudownych, przepięknych zdjęć, często bolesnych i takich zapadających w pamięć, no ale to chyba o to chodzi, no nie?
1: No one mają poruszać po prostu ważne tematy, które nas dotyczą. A czy ty znasz osobiście, znaczy nie osobiście, że ty jako Iza Olczyk, ale czy znasz przykłady fotografów, fotografek, którzy wybili się tylko i wyłącznie pracując przez Instagrama? To znaczy wcześniej nie robili żadnych projektów zawodowych jako fotografowie, tylko właśnie Instagram stał się ich narzędziem absolutnie pracy i taką przestrzenią do wyrażania.
2: Szczerze nie kojarzę takich przypadków. Raczej to działa w drugą stronę, że najpierw ktoś pracuje, nie wiem, dla gazety, dla agencji, dla, nie wiem, jakiejś firmy, która, nie wiem, sprzedaje ubrania i tak dalej i robi tam zdjęcia jakieś komercyjne i dopiero później się to przenosi do internetu. Bardziej to działa w tę stronę i na przykład mamy, nie wiem, Sonię Szustak, która no, robi w ogóle przepiękne fotografie, bardzo też takie emocjonalne i kobiece bardzo. I ona jakby jest znana już chyba wszędzie, bo okładki Vogue'a i tak dalej, to wszystko bardzo, bardzo biegnie u niej ta kariera, ale uważam, że Instagram na przykład w jej przypadku jest takim dodatkiem, że ona bez tego Instagrama też by miała to wszystko, co ma i co robi. I że, że to się nie dzieje jakoś tak magicznie, że jak się zakłada Instagrama, to nagle wszyscy po prostu biegną, że że jesteś super fotografem, to może zrobimy zdjęcia. No to nie do końca tak działa.
1: A co z tymi wszystkimi fotografami starego pokolenia? Czy jest taki przypadek, gdzie właśnie fotograf, który absolutnie, gdy zaczynał, gdy, nie wiem, zdobywał doświadczenie, nie miał dostępu do czegoś takiego jak Instagram czy Facebook i nagle on się przenosi właśnie na Instagrama?
2: No to tutaj mamy na przykład Chrisa Niedentala, który tak naprawdę zaczynał, to znaczy nie zaczynał, tylko pracował już w latach 70-tych, 80-tych, no gdzie nie było Instagrama i no stworzył tak przepiękne fotografie i też takie historyczne wręcz, bo zdjęcia Wałęsy na przykład, więc no bardzo takie istotne dla historii zdjęcia. I on teraz ma swojego Instagrama i tam wrzuca też te właśnie swoje archiwalne zdjęcia, które zrobił x lat temu i to wszystko po prostu tam działa i ludzie to oglądają i ludziom się to chce oglądać, więc uważam, że jest w tym jakiś sens, że faktycznie ludzie zapamiętali go może od trochę innej strony, a tutaj nagle on jest też na Instagramie i można też oglądać jego zdjęcia, które są no absolutnie kultowe, więc uważam, że to jest super akurat, że tak się robi.
1: Instagram też często niestety kojarzony jest z morzem treści, często kiczowatej, wszelakiej, szybkiej, banalnej. A czy ty myślisz, że to jest dobre miejsce dla kogoś, kto jednocześnie chce być artystą? I kolejne pytanie do tego, czy taki artysta może zyskać popularność, twoim zdaniem?
2: Uważam, że tak, Instagram to jest bardzo szybkie miejsce, które jakby codziennie tam się przewija naprawdę wiele, wiele, wiele różnych treści. I czasem trudno jest w tym morzu znaleźć coś, co jest, nie wiem, jakoś wybitnie artystyczne i tak dalej. Ale uważam, że to kwestia tego, jak znowu autor do tego podejdzie, jak twórca do tego podchodzi, bo jakby ja na przykład na swój Instagram ze zdjęciami nie dodaję zdjęć, które, nie wiem, zrobiłam telefonem. Tylko te zdjęcia też są wszystkie po postprodukcji i tak dalej. To ja nie korzystam z Instagrama tak jak chyba przewidziano w jego przeznaczeniu, no nie? Że się dodaje zdjęcia z telefonu od razu. No a tutaj to tak nie działa. Jak chce się dodać zdjęcie, które naprawdę zrobi wrażenie, no to trzeba nad nim trochę popracować. A co do tego, czy można się stać artystą, to nie wiem. To znaczy, nie wiem. Może potrzebny jest po prostu jakiś łut szczęścia, albo że, nie wiem, czy są takie sytuacje, że ktoś kogoś faktycznie znalazł na Instagramie i zrobił wow, w ogóle trzeba cię wybić i tak dalej. No raczej nie.
1: Mi się też wydaje, że to jest to, o czym powiedziałaś wcześniej, a mianowicie wrażliwość. Czyli jeżeli ja sobie przeglądam Instagrama i nagle wyświetla mi się jakoś, nie wiem, jakimś cudem zdjęcie, które mam poczucie, że jest w podobnej estetyce, którą ja cenię i wrażliwości, którą ja lubię, no to autentycznie zaczynam taką osobę obserwować. Więc teraz jakby ta popularność jest po prostu na takiej zasadzie, im bardziej się wstrzelisz w tą taką bardziej pożądaną przez większość wrażliwość, tym masz większą szansę zaistnieć, co wcale nie znaczy, że musisz jakby być mainstreamem, w sensie możesz mieć swoją niszę i to też jest okej.
2: Mhm. Tak, i w ogóle też jakby sposób prowadzenia Instagrama i to wszystko, co się tam dzieje i to, co ja tam piszę, albo to, czego nie napiszę na przykład, to też zależy tylko ode mnie. I to nie jest tak, że jeżeli dodam to i to, to nikt do mnie nie przyjdzie. No nie, to tak nie działa. Zawsze się znajdzie ktoś, kto mnie znajdzie, nie wiem, po hashtagach, albo jestem oznaczona gdzieś u kogoś i inna osoba kliknie, no to wszystko działa i po prostu jakoś coś się tam rozrasta, więc tak.
1: No właśnie, wspomniałaś coś takiego jak hashtagi. Czym one są i jak ważne są w ogóle w prowadzeniu Instagrama?
2: No myślę, że wszyscy znamy hashtagi i wiemy, że to są różne słowa. Najczęściej opisujące to, co akurat dodajemy. Na przykład, jeżeli ja zajmuję się portretami, no to zawsze dodaję hashtagi, nie wiem, hashtag portret. Oczywiście po polsku, po angielsku, bardziej po angielsku, no bo wiadomo, że po angielsku raczej jest więcej treści niż polskich, więc fajnie to rozszerzać, a działają one tak, że mogą one pomóc właśnie w tym, żeby do nas przyszły nowe osoby, że ktoś może akurat czegoś szukać, wyszukując dokładnie jakiś konkretny hashtag i to może być nasz hashtag. I mogą znaleźć akurat nas, a nie muszą. Więc to jest takie, no faktycznie gdzieś to widać na Instagramie, że trochę tych ludzi przychodzi z tych hashtagów, czyli ktoś faktycznie to robi, ktoś szuka rzeczy na Instagramie po hashtagach, ale nie uważam, żeby to było najistotniejsze i jakieś po prostu konieczne do robienia jakichś fajnych rzeczy.
1: Ty też, mam wrażenie, bardzo zwracasz uwagę na taką spójność twojego Instagrama, ponieważ z tego, co wiem, twoje zdjęcia zawsze są opisane w ten sam sposób. Jakbyś mogła powiedzieć, jaki, no i dlaczego taki? Jaki taki?
2: Taki, że jeżeli dodaję portret czyjś, to zdjęcie podpisuję tylko imieniem osoby, która się znajduje na zdjęciu. Po przecinku jest wpisana nazwa miasta, w którym zostało zrobione to zdjęcie, albo nie miasta, bo nie tylko w miastach robimy zdjęcia, i rok, w którym zostało zrobione zdjęcie. Tylko tyle i aż tyle. Jak zaczęłam tego Instagrama prowadzić, to sobie pomyślałam, co ja tam mam więcej napisać i po co? W sensie nikogo to nie obchodzi, nikt nie będzie tego czytał. A to, że ja się po prostu tam rozpłynę na milion znaków, że o, to jest taka po prostu wspaniała sesja i tak dalej, No nie, no po co? Dlatego po prostu stwierdziłam, że im krócej, tym lepiej. Ja też dosyć minimalistycznie podchodzę do takich instagramowych wpisów. Jeżeli faktycznie mi na czymś zależy i faktycznie zrobiłam coś, co wymaga wyjaśnienia nawet, o co w tym chodzi, no to wtedy piszę, że zrobiłam to i to dla takiej osoby. Uważam, że jest to, nie wiem, fajne, niefajne, dajcie znać, no nie?
1: Za jakie zdjęcie w ogóle otrzymałaś Grand Prix w konkursie Głębia Spojrzenia? Opowiedz o tym zdjęciu, jaka jest jego historia, kto się na nim znajduje. Bardzo taki urzekający tytuł w moim odczuciu i bardzo pasujący, mianowicie Piękno. Mam nadzieję, że nam się udaje zamieścić na stronie internetowej, żeby było je widać. Więc opowiedz właśnie o tym momencie, kiedy nacisnęłaś spust migawki.
2: Na zdjęciu Piękno jest moja ciocia, której zupełnie bez żadnego większego powodu, bez jakichś tam planów na Instagram czy na konkurs, postanowiłam jej zrobić zdjęcia, bo już jakby zawsze uważałam ją za osobę bardzo fotogeniczną, która w ogóle powinna mieć robione zdjęcia cały czas, bo jest bardzo wyrazista, bardzo piękna w tym wszystkim i taka bardzo naturalna. I trochę właśnie taka, jak mi brakuje czasem tego w ludziach, że ona po prostu jest normalna, jest prosta, jest naturalna, nie zastanawia się, co powiedzieć, po prostu mówi, co myśli. Jak miałam 19 lat i mi powiedziała, że to trochę słabo, że jeszcze nie mam męża, no to jakby nie byłam w stanie się nawet na nią zdenerwować, bo to było tak jakoś, nie wiem, naturalne z jej strony, że w ogóle wow. No i pojechałam do niej zrobić jej zdjęcia i ona się po prostu zaczęła bardzo przygotowywać do tych zdjęć. Zaczęła, nie wiem, biegać po domu, przebierać się milion razy i tak dalej. No i ja tak czekałam z tym aparatem na tym statywie, aż ona się przygotuje i... No i sięgnęła po grzebień, który jest również elementem zdjęcia wygranego. No i jak ja to zobaczyłam w podglądzie, po prostu zrobiłam zdjęcie, bo coś tak poczułam, że to wygląda chyba dobrze. Pamiętam, że byłam jeszcze załamana, bo tam było bardzo ciemno i ja się w ogóle, ja byłam pewna, że to zdjęcie nie wyszło. I ja się skupiałam później na tych, które zrobiłam później już w takich właściwych zdjęciach, no nie, pozowanych, portretach i tak dalej. Tylko że one przy tym zdjęciu były już absolutnie nieistotne. Jakby to zdjęcie wygrało wszystko u mnie. No i okazało się, że zdjęcie jest dobre tak technicznie. No i stwierdziłam, że w sumie wyślę je na konkurs. No i wysłałam je na konkurs. No i naprawdę, no zdjęcie jest... Może wyjdę teraz na nieskromną osobę czy coś, ale to... Zdjęcie wygląda trochę jak obraz.
3: Absolutnie.
2: I trochę ten moment też taki był, że i właśnie to, że to było niepozowane, że tam nie było jakiejś lampy, no nie, sztucznej, ustawionej do doświetlania, tylko to było jakieś jedno małe okienko w niedaleko mojej rodzinnej miejscowości, wspaniałej zresztą. I w tamtym momencie w zasadzie stwierdziłam, że w zasadzie po wygraniu tego konkursu, że no, jeżeli,
3: może to ma sens.
2: Tak, jeżeli ktoś mnie docenił i jakby ludzie naprawdę na takim poziomie, bo tam jury było w ogóle wybitne też. Jeżeli ktoś takim mnie docenił i już tak docenił faktycznie, że to Grand Prix i tak dalej, którego się w ogóle nie spodziewałam, to może faktycznie coś w tym jest i może oni mają rację, że ja jednak może umiem. No ale dalej nie wiem, czy umiem. No to jakby to chyba nie chodzi o to, żeby sobie powiedzieć, że się umie, no nie?
3: Myślę, że nigdy sobie tak nie możesz powiedzieć, no tylko zawsze szukać i dalej jakby się rozwijać. Okej, a jeżeli ktoś słucha tego, kto chce zacząć sobie bawić się zdjęciami, ma telefon na razie, okej, wystarczy, ale jakbyś mogła polecić takie aplikacje, które są dostępne do tego, żeby się bawić właśnie w tą postprodukcję, która jest ważna też, żeby ją umieć.
2: Mhm. To znaczy ja myślę, że podstawową rzeczą, którą sobie trzeba opanować zawsze, jest taki zwykły jakiś edytor zdjęć, który każdy ma wbudowany w telefonie. Czyli jasność, kontrast, nie wiem, jakieś cienie.
3: Balans bieli.
2: Tak. Uważam, że jak się opanuje to, to już się ma dużo, bo wie się, który suwaczek przesunąć w którą stronę i widzi się, co się robi. I fajnie jest się tym bawić i fajnie jest oglądać, a co się stanie, jak zrobię tak, a co się stanie, jak zrobię tak. Fajnie jest też o tym czytać i się po prostu dowiadywać, o co z tym chodzi i po co to w ogóle jest i co to robi z tym zdjęciem. Ale tak poza tym, takim super programem jest Photoscape, który jest darmowy, jest bardzo intuicyjny, jest prosty, banalnie prosty w obsłudze. Jakby można nim osiągnąć całkiem fajne efekty.
3: A jakie jest twoje fotograficzne marzenie?
2: Trochę jest tak, że ja bym chciała robić takie rzeczy duże. To znaczy, bardzo chętnie zrobiłabym, nie wiem, sesję okładkową do czegoś. I ja bym chciała zrobić sesję w jakichś takich warunkach, w których jeszcze nie miałam okazji robić zdjęć. To znaczy, żeby to wszystko było tak odjechane, no nie? Żeby były, nie wiem, jacyś statyści, żeby w ogóle był profesjonalny make-up dla tych ludzi na zdjęciu. Żeby, nie wiem, były kostiumy i w ogóle, żeby było jakieś super miejsce, jakaś przestrzeń do tych zdjęć. Jakby chciałabym zrobić coś, co wykracza poza moje dotychczasowe doświadczenie. Bo fajnie jest wyjść ze strefy komfortu i wiadomo, że pewnie bym się stresowała po prostu 20 dni przed tymi zdjęciami, ale no, później już bym się nie stresowała, a miałabym super doświadczenie, więc uważam, że tak, jeżeli nas słuchają jakieś ważne osoby z ważnych redakcji, różnych ważnych magazynów. Tutaj jestem.
3: Tak, możemy przekazać tak. Kontakt. Izabela Super. Olczyk, Instagram Pstrykam.
2: Tak.
3: No i tak, Izabela Olczyk była moim gościem. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
2: Ja również.
3: Mam nadzieję, że była dla kogoś inspirująca i że ktoś nie będzie się bać, żeby robić, żeby działać, żeby tworzyć. Zwłaszcza, że współcześnie mamy do tego platformy i narzędzia. No i życzę ci samych sukcesów i wszystkiego dobrego.
2: Również bardzo dziękuję i życzę wszystkim próbującym z fotografią powodzenia i po prostu róbcie to, co chcecie. Serio.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Witam w kontynuacji programu Miasto Młodości. W ostatnim odcinku Miasta Młodości rozmawialiśmy z młodymi twórcami filmowymi. Julią Smoleń, reżyserką, Martą Kamińską, producentką oraz z Szymonem Jarząbkiem, operatorem filmowym. Młodzi twórcy opowiedzieli nam o tym, jak stworzyć film. Niedawno zrealizowali etiudę pod tytułem Moja Europa tonie. Ponieważ działają bardzo niezależnie, środki na jej realizację udało im się zebrać dzięki stronie zrzutka.pl, gdzie uzbierali 13 200 zł. Goście opowiedzieli o swoich motywacjach, dlaczego właściwie zaczęli robić kino. Podzielili się z nami praktycznymi elementami, jak zacząć realizować film, na przykład zdobyć fundusze lub ekipę filmową. W rozmowie usłyszeliśmy także o pierwszym dniu zdjęciowym, wątpliwościach i przeciwnościach w trakcie pracy oraz o tym, jakie są właściwie najlepsze decyzje podejmowane w trakcie produkcji. Zapraszam na kolejną część rozmowy, którą kontynuujemy od tematu uwierzenia w projekt i wsparcia ze strony innych osób oraz od tego, jak właściwie wygląda praca operatora filmowego na planie. Zapraszam, Natalia Ryba.
2: I to byli tylko bliscy dalsi znajomi, którzy zgodzili się pracować, po prostu zainwestować w 5 dni w film. No to byli też ludzie z branży, którzy pracują przy dużych produkcjach, przy takich miejscach, że dzwonienie do nich było w pewien sposób wyzwaniem i z pytaniem, czy zrobisz to za śmieszną stawkę. No może nie powinienem tak mówić, ale po prostu, czy zrobisz przysługę, czy podoba ci się to i chcesz mi zaufać, że pomożesz mi zrobić ten obraz. I zdarzyło się parę takich osób, które po prostu przyjechały do nas z czystej wiary w ten film. No, myślę, że tak wygląda moja praca, bo potem zostawiam to każdej osobie i każda osoba musi wiedzieć, co musi zrobić na planie, co ma w zakresie obowiązków. No i każdy zajmuje się tym obrazem. Tym obrazem, który potem widzimy na podglądzie i będzie potem widoczny, mam nadzieję, na srebrnym materiale w kinie.
3: A skąd ty na przykład wiedziałaś, że scenariusz jest kompletny? Że go skończyłaś?
4: Mhm. Akurat wyjątkowo przy tym scenariuszu ja nie miałam aż tak dużo scenariuszowych wersji i wynika to dlatego, że po raz pierwszy bardzo szczegółowo się przygotowywałam, zanim ja w ogóle zaczęłam pisać. To znaczy, tak jak rozmawiamy o tym, jak się wchodzi na plan, to trochę podobnie ze scenariuszem. Ja nie pracuję w taki sposób, że siadam i piszę pierwsza scena, druga scena i lecę z historią, tylko bardzo często wychodzę od bohatera, więc tak też było w tym przypadku. Wybudowałam sobie główną bohaterkę, Martę, i dookoła Marty budowałam ten świat. Budowałam jej partnera, budowałam jej przyjaciół, potem jej dzieciństwo i przyszłość, tak bardzo delikatnie zarysowałam. Potem szukałam tematu, więc to też jest bardzo żmudny proces, nie? Budowanie tego świata i dopiero na końcu pisałam sobie fabułę, scena po scenie, też jeszcze nie na scenariuszu. I dopiero potem wszystko na scenariuszu, potem dialogi, potem koniec, więc praca nad tą pierwszą wersją trwała dość długo, chociaż ja pracuję w takim ciągu, także po prostu siedziałam kilka dni i nocy pod rząd i pisałam i tylko tym się wtedy zajmowałam. A potem po tej pierwszej wersji, którą wydaje mi się, że niestety wysłałam i do Marty, i do Szymona, ona nie była zbyt dobra, ale zgodzili się.
5: Ale uwierzyliśmy.
4: Tak, zobaczyli coś w tym, to potem to już były, tak wydaje mi się, że dosyć kosmetyczne rzeczy, to znaczy sporo pracowałam nad dialogami i to w taki sposób, że ktoś nawet mógłby tego nie zauważyć, ale dla mnie to była diametralna różnica, mimo tego, że to było jedno słowo ucięte bądź dodane. Z tym końcem się trochę męczyłam. A pytanie było, kiedy wiadomo, że to? Myślę, że w takim momencie, kiedy analizuje się historię i zaczyna się wiedzieć, lepiej od samego bohatera, dlaczego on tak robi. Że zaczęłam czuć bardzo dużą odpowiedzialność za nich, za wszystkich tych ludzi, którzy się znajdują w tej historii. Zaczęłam ich rozumieć, zaczęłam im współczuć, że gdzieś tam ten emocjonalny stosunek do nich bardzo mocno mi się włączył. No ja też jestem taką osobą, że ja bym mogła poprawiać to długo, więc ja wiem, że ja po prostu sama muszę sobie nadać taki trochę stop odgórny, żeby powiedzieć sobie okej, już jakby pracujmy nad tym. Ale tak jak mówił Szymon, w sensie ta końcówka filmu, ona się kształtowała dosyć długo, więc ja też byłam otwarta na to, że jeżeli wpadłaby mi jakaś scena do głowy, to może bym coś zamieniła. Tak się akurat nie wydarzyło, dużych tych zmian w scenariuszu nie było, ale też jakby absolutnie nie traktuję scenariusza tak, że on jest po prostu od tej sceny do tej sceny i nie można niczego zmienić, bo no jakby to nie jest sztywna historia, nie? To historia, która ma żyć, no i też byłam na to otwarta.
3: To o czym w takim razie jest moja Europa, Tonie?
5: Dowiedzmy się w końcu.
4: Szymon odsunął się od mikrofonu. Dobrze. To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że fabuła i to, co się dzieje w historii, tak naprawdę niewiele mówi o tym, o czym tak naprawdę jest ten film. Trzeba wejść w ten świat, a nie tylko obserwować wydarzenia. Na poziomie fabuły to jest o dwójce młodych ludzi, którzy jadą do swoich przyjaciół na urodziny. I tak naprawdę to jest kropka. Ale między moimi bohaterami, między Martą w tej roli Kasia Pilewska i Jerzym w tej roli Szymon Kukla, zaczyna się dziać taka niepokojąca rozgrywka już w backstory, w sensie w tak zwanej przedakcji, która polega na nie tylko dużej rywalizacji w związku, ale na jakimś takim szaleńczym ratowaniu tej miłości, która już absolutnie upada. Dodatkowo moja bohaterka znajduje się w bardzo trudnej sytuacji w danym momencie filmowym. Nie za bardzo mogę mówić, w jakim dokładnie, bo
3: oczywiście,
4: chociaż ten film nie, absolutnie nie jest taki, że po prostu widzowie będą czekać w napięciu, aż coś
5: no, ale nie
4: się
5: można
4: wydarzy.
5: Spoilerować.
4: Bo jakby
5: tak,
4: nie robię takiego kina, to nie chcę o tym mówić. W każdym razie jest w takim momencie, który dla młodego człowieka, czy dla młodej kobiety jest bardzo trudny. Czeka ją pewna decyzja do podjęcia i to nie tylko związana z jej partnerem. I cała ta historia była pisana przeze mnie wokół takiego poczucia, że my jako młode pokolenie jesteśmy trochę bezsilni wobec rzeczywistości wielokrotnie, że tak naprawdę próbujemy budować jakieś domy, które wcale nie są fajne. Szukamy jakiejś pracy, z której potem jesteśmy wyrzucani, bo mamy za mało doświadczenia. Mamy przyjaciół, ale oni wchodzą w jakieś nowe związki, więc ostatecznie to potem wygląda tak, że siedzimy naprzeciwko siebie przy tych lampkach wina i trochę nie mamy o czym gadać. I mamy 26-27 lat, no i to życie nie wygląda tak, jak sobie wyobrażaliśmy, nie? Na pierwszym roku studiów, że będzie pięknie i będziemy mieć drewniany domek i psy. Czasem tak wygląda. Ja też nie jestem zbyt optymistyczną osobą, więc jakby też może z tego to wynika. Więc tak, chciałam opowiedzieć o kryzysie w związku i o kryzysie bardziej szeroko pojętym, czyli tym, który wydarza się w naszym kraju. Także kryzys między Martą a Jerzym bardzo delikatnie konotuje z tym, co się dzieje aktualnie w Polsce.
3: Mhm. A czy dla was w ogóle, ja jestem zainteresowana, ja na pewno będę chciała obejrzeć ten film, zdecydowanie.
4: Zapraszamy.
2: Tak. My też.
3: No właśnie, ale może to, miało to być na końcu, ale już skoro do tego doszliśmy, to gdzie i kiedy? Czy już wiecie? Bo teraz powiedziałeś, Szymon, że jest montaż. Marto.
5: Dobrze. No to gdzie i kiedy? Bardzo chcielibyśmy wszyscy zrobić coś, co może nie będzie takie ogromne, ale przynajmniej będziemy mieć możliwość, żeby po prostu puścić to w jakimś kinie studyjnym. Tylko też nie można powiedzieć, jaka będzie sytuacja z kinami, bo nie wiemy tego. No ale oczywiście, że się nam marzy taka premiera pewnie mniejsza i na pewno nie w multiplexie, ale w jakiś sposób, żeby po prostu też dać sobie szansę na obejrzenie tego filmu i też w jakiś sposób też to będzie dla nas wszystkich nagroda, że zrobiliśmy coś takiego i też na pewno chcemy pokazać to wielu osobom, nie tylko po prostu obcym odbiorcom, ale osobom, które nas wspierały i nie chodzi mi tylko i wyłącznie o to zrzutkę, czy jakieś wsparcie finansowe, ale też takie wsparcie emocjonalne, więc cudownie byłoby to tak naprawdę puścić w jakimś kinie studyjnym, więc gdyby jakiejś właściciel kina studyjnego nas słucha, to byłoby nam bardzo miło.
3: Ale nie mieliście tego, przepraszam, nie mieliście tego w założeniu, że jakby to ma iść do kina, bo ty mówisz teraz to w taki, ja to tak rozumiem, jakbyście sobie zrobili film, żeby go sobie zrobić.
5: Nie, nie, w sensie nie, oczywiście, że to jest tak, że... Znaczy, wydaje mi się, że...
3: Wiesz, o co chodzi, nie? To trochę tak to zrozumiałam, co się z twojej wypowiedzi. Zbieraliśmy kasę, było dużo ludzi.
5: Myślałam, że generalnie jakieś takie pierwsze premiery, pierwsze wyświetlenie tego filmu. Natomiast mam nadzieję, że będziemy to mogli wysyłać sobie na różne festiwale.
3: No właśnie, o to chodzi.
5: Jeżeli chodzi o takie już docelowe, no to po prostu festiwale. Też, to jest, pamiętajmy, że to będzie około 30 minut, więc całkiem sporo. No, tak się umawialiśmy, słuchajcie, musicie się wywiązać z tej umowy. Więc po prostu będziemy sobie wysyłać na różne festiwale filmów niezależnych. Natomiast jeżeli chodzi o taką premierę, to mam nadzieję, że też będziemy mieć małą premierę w jakimś kinie studyjnym. Byłoby cudownie.
3: Tego wam
5: i to
3: życzę.
5: Nie będzie na lokacji mojej.
2: Tak, no i w końcu ten film nie zobaczymy na małym ekraniku podczas montażu, na ekranie laptopa, czy ekranie takim już trochę większym, tylko w końcu będziemy mogli odpocząć pewnie od tego filmu po całym etapie postprodukcji, który będzie trwał 2-3 miesiące pewnie.
5: No tak, i zobaczymy też efekt, bo wszyscy pewnie mamy jakieś wyobrażenia, a to, co wyjdzie, no to tak naprawdę dopiero się przekonamy za 2 miesiące.
4: No, myślę, że ta premiera, o której Marta mówiła, będzie takim bardziej naszym świętem, w sensie nie tylko świętem ekipy, ale oczywiście jak najbardziej chciałabym zaprosić i moich znajomych,
5: rodziców,
4: swoich, jakby żeby to było takie kameralne i nasze, tak to sobie przynajmniej wyobrażam. No, a festiwale to już jest inny temat, nie? Jakby ja jak najbardziej chcę wysyłać ten film, tylko z racji tego, że on jeszcze nie jest zmontowany, to bardzo ciężko wiesz, mi mówić o filmie.
3: Oczywiście.
4: Bo na razie mam w głowie to, że jest materiał, chciałabym tak i tak, jakby jeszcze to jest w ciągu w procesie tak naprawdę, więc ciężko mi mówić konkretnie, ale generalnie jakby ja jak najbardziej chciałam i myślę, że dalej będę chcieć ten film puścić w Europę albo w Polskę.
3: Bo ty będziesz przy etapie postprodukcji, to znaczy będziesz przy montażu?
4: To znaczy film montuje Olga Bejm i to ona się tym zajmuje dosłownie, montując, ale oczywiście ja będę nad tym czuwać, nie? Będziemy o tym rozmawiać i będziemy działać. No potem jeszcze dźwięk, kolor, także jeszcze trochę przed nami.
5: Że jeszcze czekamy na ten gotowy produkt.
3: Jasne. Jeszcze to będzie pytanie do Julii, tak sobie myślę chyba najbardziej do ciebie, bo nie wiem, jakoś tak pomyślałam sobie o tym, że niektórzy reżyserzy, których my znamy, często albo skupiają się na formie, albo na treści. No nie? I co dla ciebie jest ważniejsze? Czy właśnie starałaś się połączyć absolutnie te dwie rzeczy? Mhm. Mimo tego, że to było tylko 30 minut finalnego produktu, który ma powstać. Mhm. Nie chcę tego nazwać produktem. Finalnego filmu, który ma powstać.
5: Dzieła.
4: Sztuki. Okay. Mhm. Absolutnie dla mnie jest ważne i jedno, i drugie. I staram się skupiać, żeby to po prostu działało holistycznie, na siebie wpływało. Bardzo często zaczynam od formy i też od takiego... ja bardzo często zaczynam w ogóle pisać od niekonkretnej historii, tylko od pewnego rodzaju takiej opowieści, trochę artykułu czasami, zaznaczam sobie konkretne tematy, które są dla mnie ważne i zastanawiam się, jak o danym temacie chciałabym opowiedzieć. I dopiero wtedy zaczynam dopasowywać sobie do tego konkretną historię i budować sobie konkretnych ludzi. w takim kinie, które ja chciałabym robić, nie wyobrażam sobie, że będę hierarchizować formę ponad treść, bądź odwrotnie. Ja się cały czas tego uczę, jak ten mój język dopracowywać, bo nie do końca interesuje mnie filmowo realizm, a jednocześnie to, w jaki sposób chciałabym opowiadać historię bliską naszej rzeczywistości, ale gdzieś tam jednak ją zaginając, pozwalając sobie na to, żeby wpuścić do tego filmu coś, co tak do końca może się nie wydarzyć, żeby sobie pozwolić na jakąś metaforę, czy na odpłynięcie od tej rzeczywistości. No jest to trudne, żeby to wyszło sprawnie, żeby to działało w obrębie tego zamkniętego świata. Także wiem, że w tą stronę chcę iść i robię wszystko, żeby się rozwijać też w tym kierunku, bo też prywatnie takie kino mnie interesuje, więc też chciałabym w obrębie jego się gdzieś tam zamknąć na jakiś czas.
2: Jednak ja tak

0: moment tak czuję, że to jest jakby strona, z której wychodzisz jako trochę też teatr i dziennikarstwo, cały twoja taki background.
1: Tak, to jest bardziej intuicyjna dla mnie, nie?
0: Tak, a to kino, którego właśnie, no tak jak rozmawialiśmy trochę na początku, że no jednak się jeszcze go uczymy, czy przed, czy w trakcie studiów i myślę, że to daje nam dużo takiego formalnego wykształcenia, jeżeli chodzi o kino. Bo to są gatunki i nie gatunki, też trzeba powiedzieć, że to film autorski, więc ciężko go jakoś tutaj zaklasyfikować
1: bardzo
0: do któregoś z gatunków, bo niby to dramat, niby nie dramat, jakaś abstrakcja.
2: No właśnie, a propos wykształcenia. Pytanie, czy waszym zdaniem, żeby robić to, co wy robicie, trzeba mieć wykształcenie? No bo jesteście tak trochę podzieleni, no nie? Że jakby Szymon studiuje, dziewczęta nie studiują, ale jednak to zrobiliście ten film. Mhm. Jakie jest wasze zdanie?
1: Mhm. To znaczy tak, no ja zrobiłam film bez wykształcenia, ale tak naprawdę moim wykształceniem były moje poprzednie filmy i poprzednie plany, na których byłam nie w roli reżysera, więc bez tego nie zrobiłabym tego filmu. Dla mnie wykształcenie jest bardzo ważne i uważam, że warsztat, który mogłaby mi dać szkoła. Ja też mogę sobie coś wyobrażać, a rzeczywistość może być inna, więc tak mówię o moich wyobrażeniach, że ten warsztat, którego mogłabym się nauczyć, dałby mi na pewno jako reżyserce bardzo dużą taką pewność i trochę przyzwolenie na poszukiwanie mojego głosu, już takiego artystycznego, żeby włożyć go w ten określony warsztat, który w szkole zdobyłam. Na ten moment robię to na własną rękę i oczywiście się da, bo nie uważam, że cały czas błądziłam robiąc ten film, chociaż to też się zdarzało i też było dobre tak naprawdę czasami. Ale tak, ja raczej jestem z tego kierunku myślenia, że szkoła w moim przypadku jest jak najbardziej potrzebna i wiele mogłaby mi dać. Czy jeżeli, no nie wiem, nie chcę już tak gdybać i wychodzić w przyszłość. Uważam, że nie trzeba mieć wykształcenia, żeby robić filmy, ale ja chcę mieć wykształcenie i robić filmy.
2: Ja w ogóle nie zadałam tego pytania, żeby podważać, że
1: jesteście
2: niekompetentni. Ja bardziej się staram, bo jesteście jakby, którąś tą rozmowę robię i zawsze zapraszam ludzi, którzy w części są amatorami i robią coś, a częściej są po wykształceniu i jakby właśnie chcę obalić taki mit, że żeby być filmowcem, wcale nie trzeba mieć wykształcenia. Jakby ja też uważam, że dużo czynników może pomóc, nie wiem, jak popularność, jak dobre kontakty, wiadomo, ale że w dużej mierze czasem po prostu trzeba spiąć się i robić. Ale tak, twoja perspektywa jakby tego pytania o wykształceniu.
0: Szkoła nie nauczy cię gustu, ale pomoże ten gust przekazać formą kina. I to jest chyba takie ważne, że tam nie nauczy fascynacji kinem, nie nauczy gatunków, które się kocha, czy kina, konkretnych reżyserów, formy, światła. Pomoże to gdzieś tam realizować, wiadomo, odczuwać też i jakoś uwrażliwić, poznać nowe kierunki, ale trzeba wejść tam z czymś i to nie jest tak, że nie da się robić kina bez szkoły. Jest bardzo dużo osób, które robi naprawdę dobre kino bez szkoły, ale to jest ich własne doświadczenie, ich własna praca, nauka od innych, więc można powiedzieć, że szkoła może być... nie musi być instytucją, może być po prostu gdzieś tam spotkaniem z innymi ludźmi.
2: Marta?
3: No ja myślę, że właśnie też to, co powiedział Szymon, że przede wszystkim też jest bardzo ważne doświadczenie i z każdym kolejnym projektem nabieramy więcej doświadczenia i jest mnóstwo przecież takich światowych nazwisk, największych reżyserów czy po prostu twórców filmowych, którzy nie mieli za sobą tej szkoły. I oczywiście, że to jest warsztat i można z tego bardzo dużo wyciągnąć, ale to wszystko chyba zależy od człowieka, czy po prostu chce wyciągnąć tyle, ile może, bo jest też dużo osób, które kończą szkołę filmową, a później wcale nie pracują w zawodzie, co jest też w jakiś tam sposób dość przykre. A jest mnóstwo osób, które w jakiś tam sposób niechcący się gdzieś zahaczyły.

0: będąc nastolatkiem, nastolatką. No i zaczęły działać, zaczęły zdobywać doświadczenie i zaczęły umieć robić coraz więcej rzeczy i poznawać w ogóle ten świat i jak to wszystko działa, no bo tak jak już mówiliśmy wcześniej, że zrobienie filmu to nie jest wcale taki prosty proces. Więc wydaje mi się, że doświadczenie jest ważniejsze niż wykształcenie, natomiast wykształcenie może dać naprawdę bardzo dużo. I jeżeli sobie umiemy czerpać z tego, jakoś tak wziąć to, co najlepsze, no to wydaje mi się, że to połączenie to już jest absolutny sztos.
1: I tak, no i poza wykształceniem i doświadczeniem jest jeszcze to, co my w sobie mamy, nie? Tak. I to jest trochę to, co powiedział Szymon, że ja też nie wierzę w to, że szkoła na przykład, gdybym jej nie miała, nauczyłaby mnie empatii albo otwartości. Ona oczywiście może uwrażliwiać, ale wiem, że jest wiele składowych w tym, kim ja jestem i co ja kocham i co ja lubię i co mnie wzrusza, co bardzo przekłada się na to, jakie kino robię i będę robić. I nie sądzę, żeby to był... Oczywiście to jest wynik wszystkich moich doświadczeń i tego, jak zostałam wychowana i z kim się przyjaźniłam, jakby cały szereg lat, które przeżyłam. Ale no nie jest to kwestia mojego doświadczenia, nie? Jakiegoś tam zawodowego, tylko tego, jaką jestem kobietą.
0: Tak, bo chciałam tylko jeszcze dodać, że właściwie to pytanie nie tylko odnosi się do filmowców i robienia filmów, tylko też to pytanie można zadać tak naprawdę przekładając się na różne płaszczyzny, artystyczne i nieartystyczne. I to jest już troszeczkę wchodzimy na takie filozofowanie, ale no przede wszystkim chyba liczy się wrażliwość, a wrażliwości nie da nam żadna szkoła. I o to chodzi. I też co chcemy powiedzieć po prostu innym ludziom.
2: Tak, no jest zestaw narzędzi, które szkoła przekazuje. Tak. Jest w sztuce operatorskiej, w produkcji, w reżyserii. Jest bardzo dużo elementów, które są po prostu stałe. Jak na przykład, jak zgłosić projekt do PISF-u.
0: Tak.
2: Jak dostać pieniądze na film, jak wyglądają wszystkie etapy postprodukcji, produkcji filmu, ile to zajmuje, jak szukać projektów, jak świecić, jak obsługiwać kamery, jakie technologie są obecnie, jak ten ruch kamery można poprowadzić, żeby opowiedzieć historię, no i jak opowiedzieć tę historię.
1: Tak, jak budować świat, jak budować bohaterów, jak pracować z aktorem.
2: Jak pisać dialogi, masa rzeczy, które pomagają.
0: Tak, to jak właśnie chyba teoria po prostu.
3: Okej, okay. I na koniec chciałabym was zapytać, może to takie banalne pytanie, ale myślę, że może akurat to się zainspiruje. Co byście powiedzieli komuś, kto by chciał być tak jak wy? Tak naprawdę realistycznie na to patrząc, ja nie mówię, weź telefon, nagraj film i w ogóle wielka kariera cię czeka, wiadomo, że nie. Ale tak realnie na to patrząc, w sensie, jakie kroki wy wykonaliście, żeby być tutaj, gdzie jesteście?
1: Okej. Dobra, to tak. Myślę, że trzeba... Będę mówiła przez swoje doświadczenia.
3: Oczywiście, tak,
1: nie,
3: tak.
1: Nie chcę dawać rad. Dla mnie bardzo ważne było to, żeby znaleźć motywację, dlaczego ja chcę to robić, dlaczego chcę pisać historię, dlaczego chcę reżyserować, bo niepokojące byłoby dla mnie to, że chciałabym robić filmy dlatego, żeby być w szkole filmowej, bo na przykład tożsamość filmowca daje mi poczucie, że jestem fajniejszym, ciekawszym człowiekiem. Odradzałabym taką motywację. W momencie, kiedy ja powoli znajdywałam tę odpowiedź i myślę, że jeszcze będę ją doprecyzowywać, albo ona będzie się zmieniać, to ta moja determinacja, że chcę opowiadać historię, bo jest to dla mnie ważne, stawała się coraz bardziej naturalna i w momencie, kiedy dla mnie gdzieś tam chyba najprostsze było to, że po prostu bardzo dużo pisałam scenariuszy i z racji tego, że to jest taki samotny proces, to jestem bardzo wrażliwa na ocenę, więc nikt mnie wtedy nie oceniał. Ja mogłam sobie w spokoju się rozwijać i w momencie, kiedy byłam na tyle gotowa, żeby wyjść i powiedzieć komuś, mam taką historię, czy chcesz mi pomóc ją zrealizować, to już trochę byłam gotowa na to, żeby zacząć. Ja miałam dużo otwartości przy moim pierwszym projekcie, który zrobiłam w 8 godzin i było 6 osób na planie, bardzo ciepło o nim myślę. Bardzo dużo otwartości na to, żeby się uczyć i żeby uczyć się od osób, które są ode mnie bardziej doświadczone. Dlatego też powiedziałam, że moje filmy były moim wykształceniem. Więc chyba najważniejsza jest dla mnie determinacja, wrażliwość na siebie i na świat w przypadku pisania, właściwie każdej funkcji tak naprawdę w filmie. No i otwartość na to, że ktoś może ciebie czegoś nauczyć, nie? I coś ci fajnego podpowiedzieć. Także tak, no i potem to już robić tylko.
2: To ja bym jeszcze dopowiedział, bo Julia pięknie powiedziała, że mamy taki mit, że jakby kino jest stworzone przez reżysera, czy przez aktora, czy przez konkretną osobę, a to jest bardzo społeczna praca. Właściwie, no, tutaj dobrze zacząć od tego, żeby znaleźć sobie przyjaciół, znaleźć sobie znajomych, których też to po prostu jakoś porusza, którzy też to kochają, bo no do końca właściwie kariery będziemy pracować z ludźmi, którzy będą nas albo wspierać, albo no nie wspierać. I to jest chyba takie najważniejsze, że po prostu twój najlepszy przyjaciel będzie na pewnym etapie dużo lepszym dźwiękowcem, asystentem kamery, aktorem, niż ktoś, kogo znajdzie się tak po prostu gdzieś, bo na przykład to robi. Po prostu to jest też jakby bardzo ważne oprócz tego.
1: Też myślę, że dopowiem jeszcze do Szymona, że to jest bardzo ważne w przypadku, kiedy znajdzie się tą osobę albo te osoby, że estetycznie czy w obrębie tego, co was wzrusza, jesteście w stanie się dogadać, nie? Że to nie jest tak, że oglądacie jakiś film, oczywiście też warto się czasem pokłócić o kino, ale że nie znajdujecie się na dwóch przeciwległych kierunkach w myśleniu o filmie, tylko dyskutujecie o tym, chcecie się zrozumieć i przy jakimś projekcie będziecie szli w tą samą stronę. A w momencie, kiedy pracuję się, akurat nie miałam takiego doświadczenia z kimś zupełnie z zewnątrz, też nie wiem na ile, dobra, nie, nieważne, po prostu to ryzyko, że myślimy o filmie w zupełnie inny sposób, diametralnie inny, byłby bardzo ryzykowne też dla projektu, nie? Bo jednak warto wiedzieć, że robimy jeden film, a nie 15 w obrębie jednego planu.
0: No to wydaje mi się, że już to, co powiedział Szymon i to, co powiedziała Julia, było absolutnie trafne i się zgadzam. No od siebie to chyba bym tylko powiedziała właśnie, żeby się nie bać i żeby zaufać i sobie, i właśnie zaufać innym, czyli też już troszeczkę o tym powiedział Szymon.
1: A no chyba tyle. Myślę, że jak się boisz, bo ja się na przykład bałam, to też warto powiedzieć sobie albo innym, że się trochę boję, ale że damy radę.
0: Tak.
3: No to tego życzymy chyba wszystkim, żeby umieć sobie powiedzieć, że się boimy, i ale coś z tym zrobić jednak finalnie.
1: Tak.
3: Bardzo wam dziękuję, że wpadliście. Dziękuję za rozmowę, no i mam nadzieję, że do zobaczenia w kinie studyjnym na premierze.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Podobno można pisać książki podczas biegania.
2: Można wymyślać fabułę do książek podczas biegania, chociaż oczywiście dzisiaj, kiedy w każdym praktycznie telefonie mamy dyktafon, to możemy też podczas biegania nagrywać, natomiast myślę, że odsłuch byłby wtedy już troszeczkę dziwny.
1: No właśnie, bo to jest twoja metoda, twoja. Ze mną w studiu jest Kasia Bulicz-Kasprzak, autorka popularnych powieści takich jak Sprzeczne sygnały, Spadek czy Weź głęboki wdech. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No właśnie, zaczęliśmy od tego biegania, ale to będzie bardzo literacki odcinek. Nie tylko o bieganiu będziemy mówili, ale przytrzymajmy się przy tym, bo dowiedziałem się, że twoim takim właśnie sposobem na to, by czerpać ze świata inspirację, jest bieganie, że wtedy otwierają się wszystkie klapki w mózgu i tworzą się pomysły na książki.